0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, kobieta trafiła do szpitala.
1: W sprawie będziemy wykonywali dalsze czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, tego w jakiej sytuacji znajdowała się właśnie ta kobieta, jaki był jej stan zdrowia, czy była rzeczywiście przetrzymywana, jaki to był okres czasu. Te wszystkie okoliczności będziemy ustalać w toku czynności procesowych, na pewno będziemy przesłuchiwać świadków i wykonywać inne niezbędne działania.
0: Mówi prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Postępowanie jest prowadzone pod kątem podejrzenia znęcania się nad osobą nieporadną, za które grozi 8 lat więzienia. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci w internecie. Wśród nich jest m.in. ograniczenie dostępu do pornografii dla nieletnich. Średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat, tłumaczy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę.
0: Kary za brak skutecznej weryfikacji wieku mogą wynosić nawet 1 000 000 zł. Potwierdzenie wieku ma być całkowicie anonimowe. Zmiany są konieczne, szkoda, że są wprowadzane dopiero teraz, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: Dobrze jednak, że są jakieś kroki podejmowane. Im bardziej będziemy to ograniczać, tym też lepiej wyjdzie to na korzyść jednak nas jako obywateli, obywatelki, a przede wszystkim nas jako młodych ludzi. Żeby też osoba, która ma lat 12-10 nie mogła wejść na każdą możliwą stronę, jak jest obecnie.
0: Przyjęte przez rząd projekty ustaw teraz trafią do Sejmu. Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat, obowiązkowo załóż kask. Jutro w życie wchodzą nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo, a statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające. Od początku roku do końca maja doszło do 82 wypadków z udziałem hulajnóg na terenie województwa. To wzrost o 50%.
4: Od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość.
0: Zaznacza Paulina Wołczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Odpowiedzialność za brak kasku u dziecka ponosi opiekun, któremu grozi za to krzywna do 100 zł. 90% środków z SAFE trafia do polskiego przemysłu zbrojeniowego, mówi kujawsko-pomorski wojewoda. To na jego terenie podpisano już 15 umów na ponad 18 miliardów złotych. Wszystko w ramach unijnej niskoprocentowanej pożyczki na obronność. W Bydgoszczy pieniądze z SAFE wspierają strategiczne zakłady, takie jak Nitrochem, Wysuwojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Belma.
5: Dzisiaj Belma ma obroty nieprzekraczające miliarda w tym momencie, a podpisała właśnie kontrakt na 5 miliardów złotych, a budżet całej Bydgoszczy wynosi 3,5 miliarda złotych. To takiej skali sama tylko jedna Belma będzie wpływała na naszą gospodarkę.
0: Inwestycje w ramach SAFE mają przełożyć się też na rynek pracy. Jak podkreśla poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej, program oznacza zatrudnienie i wzmocnienie polskich zakładów zbrojeniowych.
6: W ciągu pierwszego dnia po podpisaniu umów już pojawiło się 1000 ofert pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym, więc to jest koło zamachowe gospodarki. Nic, tak jak SAFE, nie pobudził polskiej gospodarki. To będą nowe miejsca pracy, to będą wynagrodzenia polskich pracowników, podatki, które będą odprowadzane do polskiego budżetu.
0: W ciągu kilku dni podpisano 62 umowy o łącznej wartości 120 miliardów złotych. Polska otrzymała rekordową kwotę w ramach unijnego programu, prawie 44 miliardy euro. Susza przetacza się przez kraj. IMGW wydało ostrzeżenie przed niżówką hydrogeologiczną. To oznacza, że poziom wód podziemnych jest wyjątkowo niski. Alert dotyczy 14 województw. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Niżówka hydrogeologiczna nie oznacza, że zabraknie wody w kranach, ale może oznaczać problemy dla rolnictwa czy turystyki.
8: Na przykład ruch turystyczny jednostkami pływającymi może być ograniczony, łącznie z tym, że zużycie wody na potrzeby rolnictwa czy przemysłu.
7: Mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich. Obecna sytuacja nie wzięła się znikąd. To efekt długotrwałych zmian w gospodarowaniu wodą i krajobrazem.
9: Lata zaniedbań, utwardzanie powierzchni, korzystanie nadmierne z wód podziemnych, z wód otwartych.
7: Zaznacza Robert Czerniawski, dyrektor IMGW. Alert obowiązuje do końca czerwca i dotyczy 14 województw, oprócz lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.
0: W Polsce niżówki najczęściej występują latem i jesienią, gdy długo nie pada i woda szybko paruje. Wtedy rzeki mają bardzo niski poziom, a może też brakować wody w studniach i wodach gruntowych. Elektryki wyparły zwykłe papierosy wśród polskich 18-latków. Tak wynika z badania Młodzież 2025. Raport pokazuje skalę uzależnień uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Jak podkreślają eksperci, nie są to dobre informacje. A wyniki badań przeanalizował nasz reporter Michał Rawa.
10: Tylko 6% 18-latków pali regularnie zwykłe papierosy, ale aż 32% nałogowo korzysta z e-papierosów, a 16% sporadycznie.
11: Nie do końca to są czasami zbadane substancje, mogą być również substancje psychoaktywne.
10: Mówi Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spada procent młodych, którzy sięgają po alkohol.
11: Też jeśli chodzi o używanie narkotyków stymulujących, to widzimy, że odsetki nam spadają, no ale niestety mefedron utrzymuje się na podobnym poziomie.
10: Coraz większym problemem 18-latków jest za to hazard. Uprawia go ponad połowa z nich. Zagrożonych uzależnieniem jest prawie 15% młodych Polaków.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
12: Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności. Pierwsze pytanie jest chyba zupełnie oczywiste. Kanclerz Merz proponuje Polsce udział w konferencji pięciu, to jest pięć największych państw NATO europejskich, przed szczytem NATO w Ankarze. Czy to jest próba zrobienia piątki przeciwko Trumpowi?
13: No to jest to, co Merz zapowiedział. On swego czasu opublikował taki kluczowy artykuł na łamach Foreign Affairs, gdzie między innymi po pierwsze sugerował, że to Niemcy będą monopolizować relacje europejsko-amerykańskie, a po drugie to, co później powtórzył dosłownie w tym słynnym wywiadzie, którego Tusk udzielił w Financial Times, odwołał się do tej formuły 42.7, czyli artykułu Unii Europejskiej, który ma wyprzeć, który ma być konkurencyjny wobec artykułu 5. No to taka mrzonka, która...
12: Ale właśnie, panie profesorze, czy to jest mrzonka, żeby Polakom było miło, że ktoś nas uznał za jednego z pięciu największych graczy europejskich? Czy to jest dla nas po prostu oferta? No mamy wreszcie tę trampolinę, na której możemy grać kartą raz za Ameryką, raz przeciw Ameryce.
13: No tutaj nie ma wyboru, dlatego że Europa, czyli to, co w tej chwili dysponuje Europa w tym wymiarze bezpieczeństwa i obronności, nie jest żadnym instrumentem odstraszania Rosji. To jest oczywiste, zrozumiałe, to wynika z twardego bilansu. A w tym wymiarze bezpośrednim oczywiście Niemcy i Francja mają pewien biznes, bardzo mocno naciskając na tą autonomię strategiczną Europy, bo w istocie to chodzi o wyparcie amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego z Europy, o nic innego. A więc to, co też jest w tle różnego rodzaju działań, no przecież w tej chwili Rheinmetall realizuje totalną ekspansję. 13 firm, większość rozbudowywana. Na przykład istnieje jasny związek między tym, co Żeleński zrobił, a ekspansją między innymi Rheinmetallu, ale także korupcji ukraińskich elit przez biznes niemiecki. No, cztery potężne korporacje mają powstawać, w zasadzie już powstają. Jedna z nich ma produkować drony, czyli to, co myśmy mieli robić z Ukraińcami. Więc w ramach oczywiście tego potężnego projektu Rheinmetall. No i jak wiemy, w tle jest ten bardzo ważny instrument, Der Safe Safe, czyli instrument, którym Niemcy tak naprawdę wprowadzają instrumenty pozyskiwania czy też nadzoru nad polskim przemysłem zbrojeniowym, bo zaraz za chwilę zostanie podpisana umowa obronności polsko-niemiecka, umowa, która ma być zawarta 18 czerwca. W zasadzie ona jest super tajna.
12: Krótką, bo mamy zaraz przejść do internetu.
13: No, wiemy, że jest to instrument pisany pod dużym wpływem BND, czyli niemieckiego wywiadu zagranicznego. To jest taki instrument, który ma na przykład pozwolić niemieckim wojskom na swobodne poruszanie się po terytorium państwa polskiego, współpraca wywiadowcza na takiej zasadzie, że Niemcy będą miały dojście do informacji czułych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. No, Amerykanie przekazali nam bardzo istotne technologie, niektóre o unikalnym charakterze w skali świata i w związku z tym zrozumiałe jest, że to będzie powodowało pewne napięcia. Amerykanie z pewnością będą musieli przemyśleć to, do jakiego stopnia dopuszczają nas do pewnych bardzo ważnych swoich technologii, ale także do ważnych informacji, bo przecież też wiemy, że BND swój wpływ mają, ma agentura rosyjska, to jest od dawna.
0: A dalszy ciąg rozmowy do posłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Ta wystawa powstaje za kutarami. Nie da się podejrzeć, co nas czeka. Pewne jest tylko to, że tu najważniejsze będą emocje opowiedziane za pomocą mody. Na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, zobaczymy unikatową kolekcję znanych polskich projektantów współczesnych. Muzeum z mikrofonem odwiedziła nasza reporterka Ela Piotrowska.
14: Ta moda jest grzeczna, czy bywa taka prowokująca?
15: I taka, i taka. Na wystawie będzie wszystko. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Grzeczna i niegrzeczna jest tak samo ważna. Moda, która przełamuje i moda, która chce być bardzo klasyczna. One są tak samo wartościowe. My gromadzimy modę najnowszą, często prosto z wybiegu.
16: Będzie tutaj bardzo ciekawy przekrój. Na wystawie jest ponad 80 sylwetek, 50 projektantek i projektantów polskich. Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Absolutnie jest to moda jednak autorska. Te rzeczy, które tutaj są unikatowe. Można powiedzieć, że jest to trochę takie polskie od couture.
0: Wernisaż zaplanowano na 13 czerwca. Swój udział zapowiedzieli już dani projektanci, a modową wystawę w Łódzkim Muzeum będzie można oglądać przez cały rok. A na koniec jeszcze ważna informacja dla miłośników gór. Idziesz w Tatry w czasie długiego weekendu czerwcowego, zabierz sprzęt zimowy. W wyższych partiach, zwłaszcza po północnych stronach, nadal zalegają płyty śniegu. Poruszanie się po nich wymaga raków i czekana, zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: Rysy to na 100%, pewnie do końca czerwca będziemy mieli jakieś pojedyncze płaty śniegu. Przełęcz pod Chłopkiem, Zawrat, pewnie szpiglasowa przełęcz od strony Doliny Pięciu Stawów. Druga strona, słowacka strona Tatr jest otwarta i tam też te szlaki wysokogórskie, Czerwona Ławka, jak Rochatka, wejście na polski grzebień nie będą pozbawione śniegu.
0: Warto także wyposażyć się w kurtki przeciwdeszczowe. Prognozy mówią, że długi weekend czerwcowy upłynie w górach, w deszczu i w burzach. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Wergiliusz, Eneida. O Eneidzie można powiedzieć wiele. Bez wątpienia jest to utwór uważany za najwybitniejszy w całym dorobku Wergiliusza. Poeta pisał go przez 10 lat swojego życia i teoretycznie nie ukończył. Dlaczego? Otóż Wergiliusz zmarł. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zanim odszedł z tego świata, nakazał spalić dzieło, jeśli nie uda mu się go dokończyć. Z racji tego, że Eneida była pisana na zamówienie cesarza Oktawiana Augusta, nie doszło do spełnienia ostatniej woli zmarłego. Ba, cesarz uznał, że to dzieło jest całkiem i summa summarum nakazał je wydać. Nie ma się co dziwić, każde zlecenie ma swoje określone wymagania. Tak też było i w tym przypadku. Eneida miała być patriotyczna, a jej zadaniem było przedstawić legendę założenia Rzymu. Jednak znaleźli się i tacy, którzy uważają, że Eneida to po prostu gorsza kontynuacja dzieł Homera, czyli Iliady i Odysei. W utworze Wergiliusza wiele jest nawiązań i podobieństw do eposów Homera. Niemniej Eneida stała się rzymską epopeją narodową, więc coś w niej musi być. Wysłuchaj naszego opracowania do końca, a dowiesz się, jakie przygody czekały na bohatera Eneidy i jak zbudowany jest poemat epicki. Zacznijmy jednak od podstaw, bez których ani kroku dalej. Poznaj niezbędne minimum. Wydarzenia opisane w Eneidzie obejmują 7 lat. Rozpoczynają się w chwili porażki Troi z Grekami. Dla przypomnienia chodzi tutaj o wprowadzenie konia trojańskiego do miasta i puszczenie dosłownie wszystkiego z dymem. Do chwili, aż Eneasz trafia do miejsca docelowego swojej wędrówki, czyli Italii. Można powiedzieć, że utwór składa się z dwóch części. Ksiąg od 1 do 6 oraz od 7 do 12. Część pierwsza skupia się na wędrówce Eneasza po jego ucieczce z podbitej przez Greków Troi. Co, jak już może ci się kojarzyć, przypomina bardzo Odyseję. Część druga zaś zawiera opisy bitew i wojen na terenie Italii. Tutaj z kolei możemy mieć silne skojarzenie z drugim utworem Homera, czyli Iliadą. Poznaj teraz najważniejsze postaci. Trochę ich jest, więc nadstaw uszu i skup się. Eneasz to główny bohater, przyszły założyciel Rzymu. Ucieczką z Troi rozpoczyna swoją wędrówkę. Rozkochuje w sobie Dydonę, po czym ją porzuca. Ostatecznie poślubił Lawinię, zabijając wcześniej Turnusa. Bardzo przypomina bohatera Odysei, czyli Odyseusza. Dydona to królowa, która zakochuje się w Eneaszu. Popełnia samobójstwo na wieść o tym, że główny bohater ją opuszcza, by spełnić przepowiednie. Jowisz to najwyższy bóg, odpowiednik Zeusa w mitologii greckiej. Wielokrotnie ratuje Eneaszowi skórę, zwłaszcza kiedy boginie się pokłócą. Wenus trzyma kciuki za wędrówkę Eneasza. Pomaga mu, podmienia jego syna na Amora, by Dydona się w nim zakochała. Neptun już na początku ratuje Eneaszowi skórę, poskramiając wiatry na morzu. Junona. Jej ulubionym miastem jest Kartagina, dlatego często przeszkadza w wędrówce Eneaszowi. Wie, że jeśli uda mu się dotrzeć na miejsce, to jej ukochane miasteczko padnie. Turnus to niedoszły mąż Lawinii, ginie zabity przez Eneasza. Latinus to król Latium, ojciec Lawinii, oddaje rękę córki Eneaszowi. Lawinia, czyli córka Latinusa, niedoszła żona Turnusa. Ostatecznie żyje z głównym bohaterem, który zdobył jej rękę w pojedynku. Pamiętaj również, że w Eneidzie dużą rolę odgrywają bogowie. O ile w przypadku Iliady i Odysei poznawaliśmy bogów greckich, o tyle w poemacie Wergiliusza poznajemy bogów rzymskich. Musisz wiedzieć, że Rzymianie wiele zapożyczali od Greków. Nie były to tylko proste kulturowe rzeczy, ale również najwyższe bóstwa. Nie mogło być jednak tak, że całkowicie będą papugować sąsiadów. Trochę pozmieniali. Właśnie dlatego na Zeusa mówimy Jowisz, na Herę – Junona, na Afrodytę – Wenus, na Posejdona – Neptun, na Atenę – Minerva, na Hadesa – Pluton, a na Hefajstosa – Wulkan. Jak sam widzisz, zmieniło się tylko imię. Wiedząc już co nieco na temat Wergiliusza i jego Eneidy, jesteś gotowy do rozpoczęcia kolejnej podróży. Trzymaj się mocno, ponieważ tym razem będziesz towarzyszył samemu założycielowi Rzymu. W drogę! A teraz właściwe streszczenie utworu.
Eneida rozpoczyna się od przepowiedni. Nie bójcie się, jeśli usłyszycie bębny w tle. To tylko odgłosy Tartaru, który znajduje się pod moim oknem. Przepowiednia ta jest optymistyczna, ponieważ zapewnia, że Troja przetrwa inwazję Greków i będzie kontynuować swoje dziedzictwo w Italii, czyli Rzymie. Taka obietnica nie podoba się bogini Junonie, ponieważ wie, że wtedy dojdzie do zniszczenia Kartaginy, a ona do tego miasta ma słabość. No i w ten sposób pojawiają się już pierwsze sprzeczki między bogami. Księga pierwsza. Zła i obrażona na cały świat Junona rozkazuje Eolowi wzburzyć silne wiatry, by zniszczyć okręty Eneasza, któremu udało się zbiec z Troi. A jak? O tym dowiemy się z następnych ksiąg. Na razie Eneasz walczy z żywiołem, który na szczęście zostaje poskromiony przez Neptuna. Dzięki pomocy boga mórz Eneasz dobija z załogą do Afryki, a konkretnie do Libii. Tam ledwo schodzą ze statku, a już bawią się wedle powiedzenia hulaj dusza, piekła nie ma. Są tańce, suta uczta, a nawet zostaje zorganizowane polowanie. Po skorzystaniu ze wszystkich atrakcji udaje im się w końcu dotrzeć do Kartaginy. Poznają tam królową Dydonę, która zaprasza ich na ucztę. Chłopaki więc znowu jedzą, bawią się i tańczą. W trakcie hulańców na parkiecie Wenus korzysta z nieuwagi załogi i usypia syna Eneasza, podstawiając na jego miejsce Amora. I sprawia, że Dydona zakochuje się w naszym podróżniku i robi wszystko, by ten z nią został. Jednocześnie Wenus zabezpiecza ekipę żeglarzy przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Eneasz zaczyna opowiadać swoją historię. Księga druga. Wergiliusz postanawia zapewnić czytelnikom trochę powtórki z rozrywki i opisuje wydarzenia z Troi. Pojawia się ciekawa kwestia dotycząca konia trojańskiego. Kiedy Trojanie zorientowali się, że greckie okręty zniknęły, zaczęli spacerować poza murami swojego miasta. Wtedy zauważyli wielkiego konia, któremu towarzyszył pewien Grek. Zapewniał on, że koń przyniesie im szczęście, dlatego Trojanie, długo się nie zastanawiając, wprowadzili go do środka. Dalej już chyba nie trzeba mówić, co się wydarzyło. Mord, rzeź niewinnych, pożoga, zniszczenie. Eneasz próbował walczyć i ratować swoje miasto. Kiedy jednak zauważył śmierć króla Priama, zrezygnował z nierównego pojedynku i postanowił uciekać. Lawirując między płonącymi domami i trupami ścielącymi ulice, pobiegł po swojego ojca, żonę oraz syna. Niestety kobieta zapodziała się w trakcie ewakuacji. Jakby to powiedzieć, po prostu się zgubiła. Eneasz próbował jej szukać, ale jedyne na co natrafił to zjawa żony, od której usłyszał, że nie ma sensu szukać ukochanej, bo i tak jej nie znajdzie, powinien więc jak najszybciej uciekać. Księga trzecia. Eneasz rozpoczyna swoją wędrówkę. Spotyka harpię Kelaino, od której słyszy następującą przepowiednię. Jego i jego ludzi czeka tak wielki głód, że zjedzą nawet stoły. Po takim posiłku główny bohater ma rozpoznać swoją ojczyznę. Następnie Eneasz ląduje na Epirze, gdzie spotyka się z kolejną wróżbą, która mówi, że jego nowym domem będzie Italia. To właśnie to miejsce, o którym mówiła harpia w przepowiedni o stołach. Ostatecznym przystankiem podróży okazuje się Sycylia. Księga czwarta. Znowu wracamy na ucztę u Dydony. Cała księga czwarta skupia się na romansie królowej z naszym bohaterem, który wspierają bogowie. Wenus zgadza się na propozycję Junony, by ich zjednoczyć. Jest to chytry plan ze strony królowej niebios, bo jeśli się powiedzie, to Eneasz nie dotrze na miejsce i Kartagina nie zostanie zniszczona. Jowisz niestety twardą męską ręką sprzeciwił się temu planowi. Z pomocą Hermesa przypomniał Eneaszowi o obowiązku związanym z przepowiednią i ten, chcąc nie chcąc, wyruszył w dalszą drogę. Królowa Dydona próbowała zatrzymać go na wszelkie sposoby, lecz nasz bohater nie dał się przekonać. Wstał, wyszedł i tyle go widzieli. Dydona, zrozpaczona takim rozwojem sytuacji, postanawia popełnić samobójstwo i przebija się mieczem na płonącym stosie. Umierając, przeklina jeszcze Eneasza i cały jego naród. Księga piąta. Znowu się bawimy. A raczej Eneasz u króla Acestesa na Sycylii. Zorganizowane zostały tam igrzyska ku uciesze wszystkich podróżników. Jednak pojawia się mały problem. Kobiety pływające w załodze Eneasza zostają podburzone przez Junonę. Mają dość tej włóczęgi, chcą się zatrzymać w jednym miejscu i zacząć żyć pełną piersią.
Decydują się więc na spalenie floty z nadzieją na to, że wtedy osiądą na Sycylii i tutaj odnajdą nowy dom. Jowisz jednak zauważa, co się dzieje i zsyła deszcz, by uratować część statków. Ekipa Eneasza zostaje podzielona. Jedni postanawiają zostać na Sycylii, pozostali pakują się na ocalałe łodzie i wyruszają w morze. Księga szósta. Znajdujemy się na Kumę, gdzie Eneasz postanawia odwiedzić wróżkę i dowiedzieć się, co dalej z jego życiem. Sybilla zaprasza go do Tartaru, czyli Hadesu, i opisuje to miejsce bardzo szczegółowo, co przeraża naszego podróżnika. Docierają do Charona, który widząc złotą gałązkę, od razu decyduje się ich przewieźć na drugi brzeg. Wróżka usypia Cerbera i wreszcie dociera z Eneaszem do miejsca, gdzie przebywają samobójcy oraz nieszczęśliwie zakochani. Właśnie tutaj wylądowała Dydona. Następnie Eneasz trafia do Elysium, czyli miejsca, gdzie zmarli są szczęśliwi. Spotyka tam swojego ojca, a także dusze jeszcze nienarodzone, takich bohaterów jak Romulus, Cezar czy Oktawian August. Księga siódma. Eneasz dobija do brzegu i ląduje w Latium, gdzie rządzi król Latinus. Ma on piękną córkę Lawinię, która rzekomo ma wyjść za cudzoziemca. Przynajmniej tak mówi przepowiednia. I jak to zazwyczaj w takich chwilach bywa, Eneasz, przystojny cudzoziemiec, napotyka na Turnusa, króla sąsiedniego plemienia, który miał właśnie poślubić Lawinię. Ale zanim dojdzie do pojedynku między panami, Trojanie urządzają ucztę, po której zjadają własne stoły. Właśnie w tym momencie przepowiednia się wypełniła. Eneasz dotarł do celu. A o co chodzi z tymi stołami, zapytasz? To podpłomyki, coś w rodzaju jadalnych talerzy, na których żeglarze rozłożyli sobie potrawy. Po zabawie następują budowa osiedla, umacnianie brzegu i wizytacja u króla, który obiecuje Eneaszowi rękę swojej córki. Taka sytuacja nie podoba się Junonie, która ponownie próbuje pokrzyżować plany naszemu bohaterowi. Podburza Turnusa, by wyruszył z wojskiem na Eneasza. Księgi 8, 9, 10 i 11. To opis walk między Trojanami a wojskami Turnusa. Eneasz dostaje zbroję, którą wykuwa dla niego sam Wulkan. W jej skład wchodzi tarcza, która obrazuje przyszłość Italii. Coś w stylu tarczy Achillesa z Iliady, którą wykuł Hefajstos. Kobiety znowu się kłócą, a Jowisz ponownie stara się łagodzić konflikty. W końcu po wielu bitwach zwaśnione strony decydują się na dwudniowy pokój celem pochowania zmarłych. Pokój ten przedłuża się do 12 dni. Król Latinus się miesza i chce zawieszenia broni na stałe, ale Turnus nie zgadza się na to. Księga 12. Ostatnia księga musi mieć mocne zakończenie. W tym wypadku jest ono żywcem ściągnięte z Iliady. Panowie walczą o kobietę. Turnus staje do walki z Eneaszem na śmierć i życie, bez ingerencji wojsk. Żołnierze mają tylko stać i patrzeć, jak ich dowódcy naparzają się mieczami. Niestety znowu Junona miesza się w nieswoje sprawy i tym razem podburza siostrę Turnusa. Wywiązuje się walka, Latinus wieje, gdzie pieprz rośnie, Eneasz zostaje ranny. Na szczęście ratuje go Wenus. Turnus jak tylko może unika walki, więc podróżnik podpala miasta Latynów. Przeciwnik mięknie i decyduje się podnieść rękawice. Jednak w pojedynku biorą udział boginie. Junona pomaga Turnusowi, a Wenus Eneaszowi. A jak to mówią, gdzie kucharek 6? Na szczęście na miejscu zjawia się Jowisz, który odsyła panie do kąta i przypomina wszystkim, że to Eneasz jako potomek Trojan ma stać się panem Italii. Turnus przegrywa pojedynek, jednak nie chce umierać. Prosi Eneasza o litość, lecz nadaremno. Eneasz zwycięża i zabija przegranego. Zostaje nowym panem Italii, a Latium staje się jego nową ojczyzną. No dobra, czas na podsumowanie. Eneida przedstawia historię Eneasza, bohatera trojańskiego, który ucieka z pogrążonego w pożodze miasta w celu odnalezienia miejsca na nową ojczyznę. W swej wędrówce wspierają go bogowie, oprócz bogini Junony, która wszelkimi sposobami stara się uprzykrzyć mu życie. Ostatecznie Eneasz ląduje w Latium, poznaje tam piękną Lawinię i zabija Turnusa, jej niedoszłego męża. Postaraj się zapamiętać, że Eneida to poemat epicki. Napisany został heksametrem, podobnie jak dzieła Homera. Składa się z 12 ksiąg, które w pierwszej połowie opisują wędrówkę głównego bohatera, a w drugiej intrygi, walki oraz bitwy.
I na koniec kilka słów dla ambitnych. Mimo tak wielkiej inspiracji dziełami Homera, trzeba przyznać, że Eneida jest swego rodzaju dziełem oryginalnym. Wergiliusz zaczerpnął wszystko, co najlepsze z Iliady i Odysei i wrzucił to do jednego dzieła, jakim jest opowieść o Eneaszu. Podobieństw jest wiele, począwszy od tułaczki, przez gniew i wsparcie bogów, walkę o kobietę czy rzeź na końcu utworu. Nawet opis tarczy Eneasza jest jakby żywcem wyjęty z Iliady. Różnica polega na tym, że o ile Homer na tarczy umieścił codzienne życie Greków, o tyle Wergiliusz przedstawiał Rzym jako wszechpotężny. Wszystko to jednak było pobożnym życzeniem, bo kiedy Eneasz walczył ze swoją tarczą, to o Rzymie jeszcze nikt wtedy nie myślał. Miasto to powstało bowiem później. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Będzie cytat na początek. Uwaga! Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa i nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny, powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Te kilka słów generała rozpętało w Polsce burzę.
2: A miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś broń?
3: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego.
2: Miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: Gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak. Dokładnie.
6: Byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny.
7: Przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą, a jakiś studencik by się okazało, że jednak jest większym patriotą.
8: Kocham ten kraj po prostu, no. Według mnie jest piękny, urodziłem się tutaj, no i bym bronił.
9: Czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj.
10: Jak będzie trzeba, to staniemy. W obronie rodziny i ojczyzny.
11: Nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
12: Walka byłaby raczej o ludzi rządzących, a ja za tych ludzi walczyć nie będę.
13: Trzeba przywrócić przysposobienie obronne w szkołach. No tak. Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali.
2: Ale co, że trzeba pani granatem dać?
14: O, właśnie miałam KPKS, pistolet tęczny i ten granaty. To było cudowne, coś wspaniałego, naprawdę.
1: Słowa generała, że to pokolenie będzie musiało stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny, były skierowane do studentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. On to powiedział na inauguracji roku akademickiego, ale poszły w Polskę. Wielu generałów i polityków przekonuje, że generał Kukuła niepotrzebnie straszy, że te jego słowa były na wyrost. No ale ja tak na wszelki wypadek poszedłem z mikrofonem na ulicę i pytałem Polaków, czy byliby gotowi za 5, 10, a może 20 lat nawet stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny. O tym dziś w Co ludzie powiedzą serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: No to na pierwszy ogień trochę młodych ludzi. Jak oni przyjęli te słowa, te złowróżbne słowa generała Kukuły? Czy są, czy byliby gotowi w razie potrzeby?
2: Czy pokolenie dzisiejsze to jest w stanie stanąć z karabinem i bronić ojczyzny?
12: Ja personalnie nie. No ale myślę, że jacyś tam młodzi ludzie pewnie są w stanie walczyć za nasz kraj.
2: A to co by pan zrobił, gdyby trzeba było nagle?
12: Wyjechałbym, uciekłbym.
2: Gdzie?
12: Nie wiem, gdziekolwiek, gdzie by było spokojnie.
2: To wie pan, jakie korki by były tam na tej autostradzie do Niemiec?
12: No jakoś by się trzeba było przedostać. Jestem raczej kosmopolitą. Walka byłaby raczej o ludzi rządzących, a ja za tych ludzi walczyć nie będę.
2: A miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś
12: nie,
2: broń?
12: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą, także dla mnie wszelkie jakieś wojny... Dla mnie to jest nienormalne, także w ten sposób. No.
2: Chodzę, pytam młodych ludzi, czy są gotowi, gdyby była taka potrzeba, stanąć z karabinem i bronić ojczyzny.
10: Nie wiem, no na dzień dzisiejszy raczej nie, ale jakby była, trzeba było, to tak, dlaczego nie?
2: No właśnie, tylko czy są gotowi, czy w ogóle mieli karabin w ręku,
10: nie,
2: pistolet?
10: Nie, nigdy. Tylko nie, w jakichś strzelnicach albo coś, ale to...
2: Ale na strzelnicy byłeś.
10: Tak, byłem. Jak będzie trzeba, to będę stał.
2: Ale macie takie poczucie właśnie, że trzeba i dlaczego?
10: Poczucie, czy mam? No nie, ale raczej tak dla zasady, że jak mieszkam w tym kraju i tutaj się wychowuję, tutaj żyję, to jakieś tam w środku mam takie zobowiązanie, że jak będzie stan krytyczny, to żeby stanąć i pomagać kraju. Jak będzie trzeba, to staniemy. W obronie rodziny i ojczyzny.
2: Czy to młode pokolenie byłoby w stanie stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny?
5: A co ja mam powiedzieć na ten temat?
2: No, zapytam, wiesz, jak to jest z tym młodym pokoleniem, bo teraz szef Sztabu Generalnego powiedział, że być może będzie taka konieczność, że to pokolenie będzie musiało stanąć i bronić.
5: No nie wiem, jak na razie to nie pędzę do tego.
2: A miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: I co? I rzeczywiście jakby umiesz obsługiwać jakby po...
5: No, w miarę.
2: Czyli w razie gdyby...
5: W razie gdy, no to czemu nie?
2: Czyli co, gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak, dokładnie.
2: Mówią niektórzy, że wiesz, ta dzisiejsza młodzież, to chodzą w rurkach. jak oni się mogą nadawać do tego, żeby z bronią tam latać i w okopach siedzieć. No. Ty byś stanął, tak? Czyli...
6: Dokładnie. Trzeba by było... Do...
2: Wiesz co, stanął...
6: Gotowości, no.
2: A miałeś jakieś przeszkolenie?
6: Do czynienia nie jest. Nie, bo nie, akurat nie załapałem się na służbę.
2: Mhm. No. A w ogóle jakiś pistolet w ręku, cokolwiek?
6: Zabawkowy. No. Jedynie.
2: No ale to dobrze, bo wiesz, gdzie lufa, gdzie ten, żeby, wiesz, nieodwrotnie...
6: Poradzę
2: bo...
6: sobie raczej.
2: No, ale co, ale rzeczywiście, a dlaczego trzeba by ewentualnie stanąć i bronić, gdyby była taka potrzeba?
6: No mamy tylko jeden swój kraj, którego myślę, że nie powinniśmy stracić. Raczej myślę, że byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny. Myślę, że to się budzi wszystko na spokojnie, a przyszłoby co do czego, to każdy by stanął raczej obok siebie i by było dobrze.
9: Uważam ogólnie, że to nie jest pytanie, na które da się odpowiedzieć w tym momencie. To jest sytuacja, w której jak się znajdziesz, to wtedy dopiero podejmiesz decyzję, ale czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj. Aczkolwiek oczywiście nie chcę wojny, tak jak myślę, że nikt nie chce wojny, no ale kto wie, jak to będzie.
2: Miałeś kiedyś jakiś karabin w ręku, pistolet, no właśnie?
9: Byłem na strzelnicy raz, ale to tak...
15: Dlaczego bym bronił ojczyzny? No, to mój naród czuje się Polakiem. Więc w razie wojny byłbym gotowy stanąć do wojny.
2: W sensie mentalnie byłbyś gotowy, ale...
15: Mentalnie, nie wiem czy fizycznie.
2: No. Miałeś kiedyś jakąś broń w ręku, coś?
15: Nie.
2: Jakiś granat?
15: Ale raczej ogarniałbym. Bo to jednak głównie chyba chodzi o mental i o głowę. Nie wiem, czy byłbym w stanie żyć po takiej ucieczce. Tak jak teraz patrzę na Ukraińców, mężczyzn, którzy stoją tutaj. Ciężko mi się na nich patrzy. Wiedząc, że ich naród stoi i walczą na przykład. Więc mi byś po prostu było ciężko żyć z wiedzą, że uciekłem. Po prostu zachowałem się słabo. I zmiękłem i uciekłem przed czymś, co, przed czym trzeba stanąć, tak?
2: Szef sztabu generalnego powiedział, że to nasze pokolenie.
4: A że moje czy pana?
2: Nasze.
4: A nasze, tak ogólnie. Dobra, no.
2: To wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć z bronią i bronić ojczyzny.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego. Bo ten patriotyzm trochę zanika. Takie mam wrażenie przynajmniej. Chociaż też nie chcę tak spekulować, no bo może właśnie w jakiejś sytuacji takiej kryzysowej by się odrodził ten duch polski, nie? Takiej no polskości takiej. Jakby tam była jakaś
2: chryja.
4: Chciałbym powiedzieć, żebym został, nie? Też nie chcę tak się wypowiadać, bo no nie wiem, jak to bym pod wpływem impulsu zaatakował, jakby na przykład nagle jakieś rakiety na Warszawę spadły, nie? Ale no raczej bym chciał zostać, nie?
1: W większości takie budujące raczej wypowiedzi. Ja przypominam, że wypowiada się pokolenie, które zazwyczaj no, nie miało broni w ręku, które nie załapało się na zasadniczą służbę wojskową. No to teraz ci, których roczniki się załapały, czy oni uważają, że damy radę w razie godziny W obronić Polskę?
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy byliby w stanie, w razie gdyby była taka potrzeba, stanąć z bronią i bronić ojczyzny?
16: Jak najbardziej, proszę pana.
2: No, a dlaczego?
16: Jakby dlatego, skąd? Że jesteśmy Polakami i będziemy walczyć.
2: Bo wielu ludzi to mówi, że wie pan...
16: Ja biorę karabin i stoję.
2: Gdzie pan stoi z tym karabinem?
16: Na warcie.
2: A pan miał w ogóle karabin,
16: tak,
2: pistolet w ręku?
16: Tak.
2: Czyli pan przeszkolony jest? No właśnie, a to dzisiejsze pokolenie, chyba to młodsze takie jeszcze...
16: Oni siedzą w komputerach.
2: Ale to też tam strzelają w tych komputerach, wie pan.
16: Dobrze. Niech strzelają w komputerach. A my damy radę sobie ze wszystkim. I staniemy. My Polacy. Jesteśmy Polakami.
2: No ale właśnie dlaczego trzeba? Dlaczego jest...
16: Dlatego, że trzeba walczyć o kraj. O wszystkich Polaków.
2: No wie pan, no, mówią, no można sobie zmienić kraj. No można jechać do Niemiec albo do...
16: I co w tych Niemczech? Uczyć się języka? Po co to jest potrzebne?
2: Czy pan byłby gotowy stanąć?
17: Jestem gotów, oczywiście. Do broni ojczyzny.
2: Pan nie należy do tych, co by tam wsiadał w samochód i do Niemiec autostradą?
17: Nie, na pewno nie.
2: A dlaczego by pan stanął i bronił? No bo no niektórzy mają inne zupełnie.
17: Bo jestem Polakiem i to jest mój kraj, tu się urodziłem. Mhm. No to trzeba bronić swojego kraju.
2: Bo... Nie miałby pan wątpliwości?
17: Nie.
2: Bo tak się mówi, że to nikt nie jest gotowy na to, wie pan, ale...
17: No, ja bym był gotów.
18: Oczywiście, panie szanowny, że ludzie przeważnie mający korię dają dyla i uciekają. Tak jak tu przyjeżdżają obcokrajowcy, mają pieniądze, to sobie wyjeżdżają. Ich stać, no to zależy od sytuacji, tak? Nie dali taką kategorię D, czyli wiadomo do czego, no.
2: Do czego?
18: No D to jest taka część ciała, prawda? Ale Mi się wydaje, że jestem patriotą z Warszawy, syrenkę warszawską noszę, no że człowiek musi mieć jakieś ideały i powiedzmy, jakby się okazało, żeby stchórzył, to potem jakby się sam źle czuł. Nie każdy może mieć odwagę zwalczyć z bronią w ręku, ale może się przyczynić i pomagać tym, co walczą. Ktoś jest informatykiem, to może dronem sterować, tak? Więc okazuje się, że podczas konfliktu zbrojnego można się w różny sposób przydać. Stanąć z bronią, no to przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą, a potem by się okazało, że wcale nie są tacy bohaterscy, jakiś studencik, by się okazało, że jednak jest większym patriotą. Tak?
1: No i rzeczywiście, od razu mi się taki student trafił, był taki niepozorny niby, ale bardzo zmotywowany. To było na przystanku tramwajowym. Emeryt się przysłuchiwał i żywo komentował.
2: W razie zagrożenia wiesz, stanąć i bronić ojczyzny z karabinem w ręku.
8: Oczywiście, że tak.
2: A dlaczego?
8: Oczywiście. Bo ten kraj jest piękny. Kocham Polskę i broniłbym jej.
2: A potrafiłbyś? Masz jakiś, nie miałeś kiedyś jakiś pistolet w ręku, karabin, coś?
8: Miałem.
2: Tak.
8: Na strzelnicy. Kocham ten kraj po prostu, no. Według mnie jest piękny. Urodziłem się tutaj, no i bym bronił. A nie uciekał.
2: No to budujące takie.
19: Halo, witam.
2: Dzień dobry.
19: Jak
2: pytam, czy to pokolenie dzisiejsze jest gotowe w razie gdyby, wie pan, bronić ojczyzny?
19: Może pan zapomnieć. Nie nadają się w ogóle, ani sportu nie uprawiają. Ja widzę w ogóle, wszystko przy tyłu, przy tym internecie.
2: Ale widzi pan, młody człowiek.
19: Może tak, może jak musi dyscyplina, może będzie coś.
2: Jakby była potrzeba, bym poszedł. No. Dobrze, tu taki młody
8: człowiek. Dla kraju wszystko.
19: Oczywiście na kraju wszystko.
1: Teraz jeszcze taki ciekawy wątek będzie. Para emerytów się wypowie. Dość zaskakująca koncepcja. Takie skrajnie pacyfistyczne podejście.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Pokolenie młode właśnie jest gotowe, gdyby była taka potrzeba stanąć?
20: A jest powiedziane w 10 przykazaniach. Nie zabijaj.
2: Ale teraz szef sztabu generalnego Wojska Polskiego powiedział, że to pokolenie...
21: Nie wyobraża takie życie, że nie musiałoby być generałów. Jeżeli żyliby ludzie w pokoju, ale to wszyscy walczą o pokój, a za karabiny biorą się.
20: Nie ma o czym mówić.
2: Ale to trzeba by tym Rosjanom to też wytłumaczyć na
21: ale
2: przykład.
21: Rosjanie są tacy sami jak Polacy. Inni ludzie na świecie, jeżeli są nienawiścią pojeni, to tak robią.
20: Jest taki naród, który żyje na całej ziemi i oni nie biorą karabinów do ręki. Wie pan, kto to jest? Co?
21: Nie chcę tych ludzi słuchać, bo to są świadkowie.
2: Ale gdyby nas tu najechali ci Rosjanie, no to co? To nie brać karabinu do ręki?
20: Proszę pana, Rosjanie najechali na Ukrainę i świadkowie Jehowy przyjechali do Polski i żyją w Polsce. Bo oni karabinów nie biorą. A ci, którzy zostali tam, pracują, żeby ludzi ratować. I te najgorsze prace, które inni nie chcą wykonywać, oni to wykonują.
21: Ale najlepiej by było, żeby był pokój na całym świecie.
2: Nie, no to wiadomo. No.
1: No najlepiej tak by było, żeby na całym świecie zapanował pokój, powszechna szczęśliwość oraz dobrobyt, żeby wszyscy byli zadowoleni z życia, piękni, zdrowi, młodzi, bogaci i tak dalej, żeby bratnie narody się szanowały. Natomiast ja myślę, że lepiej się jednak przygotować, tak na wszelki wypadek, że ten plan może nie wypalić. Co można zrobić, żeby ludzie byli przygotowani? Teraz kilka koncepcji.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy pani byłaby gotowa stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny w razie gdyby? Co tu robić, żeby pani była gotowa?
11: Nie wiem, może prędzej bym pomagała jako taki łącznik, bo nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
2: A miałaś kiedyś karabin w ręku albo
11: nie,
2: coś?
11: Nie miałam karabinu nigdy w ręku, nie miałam broni, więc musiałam pewnie się nauczyć i posługiwać w ogóle co i jak.
2: A przydałyby się jakieś właśnie, nie wiem, szkolenia, strzelnice?
11: Sądzę, że tak. Sądzę, że tak, bo to też jest taka podstawowa wiedza, żeby wiedzieć mniej więcej, jak posługiwać się taką właśnie bronią. Nie mówię o takim jakimś specjalnym karabinie, tylko po prostu, żeby wiedzieć, jak w razie takiej samoobrony. I takim nie tylko takim obsługiwaniem broni, ale takim ogólnym survivalem, jak na przykład właśnie w lesie przeżyć, jak nie wiem, jakiś szałas budować, czy ogólnie takie zasady survivalowe.
2: Przydałoby się.
11: Przydałoby się.
2: Chodzę, pytam, czy to pokolenie jest w ogóle gotowe na takie wyzwania?
22: Chyba nie.
2: No właśnie, i co tu zrobić, żeby było gotowe?
22: Nie wiem,
1: A gdyby niebawem coś takiego się wydarzyło, że trzeba by byłoby brać broń i bronić?
3: To już pewnie musiałbym pójść. Poszedłbym, bo trzeba raczej, ale osobiście chyba bym nie chciał.
1: A miałeś kiedyś w ręku jakąś broń?
3: Nie. Nie miałem.
1: Nigdy nic? Wiatrówkę przynajmniej, nie. Albo...
4: Nie?
3: Nie.
1: Broń biała, jakaś szpada?
3: Nie, no, broń biała, no to tak nóż bardziej prędzej, ale to takie... Z takich innych to nie. Jakieś treningi prędzej może w szkole mogliby robić, jakieś testy.
1: Pan myśli, że to pokolenie jest gotowe, żeby stanąć z bronią w ręku i bronić?
13: Wie pan, to jest dylemat. Zaprzepaszczono pewne rzeczy, ale teraz się odrabia, nadrabia nad tego. Czasu trzeba. Oby do tego odpukać niemalowane drewno nie doszło. No. Ale uczyć się trzeba. Trzeba przywrócić przysposobienie obronne w szkołach, to wszystko, żeby no tak. Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali na tego, bo to się nie da. No.
7: Ja mam kategorię dalej, jak najbardziej. Poszedłbym walczyć.
1: A miał pan kiedyś coś w ręku takiego?
7: No, podstawówce strzelaliśmy, a tak to nie.
1: Ale z prawdziwej broni, czy prawdziwej. Z wiatrówki?
7: Nie, z prawdziwej.
1: Bo za moich czasów to już tylko maski zakładaliśmy, takie wie pan.
7: Nie, my w pierwszej klasie podstawówki, jak wybuch stanu wojennego, to mieliśmy takie szkolenia.
1: Podstawówki?
7: Tak.
1: Czy co, takie siedmioletnie
7: tak, na poligonie byliśmy.
1: O, ale to już pewnie pan zapomniał, jak tam...
7: Nie,
1: pewnie.
7: No na pewno.
1: Na pewno. Ale co, pan, gdyby trzeba było, to ma pan w sobie takie poczucie, że...
7: No tak, jak najbardziej.
4: No kiedyś było obowiązkowe wojsko, nie? No ale czy też to jest najlepszy taki rozwiązanie, to nie wiem, no ale coś może w tym stylu. Coś jakieś szkolenie takie...
1: Weekendowe może.
4: No coś takiego, może takie krótkie, jakieś 3-4-tygodniowe, nie?
1: Przynajmniej.
4: No, no na przykład, nie?
1: A potem byłoby łatwiej w razie, gdyby
4: w razie tam... jakiś tam, żeby zorganizować właśnie się.
1: No tak, bo no, tak to złapie ten karabin, wiesz, to no nie wie, w którą stronę.
4: Nie wie, co się dzieje, ale no...
1: Nie wie, w którą stronę go trzymać, nie? I to ważne dość, żeby...
4: No, podejrzewam, że na polu bitwy całkiem ważne.
22: No różnie bywa. Chciałbym być na tyle odważny, żeby stanąć.
1: No tak. Nie wiemy, kto jest gotowy, a kto nie jest gotowy tak naprawdę do momentu, tak aż nie będzie takiej potrzeby.
22: Tak jest.
1: Bo teraz generał, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego powiedział, że my jesteśmy tym pokoleniem, które wiele na to wskazuje, czy nawet wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
22: Słyszałem. Mam nadzieję, że nasi sojusznicy nam pomogą tylko.
1: Pan miał kiedyś broń w ręku?
22: Tak, pracuję nawet z bronią.
1: O.
22: Także wiem, na czym to polega.
1: Mm-hmm. Czyli w razie gdyby, to co? To mamy tutaj już przynajmniej jednego człowieka przeszkolonego do tego tematu.
22: Przyjdzie co do czego, to dobrze wiedzieć przynajmniej, gdzie kliknąć.
1: A co można by zrobić? Co rząd mógłby zrobić, żeby jakoś tak to młode pokolenie trochę tak bardziej wkręcić w taką tematykę, żebyśmy mieli no, silniejsze fundamenty, jeżeli o to chodzi?
22: Myślę, że przeszkolenie tak w wieku do 20 lat to jest najważniejsze. Myślę, że nawet do 18.
23: Ojczyzny trzeba chronić, no jak nie? No co, uciekać, zostawić? Bez sensu.
1: Są tacy, co mówią, że wy pan od razu...
23: No, trzeba chronić, trzeba wszystko robić, żeby ojczyzna została i ojczyzna była. No, rzeczywiście naprawdę Polska, tak?
1: Co jeszcze mógłby rząd zrobić ewentualnie? Czy strzelnice jakieś, wie pan, przysposobienie obronne, pobór wojskowy? Obowiązkowy.
23: No, wiadomo, że generalnie ćwiczenia są dobre, ale ćwiczenie takie 5-10 minut, 5 takich spotkań, to nie nauczy nikogo walczyć tak naprawdę, nie? No sama sytuacja będzie musiała po prostu skłonić do tego, żeby ludzie wolę walki mieli, no i się jakoś tam bronili, tak? No bo to wie pan, no. To trzeba, żeby jak to z treningami, żeby być dobry w czymś, no to trzeba tu trenować całe życie, tak? Nie można takiego szarego człowieka zrobić od razu wojskowym, tak?
1: A pan był w wojsku?
23: Nie, nie byłem.
1: Ale jakby trzeba, to pan jest gotowy się tam
23: szykować. Tak, oczywiście, że tak. Dobra. No nic, powodzenia. Dzięki.
1: Od kilku lat w szkołach znów jest coś w stylu przysposobienia obronnego. Nazywa się to teraz EDB, czyli Edukacja dla Bezpieczeństwa. A od 2 lat jest tam nawet jakiś element strzelania. 8 klasa podstawówki i 1 liceum teoretycznie mają więc okazję dowiedzieć się, jak działa broń w ogóle, o co chodzi. No ale to przecież nie jest to, co kiedyś to było. Posłuchajcie emerytki, która ze łzami wzruszenia w oczach wspomina wspomina, jak to rzucała granatem.
2: Co można by zrobić, żeby właśnie ta młodzież taka była bardziej gotowa w razie gdyby? Bo teraz generał, szef sztabu generalnego mówi, że to pokolenie wiele na to wskazuje, wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
5: Tak, tak.
2: Z bronią w ręku.
5: Ramię, tak, ramię i na pierwszej linii walki. Ja mówię, tu powinno być przysposobienie obronne. Ja miałam, jeździłam na stawki jako licealistka.
2: Ale co, rzucała pani granatem?
5: Tam? A, o, właśnie, granatem to wtedy tak i w szkole, ale pracując w FSO, to było to, że ja stanęłam do międzynarodowego konkursu między zakładami. Miałam KPKS, pistolet tęczny i ten, granaty. Było to w Białęce. Pierwsze miejsce zdobyłam. To było cudowne. Ja wtedy miałam około 30 lat. No, coś wspaniałego, naprawdę.
2: Jeszcze ale to ja widzę po pani, jak pani wspomina to, jak aż się oczy zaszkliły.
5: Żeby...
2: Czyli co, w zakładach pracy, w korporacjach?
5: Tak, powinno być.
2: Teraz
5: naprawdę.
2: Powinno być takie
5: powinno.
2: Przeszkolenie.
5: Tak jak mówię, ze stanu wojennych, jak ja właśnie stanęłam i to było naprawdę fajne, bo to dla mnie to była i zabawa, ale i powaga dla człowieka. Znając dobrze naszą historię Polski, bo w tej chwili ona ucieka nam spod kontroli.
1: Ja to nawet nie wiedziałem, że granat zaczepny to może dać człowiekowi tyle radości. Kończymy na dziś. Co ludzie powiedzą? Adam Feber, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, kobieta trafiła do szpitala.
1: W sprawie będziemy wykonywali dalsze czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, tego w jakiej sytuacji znajdowała się właśnie ta kobieta, jaki był jej stan zdrowia, czy była rzeczywiście przetrzymywana, jaki to był okres czasu. Te wszystkie okoliczności będziemy ustalać w toku czynności procesowych, na pewno będziemy przesłuchiwać świadków i wykonywać inne niezbędne działania.
0: Mówi prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Postępowanie jest prowadzone pod kątem podejrzenia znęcania się nad osobą nieporadną, za które grozi 8 lat więzienia. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci w internecie. Wśród nich jest m.in. ograniczenie dostępu do pornografii dla nieletnich. Średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat, tłumaczy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę.
0: Kary za brak skutecznej weryfikacji wieku mogą wynosić nawet 1 000 000 zł. Potwierdzenie wieku ma być całkowicie anonimowe. Zmiany są konieczne, szkoda, że są wprowadzane dopiero teraz, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: Dobrze jednak, że są jakieś kroki podejmowane. Im bardziej będziemy to ograniczać, tym też lepiej wyjdzie to na korzyść jednak nas jako obywateli i obywatelki, a przede wszystkim nas jako młodych ludzi. Żeby też osoba, która ma lat 12-10 nie mogła wejść na każdą możliwą stronę, jak jest obecnie.
0: Przyjęte przez rząd projekty ustaw teraz trafią do Sejmu. Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat, obowiązkowo załóż kask. Jutro w życie wchodzą nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo, a statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające. Od początku roku do końca maja doszło do 82 wypadków z udziałem hulajnóg na terenie województwa. To wzrost o 50%.
4: Od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość.
0: Zaznacza Paulina Wołczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Odpowiedzialność za brak kasku u dziecka ponosi opiekun, któremu grozi za to krzywna do 100 zł. 90% środków z SAFE trafia do polskiego przemysłu zbrojeniowego, mówi kujawsko-pomorski wojewoda. To na jego terenie podpisano już 15 umów na ponad 18 miliardów złotych. Wszystko w ramach unijnej niskoprocentowanej pożyczki na obronność. W Bydgoszczy pieniądze z SAFE wspierają strategiczne zakłady, takie jak Nitrochem, Wysuwojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Belma.
5: Dzisiaj Belma ma obroty nieprzekraczające miliarda w tym momencie, a podpisała właśnie kontrakt na 5 miliardów złotych, a budżet całej Bydgoszczy wynosi 3,5 miliarda złotych. Do takiej skali sama tylko jedna Belma będzie wpływała na naszą gospodarkę.
0: Inwestycje w ramach SAFE mają przełożyć się też na rynek pracy. Jak podkreśla poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej, program oznacza zatrudnienie i wzmocnienie polskich zakładów zbrojeniowych.
6: W ciągu pierwszego dnia po podpisaniu umów już pojawiło się 1000 ofert pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym, więc to jest koło zamachowe gospodarki. Nic, tak jak SAFE, nie pobudził polskiej gospodarki. To będą nowe miejsca pracy, to będą wynagrodzenia polskich pracowników, podatki, które będą odprowadzane do polskiego budżetu.
0: W ciągu kilku dni podpisano 62 umowy o łącznej wartości 120 miliardów złotych. Polska otrzymała rekordową kwotę w ramach unijnego programu, prawie 44 miliardy euro. Susza przetacza się przez kraj. IMGW wydało ostrzeżenie przed niżówką hydrogeologiczną. To oznacza, że poziom wód podziemnych jest wyjątkowo niski. Alert dotyczy 14 województw. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Niżówka hydrogeologiczna nie oznacza, że zabraknie wody w kranach, ale może oznaczać problemy dla rolnictwa czy turystyki.
8: Na przykład ruch turystyczny jednostkami pływającymi może być ograniczony, łącznie z tym, że zużycie wody na potrzeby rolnictwa czy przemysłu.
7: Mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich. Obecna sytuacja nie wzięła się znikąd. To efekt długotrwałych zmian w gospodarowaniu wodą i krajobrazem.
9: Lata zaniedbań, utwardzanie powierzchni, korzystanie nadmierne z wód podziemnych, z wód otwartych.
7: Zaznacza Robert Czerniawski, dyrektor IMGW. Alert obowiązuje do końca czerwca i dotyczy 14 województw, oprócz lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.
0: W Polsce niżówki najczęściej występują latem i jesienią, gdy długo nie pada i woda szybko paruje. Wtedy rzeki mają bardzo niski poziom, a może też brakować wody w studniach i wodach gruntowych. Elektryki wyparły zwykłe papierosy wśród polskich 18-latków. Tak wynika z badania Młodzież 2025. Raport pokazuje skalę uzależnień uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Jak podkreślają eksperci, nie są to dobre informacje. A wyniki badań przeanalizował nasz reporter Michał Rawa.
10: Tylko 6% 18-latków pali regularnie zwykłe papierosy, ale aż 32% nałogowo korzysta z e-papierosów, a 16% sporadycznie.
11: Nie do końca to są czasami zbadane substancje, mogą być również substancje psychoaktywne.
10: Mówi Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spada procent młodych, którzy sięgają po alkohol.
11: Też jeśli chodzi o używanie narkotyków stymulujących, to widzimy, że odsetki nam spadają, no ale niestety mefedron utrzymuje się na podobnym poziomie.
10: Coraz większym problemem 18-latków jest za to hazard. Uprawia go ponad połowa z nich. Zagrożonych uzależnieniem jest prawie 15% młodych Polaków.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
12: Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Członek Rady Bezpieczeństwa i Obronności. Pierwsze pytanie jest chyba zupełnie oczywiste. Kanclerz Merz proponuje Polsce udział w konferencji pięciu, to jest pięć największych państw NATO europejskich, przed szczytem NATO w Ankarze. Czy to jest próba zrobienia piątki przeciwko Trumpowi?
13: No to jest to, co Merz zapowiedział. Od swego czasu opublikował taki kluczowy artykuł na łamach Foreign Affairs, gdzie między innymi po pierwsze sugerował, że to Niemcy będą monopolizować relacje europejsko-amerykańskie, a po drugie to, co później powtórzył dosłownie w tym słynnym wywiadzie, którego Tusk udzielił w Financial Times, odwołał się do tej formuły 42.7, czyli artykułu Unii Europejskiej, który ma wyprzeć, który ma być konkurencyjny wobec artykułu 5. No to taka mrzonka, która...
12: Ale właśnie, panie profesorze, czy to jest mrzonka, żeby Polakom było miło, że ktoś nas uznał za jednego z pięciu największych graczy europejskich? Czy to jest dla nas po prostu oferta? No mamy wreszcie tę trampolinę, na której możemy grać kartą raz za Ameryką, raz przeciw Ameryce.
13: No tutaj nie ma wyboru, dlatego że Europa, czyli to, co w tej chwili dysponuje Europa w tym wymiarze bezpieczeństwa i obronności, nie jest żadnym instrumentem odstraszania Rosji. To jest oczywiste, zrozumiałe, to wynika z twardego bilansu. A w tym wymiarze bezpośrednim oczywiście Niemcy i Francja mają pewien biznes, bardzo mocno naciskając na tą autonomię strategiczną Europy, bo w istocie to chodzi o wyparcie amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego z Europy, o nic innego. A więc to, co też jest w tle różnego rodzaju działań, przecież w tej chwili Rheinmetall realizuje totalną ekspansję. 13 firm, większość rozbudowywana. Na przykład istnieje jasny związek między tym, co Żeleński zrobił, a ekspansją między innymi Rheinmetallu, ale także korupcji ukraińskich elit przez biznes niemiecki. No, cztery potężne korporacje mają powstawać, w zasadzie już powstają. Jedna z nich ma produkować drony, czyli to, co myśmy mieli robić z Ukraińcami. Więc w ramach oczywiście tego potężnego projektu Rheinmetall. No i jak wiemy, w tle jest ten bardzo ważny instrument, Der Safe, Safe, czyli instrument, którym Niemcy tak naprawdę wprowadzają instrumenty pozyskiwania czy też nadzoru nad polskim przemysłem zbrojeniowym, bo zaraz za chwilę zostanie podpisana umowa obronności polsko-niemiecka, umowa, która ma być zawarta 18 czerwca. W zasadzie ona jest super tajna.
12: Krótką, bo mamy zaraz przejść do internetu.
13: No, wiemy, że jest to instrument pisany pod dużym wpływem BND, czyli niemieckiego wywiadu zagranicznego. To jest taki instrument, który ma na przykład pozwolić niemieckim wojskom na swobodne poruszanie się po terytorium państwa polskiego, współpraca wywiadowcza na takiej zasadzie, że Niemcy będą miały dojście do informacji czułych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. No, Amerykanie przekazali nam bardzo istotne technologie, niektóre o unikalnym charakterze w skali świata i w związku z tym zrozumiałe jest, że to będzie powodowało pewne napięcia. Amerykanie z pewnością będą musieli przemyśleć to, do jakiego stopnia dopuszczają nas do pewnych bardzo ważnych swoich technologii, ale także do ważnych informacji, bo przecież też wiemy, że BND swój wpływ mają, ma agentura rosyjska, to jest od dawna.
0: A dalszy ciąg rozmowy do posłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Ta wystawa powstaje za kutarami. Nie da się podejrzeć, co nas czeka. Pewne jest tylko to, że tu najważniejsze będą emocje opowiedziane za pomocą mody. Na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, zobaczymy unikatową kolekcję znanych polskich projektantów współczesnych. Muzeum z mikrofonem odwiedziła nasza reporterka Ela Piotrowska.
14: Ta moda jest grzeczna, czy bywa taka prowokująca?
15: I taka, i taka. Na wystawie będzie wszystko. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Grzeczna i niegrzeczna jest tak samo ważna. Moda, która przełamuje i moda, która chce być bardzo klasyczna. One są tak samo wartościowe. My gromadzimy modę najnowszą, często prosto z wybiegu.
16: Będzie tutaj bardzo ciekawy przekrój. Na wystawie jest ponad 80 sylwetek, 50 projektantek i projektantów polskich. Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Absolutnie jest to moda jednak autorska. Te rzeczy, które tutaj są unikatowe. Można powiedzieć, że jest to trochę taki polski haute couture.
0: Wernisaż zaplanowano na 13 czerwca. Swój udział zapowiedzieli już dani projektanci, a modową wystawę w Łódzkim Muzeum będzie można oglądać przez cały rok. No, a na koniec jeszcze ważna informacja dla miłośników gór. Idziesz w Tatry w czasie długiego weekendu czerwcowego, zabierz sprzęt zimowy. W wyższych partiach, zwłaszcza po północnych stronach, nadal zalegają płyty śniegu. Poruszanie się po nich wymaga raków i czekana, zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: Rysy to na 100%, pewnie do końca czerwca będziemy mieli jakieś pojedyncze płaty śniegu. Przełęcz pod Chłopkiem, Zawrat, pewnie szpiglasowa przełęcz od strony Doliny Pięciu Stawów. Druga strona, słowacka strona Tatr jest otwarta i tam też te szlaki wysokogórskie, Czerwona Ławka, jak Rochatka, wejście na polski grzebień nie będą pozbawione śniegu.
0: Warto także wyposażyć się w kurtki przeciwdeszczowe. Prognozy mówią, że długi weekend czerwcowy upłynie w górach, w deszczu i w burzach. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Cześć Daria, być może oczekiwany telefon. Pawelec, kłania się.
2: Dzień dobry.
1: Smutne to, co napisałaś. Paweł, proszę, pomóż mi odejść.
2: Tak.
1: To co to znaczy? Że mam ci pomóc odejść. Nie masz siły odejść. O rany boskie, takiego zlecenia jeszcze nie miałem.
2: Wiem.
1: W drugą stronę?
2: Wiem, tak. Właśnie o to chodzi. Nieraz się kłóciliśmy, nieraz się tam wodziliśmy. Może wyciąga ręce. Piję alkohol. Mam dopiero 27 lat. Mamy trzy dzieci. Jedno jest moje. Córka z poprzedniego związku, tak?
1: Mhm.
2: Głównie chciałabym, żeby, już nie powiem mąż, bo to na męża w ogóle nie zasługuje.
1: Bartek?
2: Nie.
1: No jest.
2: Nie.
1: A ile on ma lat?
2: Też w moim wieku. Ja się boję, że gdzieś go spotkam. On zabrał swoje rzeczy, jego nie ma, ale to jest na chwilę. To jest na dzień, dwa, trzy, on zaczyna łazić, chodzić. Codziennie ja zawsze słucham. Zawsze słucham, co pan mówi i
1: Paweł dalej. Jest, nieraz będzie łatwiej.
2: Nieraz mu też przytaczałam. Nawet to, co o czym wy mówicie, że widzę, że ja się po prostu od niego oddalam, on nadal z tym nic nie robi, tak? Przez jego wyskoki walczyłam o dzieci, gdzie mam teraz nadzór kuratora. Nawet to nie dało mu. I on zawsze przychodzi w nocy, wieczorem. Ja muszę się uśmiechać, że wszystko dobrze, że wszystko w porządku dla tych dzieci. Jednakże podjęłam decyzję w piątek o tym, aby on sobie po prostu poszedł, bo ja już na niego działam agresywnie. Na jego wyzwiska, bo byłam zmęczona, bo to już też jest problem. Żeby on się od nas odseparował. Raz na zawsze, żeby odszedł i więcej już po prostu...
1: Żeby miał jaja, żeby miał honor.
2: Tak,
1: jeśli nie potrafi dać
2: tego,
1: sobie...
2: Co ty mówisz, nieraz jest tak, że ludzie się rozstają i mówisz, facet, daj sobie spokój, daj jej żyć, a u mnie jest, bo ja zdradzam. Nigdy w życiu go nie zdradziłam. 2 lata siedział w zakładzie karnym, ja czekałam na niego. Nigdy w życiu nie mógł mi zarzucić, że ja cokolwiek, bo nie daję do ciebie podejść mężczyznom, jeżeli o to chodzi. Tylko boję się tego, że on znowu wróci. To jest ta obawa, żeby on miał jaja po prostu powiedzieć okej, uszanować tą moją decyzję, nie? Nie rozmawiam w ogóle z rodziną. Tata ze mną nie rozmawia, brat. Moja mama zmarła, jak ja byłam dzieckiem. Nie mam nikogo tak naprawdę. Do tego pracuję, wychowuję troje dzieci, ale chcę dać sobie szansę na takie naprawdę lepsze życie, nie?
1: Bo rozumiem, że jak on chce wracać, to ty nie masz siły go odtrącić? Płacze, rozpacza czy straszy?
2: O tak, rozpacza. Teraz ja wpadłam w agresję. Ja go nawet ugryzłam. Ja się do tego przyznaję, bo on już tak na mnie działa. Ja już tej niemocy, tej... Wpadłam w taki amok, a nie mogą tego widzieć moje dzieci, nie? Sama po sobie widzę już, że ja nie reaguję normalnie. W pracy się dzisiaj odwracałam, czy gdzieś go nie ma i tak jest za każdym razem. Później płaczę, ryty, że on się...
1: Razem pracujecie.
2: Mamy wspólnego szefa, on na budowie, jego szef ma firmę sprzątającą i ja mam rejon, bo na takiej zasadzie działa, nie? Tylko łączy nas wspólny szef i to wszystko, nie?
1: Też powinnaś z nim porozmawiać, jeśli szef jest autorytetem dla niego.
2: Szef nie raz z nim rozmawiał, krzyczał na niego, że ma się uspokoić. Natomiast u Bartka jest tak, że on usilnie próbuje zrobić ze mnie wariatkę, a u niego jest setka, tak, dwusetka, piwko z kolegami i tak, a ja bym...
1: Codziennie?
2: Tak. I kłamie, i strasznie kłamie, że on nie pił, gdzie ja czuję, bo ja po prostu nie piję alkoholu.
1: W jakim wieku masz tą trójkę dzieci?
2: Moja najstarsza ma 8, synek ma 4, a najmłodsza Michalinka ma 2.
1: No tak. Ojejku, co ty byś chciała, żebym ja zrobił w takiej sytuacji?
2: Umiesz przemówić po prostu i powiedzieć, że dać sobie spokój, tak? Nie dręczyć, nie nękać, nie próbować się kontaktować. Broń Boże, nie wystawać mi tutaj pod drzwiami, wypukiwać. Po prostu, żeby pozwolił mi normalnie żyć, że to, że ja... odejdę i nie wiem, w jakim czasie sobie kogoś poznam, no bo to jest normalne, tak?
1: Tak.
2: Żeby nie była tą szmatą, tą taką najgorszą, nie? Albo rzuci słuchawką, a nie chciałabym też, żeby tobie powiedział coś.
1: Ja nie z tych, co
2: nie mam
1: tak
2: nikogo takiego, kto by
1: wzdłużyć.
2: Trząsnął i wracał.
1: Jeśli jesteś pewna, to się
2: jestem jak najbardziej.
1: Po prostu odklejaj od krzywdy. To po raz pierwszy będę dzwonił i prosił, żeby facet powiedział, że nie kocha i odszedł, żeby się przyznał, że nie kocha.
2: Tak.
1: Dobra, no to dzwonię w zupełnie innej sprawie niż zazwyczaj. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry. Do Bartka. Paweł Pawelec, kłania się. Siema, Bartek. Bartek, kurczę, ja nie wiedziałem, że ja kiedykolwiek dostanę takie zlecenie w tę stronę. Powiem ci szczerze. No ho. I tu Pawelec dzwoni do ciebie, żeby w dobie doświadczeń 7-letniego związku, który ci się nie układa, który ci się rujnuje i wali, a nie zauważasz, że gnieciesz i miażdżysz najsłodszą kobietę, która czekała na ciebie 2 lata, jak byłeś na wczasach i była ci wierna jak pies. I tak miałeś podejrzenia. Ale to wszystko przez ten cholerny alkohol. Nalegała, żebyś się ogarnął, a teraz już nie ma żadnych złudzeń, że ty się nie poprawisz, że dla ciebie nawet 2 twoich dzieci i przy tobie wychowywana najstarsza w ogóle nie jest żadną wartością, że nie zauważasz, że niszczysz i miażdżysz wszystko naokoło, że oni gasną, że usychają jak rośliny, a ty tylko obiecujesz, odchodzisz, przychodzisz. Kawał chłopa jesteś. Ona się już zaczyna ciebie bać. Potrafisz nie
1: elegancko. Dlatego zakończyłem to raz na zawsze. Podziękowałem. Ona mi też.
2: O, Bart, naprawdę? Ale nie wrócisz?
1: Wczoraj myślałem cały dzień, nie?
2: O cholera. Bo to jest straszny, Bartek, dla mnie. To dla mnie teraz, jeśli dotrzymasz słowa, to będziesz bohaterem. Ja myślałem, że
1: fajnie.
2: Będzie strasznie, a dojrzałeś naprawdę do tego, że ona więdnie przy tobie?
1: No prawo.
2: Ale ty wiesz, Bartek, że to jest taka kochana dziewczyna, że jak ty będziesz w porządku, w bezpiecznej odległości, to ty nie będziesz miał żadnego problemu z kontaktowaniem się z dziećmi, ty
1: no,
2: wiesz.
1: No, ale po co ty w ogóle takie sceny? Nie wiem, czemu to ona chce tym pokazać?
2: Nie chcę pokazać, ona po prostu prosi...
1: No właśnie chce.
2: Nie, żebyś już nie wracał. Ona o to prosiła mnie, żebym ja powiedział. Wy macie śluby?
1: Mamy, no.
2: No to trzeba będzie to przeprowadzić jakoś ładnie do końca, nie? Elegancko.
1: Czyli co?
2: No trzeba rozwód wziąć.
1: No to nie wpiszę, no. Jestem otwarty na każdej propozycji. Ja już mam też dosyć. Nie wiem, czy też się pochwaliła, to ona wyprawia. Jak traktuje.
2: A, powiedziała, no że już traci głowę i że cię ugryzła.
1: No właśnie, no to lekarz jest od tego.
2: Jeśli ty wychodzisz, obiecujesz, że będzie lepiej, że już nie będziesz pił, że...
1: No to sobie tak zażyczyła, to tak będzie miała. Ja już też nie mam.
2: Ale to nie jest złośliwość z twojej strony?
1: Żerać. To nie jest złośliwość, no.
2: Okay.
1: Myślałem sobie.
2: Super. I dla mnie to jesteś w ogóle, w szoku jestem. Dla mnie to jesteś
1: Daria
2: teraz...
1: Daria mnie zgłosiła do programu Bóg.
2: Tak, tak. Czyli nie mógł się cię prosić, żebyś ty ją rzucił, bo ty już to zrobiłeś.
1: To.
2: A sprawa załatwiona. Daria, jeśli wierzyć Bartłomiejowi, to jest zakończony na ten moment.
3: Mam nadzieję,
1: taki
3: że...
1: Taki tak zwany Robert też próbuje mnie przekonywać, żebym porozmawiał, się pogodził, a ja nie jestem już, mam dosyć. No.
2: Aha,
1: nie będę
2: okay.
1: traktowany jak śmiecia, no. Jak psa dzielamy z domu i ona czuje się wtedy dumna.
2: Myślę, że nikt za nic tak nie zapracowuje sobie na pozbycie się go z domu, jak ty to mówisz, i wygonienie z domu. Myślę, że to się nie dzieje bez powodu, nie? Nie sądzę, że byłaby tak perfidna, że ma jakieś inne plany wobec kogoś innego i się ciebie pozbywa.
1: To ona robi, a nie tylko kurde na mnie najeżdża.
2: Ona w sumie nie najechała na ciebie, ona tylko poprosiła mnie, żebym dał jej siłę i porozmawiał z nią na temat tego, co ona ma zrobić.
1: Pan mu mówi, do widzenia.
0: No nie! Yeah!
3: Ale jest pijany.
2: A, już jest pijany.
3: Z kolegami jest pijany, tak.
2: W tej sytuacji masz jego jakby obietnicę.
3: Mam słowo jego, że tak, że nie wróci.
2: Powiem tak, no, chyba cieszymy się z tej porażki, tak?
3: Cieszymy. Ja tylko chcę, żeby on nie wracał. I to tylko tyle.
2: Trzymaj się, Daria. Za tyle.
3: Dziękuję bardzo za telefon.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Zarzuty aresztu i zagrożenie najwyższą możliwą karą. Były żołnierz z Lubelszczyzny odpowie za podpalenie mężczyzny. Od dziś na rower i hulajnogę tylko w kasku. W życie wchodzą nowe przepisy. Długi weekend można spędzić pod namiotem. Za chwilę też Lasy Państwowe, które udostępniają specjalne miejsce dla turystów.
1: Jest środa, trzeci dzień czerwca, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam. Marta Kiermasz, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Za to odpowie były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna usłyszał zarzuty po tym, jak podpalił kolegę swojego syna. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
2: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
3: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na uparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
2: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
0: Były żołnierz trafił też na 3 miesiące do aresztu. Od dziś kaski obowiązkowe. Nowe przepisy dotyczą dzieci do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerze czy hulajnodze. Wczoraj policjanci z Poznania edukowali i przekonywali do zakładania ochrony na głowę.
4: Jeżdżę na co dzień w kasku, jak oczywiście jeżdżę rowerem albo hulajnogą. Na rolkach też.
5: Kaski są niewygodne.
4: Nie, niewygodne są.
5: Mnie tutaj ciśnie zawsze.
6: Mówisz, że kaski są niewygodne, ale warto?
5: Warto.
6: Dlaczego?
5: Żeby się nie stał jakiś wypadek.
0: W Wielkopolsce w zeszłym roku doszło do prawie 550 wypadków na hulajnogach i rowerach. 21 z nich było śmiertelnych. Problemem jest jednak nie tylko brak kasków.
7: Walczymy z tym, że wielokrotnie spotykamy się podczas kontroli z hulajnogami, które osiągają nawet do 80 km na godzinę. Do tego dołóżmy kierowcę tej hulajnogi, który jedzie bez kasku. Tragedia urwana.
0: Mówił Karol Sekula, naczelnik Wielkopolskiej Drogówki. Odpowiedzialność za dziecko jeżdżące bez kasku ponoszą rodzice. Mogą oni dostać 100 zł mandatu. To przypadki przyduchy, a nie złotych alg, mówi nam Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W rejonie Odry Zachodniej, Regalicy czy Parlicy w ostatnim czasie znaleziono kilka śniętych ryb. To przez specyficzną sytuację pogodową.
8: Upał, spadek poziomu wód, cofka i nagłe deszcze w ostatnich dniach maja, które spowodowały spływ zanieczyszczonych wód opadowych. Powstał koktajl powodujący lokalnie nagłe spadki tlenu w wodzie. Efekty widzimy w poszczególnych lokalizacjach.
0: Wyjaśnił Marek Synowiecki. Służby prowadzą monitoring Odry i jeziora Don. Powodem mógł być odrdzewiacz z kwasem solnym, oceniaj Marcin Jastrzębski ze Stowarzyszenia Podwodne Zakrzówek. Krakowskie kąpielisko tuż po poniedziałkowym otwarciu zostało zamknięte ze względu na wykrycie obcej substancji w jednym z niecek basenowych. To prawdopodobnie wynik celowego działania przeciwników Zakrzówka, dodaje Jastrzębski.
9: W osób się ze mną kontaktuje, że prawdopodobnie nastąpił to w nocy. Jest jakaś grupa, która nie pochwala tej inwestycji na Zakrzówku, jeżeli chodzi o baseny, także odgrażali się, że coś tam wrzucą, zniszczą te baseny, no i jak powiedzieli, tak też zrobili.
0: Próbka substancji zbadała Straż Pożarna. Została ona przekazana do dalszej analizy. Kąpielisko na Zakrzówku zamknięto do odwołania. Długi weekend pod drzewami. Coraz więcej osób wybiera taki właśnie nocleg, korzystając ze stref wyznaczonych przez Lasy Państwowe. O czym trzeba pamiętać? O tym mówi nam Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
10: Jeżeli grupa jest większa niż 9 osób i nocleg jest dłuższy niż 2 doby, to należałoby poinformować o tym miejscowe nadleśnictwo. Jeżeli to jest krótki wypad w małej grupie, nie musimy nawet tego nigdzie zgłaszać.
0: Lasy Państwowe udostępniają blisko 650 hektarów terenów w ponad 400 nadleśnictwach w całej Polsce.
1: Uwaga, rzadko to mówimy, ale najcieplej dzisiaj nad morzem.
11: Naprawdę?
1: W Trójmieście nawet 26 stopni mogą pokazać termometry, także gratulujemy serdecznie.
11: Zatem na długi weekend wszyscy nad morze.
1: Znaczy, w Łodzi i w Rzeszowie też będzie 26, ale jednak to Trójmiasto mnie zszokowało rano, więc warto o tym powiedzieć.
11: Nie, no jasne, a jeżeli ktoś jednak wybiera weekend pod namiotem, to może trochę zmoknąć, bo będzie padało. Dzisiaj opady się pojawią praktycznie wszędzie.
12: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: A największe na zachodzie.
11: I na wschodzie najmniej. Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
11: Dzień dobry.
1: Mamy środę, która jest piątkiem. Wszystko jasne.
13: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Hej.

0: zatańczysz ze mną 11 minut po godzinie 6. Oczywiście w wersji Tripsa i Kubańczyka.
1: Oczywiście.
0: No tak, mamy piątek, ale w kalendarzu być może mylnie wskażę wam środę.
1: Mhm. Przed nami długi weekend, moi drodzy. To jest bardzo dobra informacja.
0: To jest zawsze dobra informacja. Środa już jest dobrą informacją. A co mówiąc środa, która jest piątkiem, ale... Mhm. Mimo tego, że jest długi weekend, myślę, że dzisiaj w pracy trzeba ciężko pracować.
1: A dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego wyjątkowo dziś trzeba zacząć?
0: No pomyślałam, że może jeden taki dzień przed długim weekendem.
1: Absolutnie nie.
0: Nie?
1: Nie, nie. Dzisiaj można na spokojnie kawę sobie zrobić, zacząć pracę od kawy. Można poplotkować sobie, bo nie oszukujmy się. Szefowie to na pewno wolne sobie wzięli już.
0: No tak, ich już od 3 dni nie mam, przecież co ja mówię.
1: A dla tych, którzy właśnie w drodze do pracy albo już w pracy siedzą, to teraz ważny komunikat od pana Roberta. Panie Robercie.
2: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
3: Pierwsza zmiana.
0: W punkt, dziękujemy.
1: Fakty same.

0: słyszeliście to. To odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy środę, ale piątek, czyli śrątek, trzeci dzień czerwca. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Izaak, Jan, Joachim, Karol, Kevin, Klotylda, Laurencjusz, Laurentyn, Leszek, Maciej, Owidia, Owidiusz, Paula, Tamara oraz Wawrzyniec.
1: W Czarnogórze dzisiaj Dzień Niepodległości, do tego mamy Międzynarodowy Dzień Roweru, Dzień Dobrej Oceny w Polsce, Dzień Savoir Vivre. Też w Polsce. Uganda obchodzi Dzień Męczenników Ugandy. Jeżeli chodzi o te święta bardziej nietypowe, to nie znalazłem bardziej nietypowych niż Dzień Savoir Vivre.
0: Ten dzień trudno świętować, jak nie zna się zasad Savoir Vivre.
1: Ale można sobie jakieś wymyślić swoje.
0: A, na przykład 1994 rok, czyli 32 lata temu, dobrze
1: tak,
0: mówię?
1: Dobrze mów.
0: Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju, przed którym cała Polska właśnie siadała i odpowiadała na pytania i no, myślę, że...
1: Gdybym miał telewizor, dalej bym oglądał.
0: Szło to wszystkim dość słabo. Jeden z 10 dzisiaj obchodzi urodziny.
2: Czyli kompromitacja niewiedzy, rozumiem.
1: Jaka kompromitacja?
2: No bo ja nierzadko kiedy wiedziałem, wiesz.
1: Rok 1524, trzeci dzień czerwca. Mikołaj Kopernik napisał we Fromborku list przeciwko Wernerowi, którego adresatem był kanonik krakowski Bernard Wapowski. Jest to druga znana praca astronomiczna Kopernika, w której wyraża swoją opinię na temat prac matematyczno-astronomicznych norymberskiego matematyka Johannesa Wernera.
0: Czyli czekaj, napisał na niego, aha, ale do kogoś innego.
1: Tak, napisał, pożalił
0: się. Taki trochę donos.
1: Tak, z jednej strony donos.
2: Pretensjus.
1: A z drugiej strony ja myślę, że to był taki średniowieczny bif.
0: No właśnie, mógł tam go dobrze zgrillować.
2: Trzeba byłoby wyjaśnić, co to jest bif, ale no nie szkodzi.
1: No tak, tak raperzy mają bify ze sobą.
2: Aha, czyli
0: takie kłótnie na piosenki.
1: A później disy sobie nagrywają.
2: Tyle jest pięknych polskich słów, a wy tak błądzicie.
1: Przepraszam.
2: Dzieci moje. Dobra, 3 czerwca, rok 1950. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ urodziła się dziewczyna, bez której Cyril no nie miałby swojego pierwszego hitu i nie
1: ruszył.
2: Słucham?
1: Jeszcze? Nie, nie. No, Cyril to metody, to kojarzę.
2: Nie, taki ten DJ. Suzy Quatro ma swoje urodziny, 76.
1: A, to jest mama Audi.
0: Co? Aha, bo Audi Quatro.
2: Jest nawet ten styl.
0: To wszystkiego najlepszego, ja też o urodzinach. 2004 rok, czyli 22 lata temu na świat przychodzi polski aktor, który znany jest z tego, że nie chce być traktowany jako dziecko. Kacperek z rodzinki.pl, czyli Mateusz Pawłowski.
1: Nie chce być traktowany jako dziecko. Kacperek. Rok 1986, trzeci dzień czerwca, czyli dokładnie 40 lat temu. Na świat przychodzi hiszpański tenisista, jeden z najlepszych w historii. Rafael Nadal. Dzisiaj 40 lat obchodzi.
2: Pięknie. Po Robercie Lewandowskim, słuchajcie, jest drugim Polakiem z największą liczbą meczów w Bundeslidze. Wiecie kto? Kodziu to wie na bank.
0: Wiem, Łukasz Piszczek.
2: Bardzo ładnie, 41 lat temu się urodził.
0: Przepraszam, Lukas chyba.
1: Dlaczego? Jaki Lukas?
0: A nie mówi się Lukas?
1: Nie, to Podolski.
0: Przepraszam,
1: to Podolski.
0: Pomyliły mi się panowie.
1: Proszę przeprosić, wyjść i jeszcze raz wrócić.

0: Przepraszam.
1: Tak.
2: Że aż tak podobne?
1: Nie. To jest inspiracja.
0: To nie jest w ogóle podobne.
2: Czy o wakacjach? Czy tutaj się dać prosić, tylko jedź na wakacje? No nie wiem, kanikuły to wakacje.
1: Tak?
2: Chyba. No.
1: A, to nie wiedziałem. Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
1: Zawsze powtarzam, że jesteś najmądrzejszy.
2: O, to.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
4: Z PSB zawsze się da.
3: Reklama.
1: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
6: Specjalny samolot już w drodze do Polski z Chin. Wystartowała maszyna, na pokładzie której jest 24-letnia Klaudia Uciechowska. Polka 2 lata temu wyjechała do Pekinu na studia. 2 miesiące temu jej stan zaczął się dramatycznie pogarszać. Rodziców kobiety poinformowano, że ich córka ma zdiagnozowane zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak, guz na jajniku. Klaudia przebywała na oddziale intensywnej terapii. Rząd wysłał po nią kilka dni temu specjalny samolot, dzięki któremu zostanie sprowadzona do Polski i trafi pod opiekę lekarza. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, kobieta trafiła do szpitala.
7: W sprawie będziemy wykonywali dalsze czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, tego, w jakiej sytuacji znajdowała się właśnie ta kobieta, jaki był jej stan zdrowia, czy była rzeczywiście przetrzymywana, jaki to był okres czasu.
6: Mówił Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Postępowanie jest prowadzone pod kątem podejrzeń znęcania się nad osobą nieporadną, za które grozi do 8 lat więzienia. Idziesz w Tatry w czasie długiego weekendu, zabierz sprzęt zimowy, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu. Według prognoz długi czerwcowy weekend upłynie w górach w deszczu i burzach.
3: Pierwsza zmiana. Od rana.
1: A w czasie burzy to nie idźcie w ogóle, dobra?

0: Co podatek od dobroczynnych zbiórek nawet 32%.
1: Co ty gadasz?
0: Skarbówka twierdzi, że anonimowe wpłaty na leczenie nie są darowiznami i beneficjent musi od nich zapłacić PIT.
2: Nie, no powiedz mi, że to
1: zaraz,
2: jest tylko pomysł.
1: Poczekaj. Ktoś prosi, żeby ratować mu dziecku. Ja wysyłam 1000 zł i 300 zł muszę zapłacić
0: nie,
1: podatku.
0: Nie, ten, który to beneficjent, no w sensie, że
2: ktoś,
0: osoba,
2: kto która... otrzyma od ciebie te pieniądze.
1: Aha, okej, czyli największym beneficjentem będzie Urząd Skarbowy.
0: Nie ma, słuchajcie, nie ma problemu z podatkiem od anonimowych wpłat, jeśli pieniądze na leczenie są zbierane za pośrednictwem fundacji, ale jeżeli ty osobiście byś założył taką zbiórkę, to musisz taki podatek zapłacić, tak twierdzi Urząd Skarbowy. Ale pytanie, który Urząd Skarbowy, bo przecież każdy Urząd Skarbowy ma swoją interpretację.
1: A to prawda. Czyli jeżeli ja się, na się pomaga, czy gdzieś tam zbieram na...
2: Dokładnie. Nie, no to wtedy może.
1: Nie jestem fundacją, to muszę się dzielić pieniędzmi z Urzędem Skarbowym,
2: no
1: a nie leczyć.
2: No bo oni nie mają, tak? Oni nie mają.
1: Nie mają?
2: Im trzeba dać. Aha. Bo oni są biedni.
0: I mi od razu ciśnienie się podniosło, czuję się jak po trzeciej kawie.
1: Ja
2: słuchaj,
1: też
2: na pewno uspokoisz się dzisiaj o godzinie 20:45.
0: No oczywiście, że tak. Co się będzie działo?
2: No będzie mecz Polski z Nigerią i
1: o,
2: będzie pewnie
1: kurczę,
2: nudno.
1: Faktycznie. Znaczy, co będzie nudno?
0: Jeżeli nie macie
1: 1-0,
0: na przykład już
1: 2-0.
2: Już ochoty... absolutnie w ogóle co robić.
0: Albo ochoty czytać kolejny raz tej samej bajki, kolejny raz tej samej kici koci swojemu dziecku. Puśćcie ten mecz już nie w 3 minuty.
1: Co ty? My z lepszymi drużynami gramy lepiej.
3: Pierwsza zmiana.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Słuchajcie, napisał do nas Tomek.
4: To już co pisze.
5: Moje ulubione zdanie z tego zgłoszenia to: załatwiłem żonie fajną nową pracę.
3: Tak, to jest twoje ulubione zdanie?
4: No tak, bo
3: ja chciałem o innym zdaniu z tego zgłoszenia powiedzieć.
5: A jakie?
4: A daj.
3: Codziennie sikam, jak was słucham.
4: Wow, to jesteśmy takimi urologami.
5: No właśnie. Nie, ale to Tomek powinieneś się przejść do urologa.
3: No, bo to długo, bo my na przykład tak te wkrętki trwają średnio 3 minuty.
4: Aha, to przynajmniej. To Tomek sika.
3: No właśnie. No tak.
4: Oj, bardzo dobrze, Tomek, znam takich kolegów, którzy mają z tym
3: ale
4: problem.
3: No jak tak powolnie, no to właśnie on ma problem, no tak powolnie idzie.
4: A to jest dobry pomysł.
3: Ja pozdrawiam też wszystkich, którzy śniadanie teraz jedzą.
4: Pozdrawiamy urologów. Dobra, którzy,
5: przejdźmy
4: mam nadzieję,
5: do tego,
4: będą przepisywać
5: kogo Tomek zgłosił.
3: Chodzi chyba o sikanie ze śmiechu, bo później jest taki uśmiech. Zgłosił swoją żonę, której załatwił dość przypadkiem fajną, lepszą pracę.
4: Lepiej płatną i krótszą, dawaj.
3: I ona dała wypowiedzeniem swojej starej pracy.
4: Poszła bezczelnie i złożyła papier.
3: Jak tak można? Zero dbania o uczucie
4: szefa. I nagle pracodawca widzi pracownika.
3: Dzwonimy w takim razie.
6: Halo,
3: dzień dobry, pani Anno, z tej strony Alina Krawczyk, Państwowa Inspekcja Pracy.
6: Tak?
3: Pani Anno, przepraszam za ten poranny telefon, ale dostaliśmy skargę na panią od pani pracodawcy.
6: O kurczę, a to my?
3: Wie pani co, pracodawca, pani złożyła wypowiedzenie ostatnio, prawda?
6: No, złożyłam.
3: No właśnie, no i pracodawca dał nam znać, że mu strasznie przykro jest z tego powodu. Czuję się opuszczony.
6: A ja jeszcze nie wiem, kto dzwoni.
3: No, Alina Krawczyk, Państwowa Inspekcja Pracy.
6: No.
3: Tak, no.
6: A jak mi jest przykro?
3: No przykro, że no pani po prostu tak niespodziewanie się pożegnała z nimi i oni napisali do nas, że tak nie można się zachowywać, że to podchodzi pod mobbing.
6: Pod mobbing?
3: No
6: to
3: tak.
6: Oni mnie mobbingowali, a nie ja ich.
3: No ale no to w dwie strony czasami działa.
6: No, rozumiem.
3: Czy pani byłaby w stanie przemyśleć tę decyzję?
6: Nie, już tam nie wrócę.
3: Nie ma żadnych szans?
6: Nie ma żadnych szans.
3: No nic, to w takim razie będzie dla pani 500 zł, dobrze?
6: Naprawdę?
3: Tak, 500 zł na prezent marzeń od Radia Vox FM.
6: Boże, dziękuję.
4: I na otarcie łez oczywiście.
6: Dziękuję bardzo.
3: Łez szczęścia chyba, jak słyszysz.
4: Tak,
6: szczęście, no właśnie po chwilę się obudziłam. W sumie i mnie, no trochę, no podbudziliście, że tak powiem.
3: Tomkowi możesz za ten telefon podziękować, bo to on ciebie zgłosił.
6: A, dziękuję.
4: I współczujemy poprzedniego pracodawcy.
6: No, mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej.
5: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie i życzymy ci dobrego dnia.
6: Dzięki wielkie, wzajemnie.
4: Cześć.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
7: Zostałem Jolkę.
8: Jolka, do ciebie!
9: Słucham? Kto mówi?

0: Kung z Vox FM w rytmie hitów. Została minuta do godziny siódmej.
1: I pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy dzisiaj nie są już w pracy.
2: Już sobie jadą.
1: Bo piszecie do nas, a to jest tak naprawdę bardzo niemiłe z waszej strony.
2: Ale
3: pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Ale oni wzięli sobie dzisiejszy dzień, a nie pomyśleli, nie wzięli wcześniejszych? To dziwne.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
11: Odpiera wszystkie oskarżenia europoseł PiS. Patryk Jaki komentuje działania prokuratury w jego sprawie. Rząd stawia na bezpieczeństwo dzieci w internecie. Przyjął specjalny pakiet ustaw. Cała Polska trzyma kciuki za Maję Chwalińską. Tenisistka powalczy dziś o półfinał French Open.
0: Jest godzina siódma. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
11: Szczyt absurdu, tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu, a chce tego prokuratura krajowa, która już przesłała do Parlamentu Europejskiego odpowiednie pismo. Śledczy chcą postawić jakiemu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Tym tematem wiadomości o siódmej otwiera Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz, o jaką dokładnie sprawę chodzi.
12: Sprawa dotyczy czasu, kiedy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i sprawował nadzór nad służbą więzienną. Według śledczych miał bezpodstawnie i bezprawnie mianować zastępcę dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. To absurd, komentuje europoseł.
13: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
12: Zdaniem prokuratury, Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
14: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
12: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski.
11: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Rząd chce wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w internecie i dlatego przyjął pakiet ustaw. Mają one zwiększyć kontrolę nad treściami dostępnymi w sieci i skutecznie ograniczać nieodpowiednie treści dla najmłodszych.
15: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 zł. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
16: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
15: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
17: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
15: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.
11: O czym informował Jakub Krzyżak. Synoptycy alarmują, w Polsce jest susza. IMGW wydał ostrzeżenie przed niżówką hydrogeologiczną. Poziom wód podziemnych jest wyjątkowo niski. Jak podkreślają eksperci, nie grozi to brakiem wody w kranach, ale może oznaczać problemy dla rolnictwa, turystyki i środowiska.
18: Mogą wystąpić ograniczenia w zużyciu wody. Tej wody oczywiście w rzece nie zabraknie, natomiast jej będzie niezwykle mało. Na przykład ruch turystyczny jednostkami pływającymi może być ograniczony. W ostatniej kolejności ograniczamy zużycie wody przez ludzi, czyli na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. Kilka innych sposobów użycia wody może być ograniczonych, łącznie z tym, że zużycie wody na potrzeby rolnictwa czy przemysłu.
11: Mówił Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich. Alert obowiązuje do końca czerwca i dotyczy 14 województw oprócz lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś profesor Rafał Wnuk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Początek minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Zachwyca kibiców i ekspertów. Maja Chwalińska powalczy dziś o półfinał wielkoszlemowego French Open. Do ćwierćfinału awansowała, pokonując bez straty seta francuskę Diane Paris. Do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. I to robi wrażenie, mówi redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
10: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Tak? Trzeba o tym pamiętać. Nikt się tego nie spodziewał. Co innego to jest potencjał, co innego to jest wykorzystanie szansy, którą się dostaje. I tą szansę Maja naprawdę wykorzystała.
11: W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska. Mecz dziś o 11 na korcie głównym.
0: Deszczowo i ciepło dzisiaj w Polsce, można tak powiedzieć?
1: Będzie tak,
0: to prawdziwe
1: tak podsumowując.
0: Zdanie?
19: Od samego rana ciepło.
1: A precyzując, 26 stopni Celsjusza to dzisiaj najcieplej, tyle się pojawi na termometrach.
19: Super prognoza.
1: No właśnie. Bardzo.
0: Nad morzem, dziękuję. W Trójmieście wow. Tyle może dzisiaj się pojawić.
19: A to tylko jeden dzień? Tak dla zachęty? Nie wiesz.
0: Jutro 23 w Trójmieście.
19: O, czyli jedno.
1: Nie będzie
19: dzień.
1: Źle, aczkolwiek ten długi weekend będzie dosyć mokry.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Julia Hren.
0: Konrad Piwowarski.
19: Paweł Pawelec.
1: Dzień dobry.
19: Damy.
0: 5 minut po godzinie 7.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: właściwie śpiewa. Ja mu wierzę, on cierpi, przeżywa. On to nie jest normalna wokaliza. Oni mu coś zrobili przed wejściem do studia.
1: To szał z Vox FM w rytmie hitów 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, nie będzie można telefonów przynosić do szkoły od nowego roku szkolnego.
0: Drogie dzieci, na razie w podstawówkach jest taki zakaz.
2: Paweł uśmiechnięty od ucha do ucha cieszy się, bo kiedyś to telefonów nie było.
0: Bez chodzenia w internet na te Twitche, tak to się nazywa jakoś.
1: TikToki.
0: Bez obrażania się, bez wyśmiewania się. Widziałaś, jakie skarpetki dzisiaj Niunia założyła?
1: Dokładnie.
2: A to tylko przez telefony się wyśmiewali?
1: Oczywiście, że
2: wydaje mi się, że kiedyś to też się wyśmiewali.
1: W życiu, to jest nieprawda. Kiedyś było lepiej.
0: Nie. Znaczy, rzadziej. O, może tak bym powiedział. A teraz jest dostęp do internetu i możesz obśmiać koleżankę z drugiej szkoły.
1: A poza tym siedzą w tych internetach, nie uważają na lekcjach. Kiedyś uważali na lekcjach.
0: A poza tym dziś pytanie, zaraz odpowiedź. Pani pyta, on sobie pyk, ChatGPT i już jest przygotowany.
2: Właśnie, kiedyś to tego nie było, to prawda. A ty, Paweł, na jakiej lekcji najbardziej uważałeś?
0: Na biologii.
1: Na biologii.
2: Na biologii,
0: bo ja miałem taką pani nauczycielkę,
1: teraz
0: ona była takich
1: kształtów. Że kiedyś, jak nie było tych telefonów w szkołach, to dzieci się lepiej uczyły. Proszę bardzo, biologia, ile zębów ma dorosły człowiek?
0: Ale mnie zaskoczył.
1: No mów!
0: 8:08:16:32.
1: Bardzo dobrze, następne pytanie.
2: To jaką następną chcesz kategorię?
0: Oba, czekaj, bolączką była historia, bo...
1: Kto był pierwszym królem Polski?
0: Pierwszy król Polski, Mieszko.
1: Brawo!
0: Lecę dalej, kurde! Język polski, dawaj!
2: Język polski chcesz?
0: Dawaj.
2: Dobra, kto napisał Lalkę Prusa?
0: No Bolesław Prus, no.
2: No brawo! No.
0: A ty dobrze zadajesz pytania.
1: Jaki symbol chemiczny ma złoto?
0: Kurde. Złoto?
1: No.
0: Nie.
1: No strzel coś.
0: HG?
1: Dobrze! Brawo! Tak, jaki jest największy ssak na świecie?
0: Oni się żartują ze mnie. Słoń.
2: Wszystko świetnie!
1: Same dobre odpowiedzi!
0: Naprawdę, HG, czy kłamiecie? Od rana
2: z Vox FM. Akurat złoto, au.
0: Au, no tak! Głowa w betoniarce!
1: Z tym królem to też nie do końca była prawda.

0: Tak, wiemy, że Bolesław Chrobry był pierwszym królem Polski.
1: Ale co,
2: my nie
1: wiesz?
2: Wiemy, bo my mieliśmy telefony w szkole.
1: A skąd
2: Paweł
1: wiesz?
2: Paweł wie.
1: A skąd wiesz, że tak było? A skąd, co, już w czasie GPT sprawdziłeś? Już się mądrzysz, tak? A co, wiedziałeś? Przyszedłeś z tą wiedzą? Czy się zajrzałeś?
0: Ja się w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo cieszę z tego, że mamy mądrzejszych słuchaczy od nas. Tyle, ile dostaliśmy SMS-ów poprawiających te błędne odpowiedzi, które się pojawiły.
2: I to wszystko dzięki temu, że w waszych szkołach nie było telefonu.
0: Widzicie, nasza teoria znów okazała się prawdziwa.
1: Cieszę się, że nie powiedziałem Aleksander Kwaśniewski. A mógłbym.
0: Mógłbyś tak, to powiedzieć.
1: I też byłaby to jakaś tam prawda. Nosi się królesko.
0: Okej, niech ci będzie.
1: No, miał chorobę.
2: Myślę, że słuchacze na pewno naszej 09 za chwilę cię wyjaśnią.
1: Tak, ja poza tym nie chciałbym, żeby mi obrażać mojego nauczyciela, który mnie buduje, mówi, że dobrze odpowiadam,
2: ale,
1: ja rosnę
2: nie
1: w siłę,
2: chcę,
1: nie wolno
2: nie
1: ruszać kądzia. I pani nauczycielki mojej też
2: ale
1: nie.
2: Ale nikt na nas nic nie mówi.
0: Dobrze, drogi Pawełku, drogi w takim razie. Opowiedz o tym dorszu. Bo mnie nie, opowiedz o tym dorszu, to co przed chwilą mi powiedziałeś.
1: No jestem naprawdę zaniepokojony.
0: No ja też się zaniepokoiłem. Długi weekend przed nami. Ludzie nad morze pojadą do smażalni.
1: Bo 26 stopni, a jutro 23.
0: No
1: i kto wie, może znowu podrośnie.
0: A deszcz będzie padał, no to lepiej się schować.
1: Ja się dowiedziałem, że taki dorsz teraz kosztuje 80 zł za kilogram, a przez nas samych, tych, którzy kupują, słuchajcie, kiedy będzie taki duży popyt, to może wzrosnąć w wakacje do 100 zł za kilogram. Skandal!
2: Czyli poczekaj, żeby dorsz staniał, to należy go
1: nie kupować. Tak, tak radzi specjalistka, czyli sprzedająca.
2: Ale to świetnie, bo to rozwiązuje wszelakie problemy. Dokładnie. Nie trzeba na niego wydawać, plus stanieje.
0: Poza tym są lepsze są ryby. O, na przykład
3: śledź.
0: Albo...
4: Moje popisowe danie. Ja bardzo lubię ryby.
3: Jakie ryby preferujesz?
4: Filety.
3: Ale jakie gatunki lubisz?
4: No nie znam, wiem, że filet z nadmorza pochodzi, tak? Preferuję fileta, dlatego, że można kupić go w każdym sklepie.
2: Pierwsza
0: Także
2: zmiana.
0: Ja żadnego dorsza już nie jem, tylko fileta.
2: I bardzo słusznie.
1: Kto mnie jeszcze głupkiem nazwie?

0: Ktoś powie, że za szybko.
1: To dla tych spóźnionych do pracy.
2: Ja źle się czuję, słuchając tej piosenki.
1: Zadyszka cię łapie tak samo jak w piosence.
2: Ja po prostu nie biegam i nie szanuję tego.
0: No właśnie, jak za szybko, jak biegać wolno, no.
1: Moi drodzy, 3 minuty zostały do godziny 7:30, a to oznacza, że Rysiek Piwek o tej porze tradycyjnie pojawia się w naszym radiu i zadaje wam pytanie.
3: A co ma złomiarz w koszyku?
2: Ojej! 6-0-9-8-6-9-8-6-9.

0: FM.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
13: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
14: Premier Wielkiej Brytanii zabrał głos po śmierci 18-letniego studenta. Keir Starmer zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Przypomnijmy, nastoletni Henry Nowak został zaatakowany nożem, a następnie skuty kajdankami przez policjantów, choć wielokrotnie informował ich, że został poważnie ranny. Mundurowi to jednak zignorowali. Uwierzyli za to napastnikowi, który oskarżył Nowaka o rasizm. W wyniku fatalnych działań funkcjonariuszy 18-latek zmarł. Trzech policjantów zaangażowanych w interwencję nadal pracuje w służbie, a inny zrezygnował. Śledztwo prowadzi niezależne biuro do spraw postępowania policji. Do tego tematu będziemy wracać w Vox FM. W wiadomościach teraz dzisiejsze ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 95 groszy. Benzyny 98 6,54, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. To oznacza wzrost ceny maksymalnej za litr diesla względem wtorku. Natomiast stawki za benzynę są takie same jak dzień wcześniej. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś profesor Rafał Wnuk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Jan Urban zapowiada kolejne zmiany w składzie. To w dzisiejszym towarzyskim meczu z Nigerią. Nowe twarze zobaczyliśmy już w przegranym sparingu z Ukrainą.
17: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu. W drugim też będzie wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
14: Mówił selekcjoner reprezentacji. Od pierwszych minut mają jednak zacząć też liderzy Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Początek meczu na Narodowym o 20.45. Legia Warszawa wzmacnia atak. Wojskowi podpisali kontrakt z Łukaszem Zjawińskim. Napastnik ostatnie dwa sezony spędził w barwach lokalnego rywala, czyli w Polonii, w której błyszczał w pierwszej lidze. 24-latek wraca na Łazienkowską, po karierę zaczynał w Akademii Legii. Nieudany start polskich koszykarzy w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 rozgrywanych w Warszawie. W pierwszym meczu biało-czerwoni przegrali z Mongolią 19-21, a późnym wieczorem po dogrywce lepsi okazali się Łotysze, którzy wygrali 22-20. Kolejne spotkania jutro.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pierwsza zmiana.
18: Z Box FM.
13: 27:08 i przypomnijmy pytanie od Rysia.
19: A co ma złomiarz w koszyku?
13: A 609-869-869 SMS-em poproszę.

0: co nie? Można się pobujać. Wow. Głowa, przód, tył, ręce na kierownicy i jedziemy.
1: Bibi Rexha, Faithless, New Religion. 19 minut zostało do godziny 8. Rysiek Piwek zadał wam przed chwilą pytanie.
2: A co ma złomiarz w koszyku?
0: Ojeju, a co ty tak, Rysiu? Co ma złomiarz w koszyku?
3: A kawałek płotu, a wannę, a kratkę ściekową.
4: A nie, same kosztowności.
3: A co się interesujesz?
0: Rydze, ktoś napisał, bardzo mądre.
4: Same rydze.
0: Że rdze, ale rydze, bo jednak w koszyku. Ma miedź.
3: A katalizator.
0: Granaty.
3: Amelinium.
5: To jest amelion.
6: To jest?
5: Amelion.
7: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. A co ma złomiarz w koszyku? Atrakcje. Pozdrawiam.
7: Suchary pana Ryśka.
8: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
3: A to pociąg może się spóźnić.

0: odpowiedzi.
1: 13 minut do godziny 8, jak wiecie, my potrzebujemy poruszyć wasze telefony, wasze umysły, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
2: To poza tym chcemy się bawić dzięki wam. To wy nam to wy nas inspirujecie, to są wasze przemyślenia.
3: I możecie to robić na 609-869-869, pisać do nas SMS-y oraz dzwonić. A jaki jest temat? Jakie jest pytanie na dziś?
1: Co robić w długi weekend?
3: No właśnie.
1: Przypominamy, że to są tylko złe odpowiedzi. Tak. I ja już zgłaszam jedną odpowiedź. Pracować.
2: Tak. A, bardzo ciężko pracować, dodałbym.
1: Tak, ciężko pracować i pozdrawiać szefa.
3: Zaprosić sąsiada na grilla, to będzie zła odpowiedź?
2: Tak jest.
1: A dlaczego?
2: Wstawać wcześniej rano.
1: Potrzebujemy waszych odpowiedzi. 609-869-869. Co robić w długi weekend?
3: Zaprosić teściochu.
1: O, bardzo zła odpowiedź.

0: No pewnie, długi weekend się zaczyna.
1: To jest piosenka.
2: Proszę nie żałować.
1: O tym, co się zbliża, nie?
2: A co robić w długi weekend? Tylko złe odpowiedzi. Przypominamy 6098698. I pojawiła się już taka propozycja. Skosić trawę sąsiadowi.
0: Przecież to jest cudowne. O 6 rano, pamiętajcie.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą,
15: och!
16: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
18: Bez kasku nie mogą jeździć rowerami i hulajnogami. Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy, obejmą dzieci. Pożar w terminalu naftowym w Petersburgu, o tym powiemy za chwilę. Później też poranna rozmowa w OXFM. Zapraszam, Wróbel.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości w OXFM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
18: Ma zatrzymać plagę tragicznych wypadków. Od dzisiaj dzieci do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, ale przede wszystkim hulajnogą elektryczną. Eksperci podkreślają, że to bardzo potrzebne przepisy, bo to właśnie urazy głowy są największym zagrożeniem w trakcie jazdy.
19: Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka, liczba wypadków z udziałem młodych, zwłaszcza jeżdżących e-hulajnogami, gwałtownie wzrosła.
2: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również z 2024 roku o ponad połowę.
19: Medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
8: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
19: Mówi ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
20: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć.
21: Ja tylko na skateparku zakładam.
22: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
19: Jeśli motywacją do noszenia kasku nie będzie bezpieczeństwo, to może przynajmniej finanse rodziców, bo za brak kasku u swoich pociech zapłacą 100 zł mandatu.
18: O czym informował mi Michał Rawa. Rosja zestrzeliła kilkanaście dronów nad Moskwą i kilkadziesiąt nad obwodem leningradzkim, podają tamtejsze władze. Z kolei według ukraińskich mediów w wyniku ataku w terminalu naftowym w Petersburgu wybuchł pożar. A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Czas na poranną rozmowę w OXFM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tym gościem jest profesor Rafał Wnuk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Panu dzień dobry państwu.
1: Ja tylko dodam, że ostatnio wydał pan bardzo dużą książkę o podziemiu niepodległościowym i ją w ramach kryptoreklamy wszystkim państwu polecam, mimo grubości, a może właśnie dzięki niej. Ale przechodząc do sprawy, która jest poniekąd związana z działalnością podziemia antysowieckiego, do pewnego momentu ludzie tacy jak pan, czy ja, czy wielu z nas mówiło, z Ukrainą jest tak, że mają trudną historię, nie przepracowano ze względu na okupację sowiecką, trzeba wykazywać ogromną cierpliwość. Wydaje mi się, że ten etap mamy już za sobą dzięki, a może na skutek decyzji prezydenta Zełenskiego.
15: Poszedł pan bardzo na skrót, panie redaktorze. Ja mam wrażenie, że tą historię przepracowywaliśmy my i Ukraińcy w tym samym czasie. Ja pamiętam spotkania dotyczące głównie właśnie problemu rzezi wołyńskiej oraz tego, co teraz się nazywa również zbrodnią galicyjską, już z roku 90-91. I już wtedy było jasne, że nasze sposoby myślenia o roli ukraińskiej powstańczej armii, o organizacji ukraińskich nacjonalistów się rozjeżdżają całkowicie. I o ile wśród naukowców możemy dojść do pewnych wspólnych wniosków, ewentualnie zbudować coś w rodzaju listy rozbieżności, no to jeśli będziemy myśleli szerzej jeśli będziemy mówili
1: tak, profesorze,
15: o czymś, co się
1: ale mamy 35 lat później, Ukraina toczy wojnę z Rosją, my Ukrainie pomagamy, Ukraina mówi, że jest nam bardzo wdzięczna, a na koniec się okazuje, że ma zupełnie w nosie ten polski protokół rozbieżności i polską wrażliwość. Moim zdaniem takie są fakty, chociaż wypowiedziałem je emocjonalnie.
15: Mam wrażenie, że jesteśmy całkowicie nieprzygotowani na to, czym Ukraina się w ostatnich latach dzieje. I od razu powiem, że nie będzie inaczej, będzie wyłącznie Ukraina. Im dłużej broni się przed Rosją, tym bardziej będzie skłonna heroizować ukraińską powstańczą armię, bo z ich perspektywy ukraińska powstańcza armia jest siłą, która walczyła o niepodległość i była przede wszystkim siłą antysowiecką i antyrosyjską.
1: A ustosunkuje się pan do części mojej tezy, że po prostu obojętność panuje w środowiskach przynajmniej polityków ukraińskich wobec polskiej wrażliwości. Wiem, zawsze znajdą się wyjątki szlachetne, ale mówię o tym mainstreamie.
15: No pytanie, o jakim mainstreamie pan mówi? Jeżeli mówi pan o otoczeniu prezydenta Zełenskiego, to ja myślę, że tam jest raczej niewiedza połączona z cynizmem. A jeśli mówimy o politykach prawej strony, no to tam będziemy mieli do czynienia z takim nacjonalizmem przełomu XIX i XX wieku.
1: Czyli takim twardszym, prawda? Ale no naprawdę nie mógł, bo pan mówił o niewiedzy prezydenta Zełenskiego, to powiemy zaraz o nim więcej. Przechodząc do internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM, serdecznie państwa zapraszamy, jak mówią nam konkurenci, będzie się działo.
18: A będzie się działo na voxfm.pl. Deszczu będzie trochę dziś i będzie trochę mniej słońca, bo będzie ten deszcz i będą chmury deszczowe. Yeah, tego dobrze. Się w szkole nauczyłam. Także jak
0: chmury
18: jest deszcz, to jest mało słońca.
0: Razem z deszczem przyjdą z zachodu i tam najwięcej tych opadów będzie. Możliwe też burze mogą się pojawić niespodziewanie, jak to burze.
21: Temperatury.
0: Zawsze niespodziewanie.
18: Jak to latem?
21: Temperatury obiecujące. 25 Koszalin nad morzem. 26 Rzeszów, Kraków. Wow.
3: Sponsorem programu jest producent Karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
23: Hi, hi. Good morning.
24: Pierwsza zmiana.
18: To znaczy, że można wyjąć letnie kalosze.
21: Można.
18: Zimowe można schować, ale
21: letnie parasole można
18: tak
21: wyjąć.
18: To jest Julia Hren.
0: Konrad Piłowarski.
21: Paweł Pawelec i 1009 hektopaskali informuje.
0: A co robić w długi weekend? Piszecie na 600 98 69 69, tylko złe odpowiedzi.

0: pytanie to, co robić w długi weekend? Tylko złe odpowiedzi, czekać na poniedziałek.
1: Wyjąć przenośny głośnik o mocy 1000 W i się dobrze bawić.
2: Ja uważam, że to jest dobra.
0: Bardzo serdecznie polecam wszystkim oprócz swoich własnych sąsiadów.
2: Andrzej napisał, że w długi weekend można cieszyć się dobrą pogodą.
0: Bardzo zła odpowiedź. Super. Magda napisała, w długi weekend należy zacząć dietę.
2: O, cudowny pomysł.
1: Nic gorszego.
2: Dzwonicie też do nas na 6986969.
3: Cześć, tu Karina. Ja myślę, że w długi weekend warto by było pozbierać wszystkie dzieci z całego osiedla i zaopiekować się nimi. No bo przecież kto nie lubi dzieci w długi weekend?
4: Tylko złe odpowiedzi.
2: Piszcie i dzwońcie 6986969. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: różne rodzaje szaleństwa, na przykład moja współprowadząca Julia Chręcz wyglądała jak półnagi chłop, robi przysiady, nie, on podnosił ciężary w pokoju.
1: On się położył pod wanną.
0: Właśnie, to teraz, nie,
2: wannę,
0: chłop mam wannę w pokoju i robi, dlaczego ty to oglądasz, powiedz ty mi?
1: Bo ją to bawi, no.
0: Czy będziesz cały długi weekend to oglądać?
2: Nie, chyba już dzisiaj zakończę.
0: Ale to by pasowało do tylko złej odpowiedzi, bo
2: tak,
0: o to się właśnie pytamy.
1: Co robić? Wchodzić pod wannę. Na przykład, to są złe odpowiedzi, ale po co, nie wiadomo.
2: Napisał nam słuchacz, iść do pracy, ale nie mówić nic szefowi, żeby po weekendzie był zaskoczony, że coś jest zrobione.
1: Aha.
2: Świetny pomysł,
0: no,
2: co?
0: Nie dostać za nadgodzin. Dobry pomysł, bardzo dobry.
2: Fajne.
3: Może też... cześć, tu Ania. Co można zrobić w długi weekend? Można pójść do pracy albo do szkoły. Miau.
1: To jest, nie, to
2: Ania tak, jest
1: było,
2: robotem.
1: To było
0: Ania, słuchaj, bo my chcielibyśmy używać tego dźwięku twojego, nie wiem jeszcze do czego, ale będziemy korzystać. Dobrze?
1: Taki strój pędziwiat inaczej. To jest
2: na
1: dobre.
2: Długi weekend można na przykład leżeć w szpitalu. Tak ktoś napisał.
1: Można, bo ktoś, a powinno się gdzieś tam przy grillu. Można też w Boże Ciało przyjść do pracy i żądać podwójnej wypłaty.
0: Można.
1: O,
0: można.
1: To jest
2: bardzo
1: złe.
2: Dobry pomysł, tylko od kogo będziesz żądał, bo szef raczej będzie na urlopie.
1: Nie wiem.
4: Tylko złe odpowiedzi.
1: Do sądu pójdę, a swoje wezmę.

0: który ćwiczy w mieszkaniu.
1: Ej, ale teraz fajne. Pompki na wannie z drzwiami tak. na plecach. A to można spróbować sobie w długi weekend.
2: On udowadnia, że niepotrzebne są żadne przedmioty, żadne maszyny. Po prostu można wykorzystać to, co masz
0: do tematu, co można robić w długi weekend. Rano wcześnie wstać, uszykować śniadanie mężowi i dzieciom, posprzątać dom, ugotować obiad, umyć lodówkę, mikrofalę, dokładnie wyczyścić łazienkę, uszykować pyszną kolację.
2: Aha.
0: Znaczy, żeby być konkretnym, to moja żona mogłaby tak zrobić.
2: No brawo, brawo.
3: Od rana z Vox FM.
0: Mi się bardzo podoba ta koncepcja, prawda?
2: Ale Jula, to jest też dobry pomysł, tak? Bo można na przykład ćwiczyć od rana.
1: Można.
2: Zaplanuj... To też zły pomysł.
1: Mamy też taki pomysł. Zaplanuj produktywny weekend co do minuty, następnie prześpij cały dzień.
0: O, ale to dobra odpowiedź, a miałoby być tylko zły.
2: Obiecaj, że zrobisz porządki w domu ten przez ten czas.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Marta Kiermasz w studiu, na zegarach 8:29 z dużą sekundą. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
7: Na początek Gorzów. Policja poszukuje sprawcy ataku na salon fryzjerski przy ulicy Mieszka I. Wczoraj po południu wszedł do salonu i rozlał śmierdzącą substancję. To prawdopodobnie preparat do odstraszania dzikich zwierząt. W tym przypadku musiała interweniować straż. W wiadomościach atak ukraińskich dronów na Rosję. Co najmniej 30 bezzałogowców zestrzelono nad obwodem leningradzkim, a 13 nad Moskwą, informuje agencja TASS. Wcześniej w wielu rosyjskich regionach wydano ostrzeżenie o zagrożeniu dronowym i rakietowym. Pożar wybuchł m.in. w Petersburgu. Dynamicznie w pogodzie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w południowej i zachodniej Polsce. Silnym opadom będą towarzyszyć porywy wiatru nawet do 85 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach. Mundurowi będą czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia kierowców. To wszystko w związku ze zbliżającym się długim weekendem. Funkcjonariusze będą kontrolować m.in. prędkość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowy sposób przewożenia dzieci w pojazdach, ale też zachowanie pieszych i rowerzystów. Policyjna akcja potrwa do poniedziałku.

0: Ja ci nie mówię, co masz robić, ale może byś przestała oglądać, jak orangutan jeździ go-kartem.
1: Słuchajcie, nie jesteśmy w stanie jej okiełznać tutaj teraz. Ona szuka fajnych rzeczy.
0: Zachowuje jak o godzinie 4 na imprezie, jak się człowiek zgubi na YouTubie.
2: Ale o, orangutan je płatki teraz.
3: Tylko złe odpowiedzi.
1: Co robić w weekend? Oglądać głupie filmy.
2: Tak, wpiszcie sobie orangutan.
0: Nie róbcie tego.
2: Tak, ja, on teraz je płatki śniadaniowe. A to jest akurat pora śniadaniowa.
0: Zrobić grilla, zaprosić znajomych, rodzinę i powiedzieć im, jakimi są dupkami. Będzie czas wyjaśnić parę rzeczy.
2: Nie, no brawo.
1: Wyciągnąć brudy,
0: ale nie, moi drodzy, tutaj tego proszę zdecydowanie nie robić. Poczekajcie do świąt.
2: Nie, no właśnie, to jest jednak tradycja
1: ale
2: świąteczna.
1: Ale ile czekać trzeba na święta? Załatwmy to już dzisiaj.
2: Chociaż można właśnie się dzisiaj pokłócić, a na święta dopiero tak teraz być pokłóconym i na święta wyjaśniać.
1: No, przedzwonić do tych wszystkich, do których mamy ale, zaprosić ich na grilla, powiedzieć, że mają przywieźć ze sobą trochę wałówki, napoje, robimy wspólny partner.

0: Dopytujecie się. Zaskakująco dużo osób napisało.
1: Tak.
0: A skoro dzisiaj jest piątek.
1: Tak.
0: W środę.
2: Tak.
0: To dlaczego nie ma ulubionej zabawy wszystkich Polaków?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ale już spieszymy z odpowiedzią.
2: Zaraz będzie zła odpowiedź, słuchajcie.
0: Nie, właśnie nie zła odpowiedź, będzie tylko bardzo zła. Dobra odpowiedź. My z Pawełcem, jeżeli się jeszcze udzieliście, żeby mamy chociaż szczątki inteligencji,
2: tak.
0: Zrezygnowaliśmy z możliwości wzięcia urlopu i przychodzimy w piątek o 6 rano do pracy.
2: A co?
0: I w piątek ulubiona zabawa wszystkich Polaków będzie.
1: Ja myślę, że teraz
0: sami się zgłosiliśmy.
1: Stać i po prostu owację na stojąco.
2: Nie, to jest, my to specjalnie zrobiliśmy, to jest złośliwy sposób. My wiemy dokładnie, że wszyscy normalni ludzie wtedy będą spać i nie będą słuchać tego programu.
0: Liczymy na to, że Paweł wygra tym razem gazetę Radia Vox FM w ulubionej zabawie wszystkich Polaków.
1: Znaczy, jeżeli ktoś mógłby wstać o 6 w piątek, to bardzo ja bym prosiła w imieniu chłopaków.
2: Nie, bo my będziemy... Nie, słuchajcie
1: nie,
2: nas.
1: Nie, o to chodzi, żeby sprawdzać, tylko żeby potowarzyszyć.
2: Śpijcie sobie, naprawdę.
0: Tylko złe odpowiedzi, co robić w długi weekend. Jak słyszeliście, tutaj była taka propozycja wstać o 6, tak?
2: No, to rzeczywiście... Wstać o 6.
1: Od 6 rano kosić trawę.
0: Ale słuchajcie.
2: Włączyć radio i sprawdzić, czy Pawelec z Kądziem przyszli do pracy.
0: No, na przykład.
1: Na przykład, ale są też telefony.
0: Jest telefon, który jest absolutnie mistrzowski. Uważam, że słuchaczowi nagroda się należy za ten telefon. Posłuchajcie tego i bierzcie przykład.
3: Siemantera, Mariusz z tej strony. Jak wiadomo, w bloku cisza nocna jest z godziny 6 do godziny 22. Wstajesz o 5:30, 5 minut po godzinie 6 rozpoczynasz remont kuchni. Wyburzamy ściankę pomiędzy kuchnią a pokojem, używając do tego młota udarowego. Kuch się niesie na ludzki blok. Następnie, jak sami dźwiemy, ruki po wymiana kaloryfer.
0: No wiadomo,
3: jeździmy, układamy płytki i tak czwartek, piątek, sobota. Oczywiście po położeniu płytków należy przywiercić szafki, zamontować szafki. Do tego należy używać wiertarki udarowej.
0: Tylko udarowej.
3: I po prostu calutki czas, 4 dni wkurzamy nie tylko sąsiadów, ale calutki blok, bo w blokach z wielkiej płyty wszystko się niesie. Po tychże płytach.
1: Ale to dobrze
3: wymyślił. Masz zrobiony remont od A do Z. Kuchni, sąsiedzi mają przewalone cały ludzki. Skąd to wiem? Bo tak robiłem w 2016 u córki.
4: Pierwsza zmiana. Od rana
2: z Vox FM. I nie wynosimy tych wszystkich rzeczy, tylko wyrzucamy przez okno na

0: Napisał do nas Paweł: cieszę się, że będziecie w piątek rano, będę z wami od 4:30. I moje pytanie, czy będziecie tak mili, żeby towarzyszyć Pawłowi?
1: Oczywiście, że tak. 30,
2: tak. Oczywiście, tak, będę w snach towarzyszył. Okay. Jeszcze będę miał jakieś 20 minut snu, także spoko.
1: Ty też wstajesz na 10:05?
2: Pierwszy budzik mi wtedy dzwoni.
1: O, masz, to jest tragedia wtedy, ja pamiętam, ja to przeżywam strasznie.
0: To myślę, że Paweł jest bardzo wdzięczny, także pozdrawiamy, czekamy na piątek, 2 minuty do godziny 9, a po 9 oczywiście tradycyjnie kochaj albo rzucaj.
1: Kochani,
0: i dzisiaj tradycyjnie
1: Adriano,
0: będzie
1: mężczyzna,
0: kochaj.
1: Cały czas rozrabiają mężczyźni. Adriano do mnie napisał, że chciałby opisać swoją, nie, historię.
2: Intermediolan, pamiętam, fajnie grał. Nie. Teraz problemy z prawem ma, no.
1: Bo z tak zwanej dupereli, tak to się mówi, wyszła wielka draka. I to moja wina oczywiście. Moja małżonka Majka zobaczyła, że coś mnie naszło i polajkowałem naprawdę fajne zdjęcia fajnych dziewczyn. I tych lajków było chyba z 50. Zauważyła to, wściekła się na mnie z krzykiem, że czego ci brakuje, masz tu wszystko, taki bufet, możesz tu tego, a ty gdzieś tam szukasz, podgrzewane jakieś to w ogóle. I trzasnęła drzwiami, wyszła i nie gadamy.
2: Czyli poszło o zdjęcia czy o obiad, bo ja już się zgubiłem.
1: Nie, no poszło o to, że lajkował zdjęcia.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Szczegóły po godzinie 9.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kaufland jest.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kaufland jest.
3: Reklama.
9: Premier zapowiada wyjaśnienie sprawy. Brytyjczycy starli się z policją. Napięta sytuacja na Wyspach po śmierci 18-latka polskiego pochodzenia. Prezydent zapewnia, że przepisy uderzyłyby w przedsiębiorców. Karol Nawrocki tłumaczy swoje kolejne weto. Zmierzą się towarzysko z Nigerią. Polscy piłkarze zagrają dzisiaj na PGE Narodowym.
2: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
9: Zamieszki i burzliwa dyskusja w Wielkiej Brytanii po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. 18-latek został śmiertelnie zaatakowany nożem w grudniu ubiegłego roku. Sprawa wróciła po publikacji nagrania z policyjnej interwencji. Widać, jak nastolatek mimo powtarzania funkcjonariuszom, że nie może oddychać, jest skuwany kajdankami. Funkcjonariusze uwierzyli w fałszywe twierdzenia zabójcy Nowaka, Wikruma Digwe, który mówił, że padł ofiarą ataku na tle rasistowskim. W Southampton, z którego pochodził nastolatek, doszło wieczorem do zamieszek. A na ostatnie wydarzenia zareagował premier Wielkiej Brytanii. Keir Starmer przyznał, że oglądając nagranie z interwencji służb, czuł się wstrząśnięty i zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Jako ojciec 17-latka robiło mi się niedobrze, gdy oglądałem nagranie. Słuszne jest to, że niezależne biuro do spraw postępowania policji zajmuje się tym. Są poważne kwestie, które wymagają omówienia. Ważne jest to, jak oskarżenia o rasizm wpływają na proces decyzyjny w tej sprawie. Sprawca został skazany na dożywocie. Rodzina Nowaka domaga się odpowiedzialności dla funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji. Troje z nich wciąż pracuje w policji. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku firm.
10: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
9: To jedyne weto z pakietu, które trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał 5 ustaw, m.in. te pozwalającą strzelać gumowymi kulami do niedźwiedzi i żubr. Dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75%. Analitycy nie są zaskoczeni.
11: Dlatego, że niedawne dane na temat inflacji były zaskakująco dobre. Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc to powoduje automatycznie, że ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
9: Komentuje Jarosław Sadowski z rankomat.pl. W tym roku Rada obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 25 setnych punktu procentowego.
7: Sport w wiadomościach Vox FM.
9: Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią dziś na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zaleski.
12: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło i musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
9: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
0: Tak jak już wspominaliśmy, dzisiaj będzie mokro i w długi weekend będzie mokro. To wcale nie oznacza tego, co myślicie przy grillu, tylko deszcz.
2: Tak, ten deszcz nadejdzie z zachodu. Najwięcej dzisiaj będzie wypadało właśnie na zachodzie, ale sporo opadów także w centrum, zwłaszcza wieczorem te opady w centrum i na wschodzie mogą się pojawić.
0: Tak, we wschodniej części Polski to dopiero wieczór, więc w ciągu dnia parasolka nie będzie potrzebna. Zresztą wieczorem też nie będą to jakieś mocne opady. Julia Chren.
2: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
2: 9:04. Za chwilę kochaj albo rzucaj.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Ja taką skromność to podziwiam.
1: Jaką?
2: Za chwilę spotkacie cud, to będę ja.
1: A to będę ja.
0: Ten cud to kochaj albo rzucaj, cud miłości w Radiu Vox.
1: Kto z nas tego nie zrobił, panowie? No, kto z nas? No, sypie popiołek na wasze głowy, no. Przylajkował zdjęcia
2: Paweł.
1: Dziewczyn.
0: To Paweł, czy ty oglądasz te zdjęcia dziewczyn teraz?
1: Nie, nie, nie. Po prostu biegłem do studia. Przylajkował. Ale to tak z 50, a może więcej zdjęć. I teraz tak nie wiem, czy polubił...
2: To jest sytuacja Adriana, tak?
1: Tak, bo napisał, że polubiłem jej zdjęcia. No to nie wiem, to jednej dziewczyny 50 zdjęć? To pewnie jakaś celebrytka, jak tyle zdjęć ma. No i wściekła żona, chyba żona.
0: No, nie, panowie, no jak...
1: Oszalała.
0: Nie, wy możecie oglądać, nie klikając polub tego. No, to co?
1: No ale to chcesz oddać jakby hołd.
2: A można tego w ogóle nie oglądać.
1: W dobrą stronę idzie dziewczyna, że ładnie sobie piersi zrobiła, że bardzo ładnie usta zrobiła, nos, operacja fajna.
0: No ale
1: fajna.
0: Nie jak jesteś w związku z Mają.
1: Trzeba pochwalić, no ale Maja jest pewnie prawdziwa.
2: Dzwoń do Adriana, niech się tłumaczy.
1: Klikał dziewczyny, którym za wszelką cenę zależało na tych kliknięciach. Chciał być gentlemanem. Będę bronił.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Adriana. Cześć Adrianie.
4: Witam wszystkich. Dzień dobry.
1: Adrianie, opisujesz swoją historię, bo wyszła wielka draka i to z twojego powodu. Natomiast powiedz mi, kogo będzie dotyczyć historia?
4: Historia będzie dotyczyć mojej małżonki.
1: To nie jest dziewczyna.
4: Tak, małżonka, tak. Wyszła draka, tak jak mówisz.
1: Jak długo jesteście małżeństwem?
4: 18 lat.
1: Gdzie poznana małżonka? W jakich okolicznościach przyrody?
4: Przeprowadzili się tam niedaleko mnie. Zaczęła chodzić do tej samej szkoły, co ja. No i tak przechodziła przez korytarz. Odwróciłem się za nią. No i poszło.
1: Ale to szkoła podstawowa, średnia, studia?
4: Jeszcze w podstawowej, bo razem w sumie jesteśmy 27 lat.
1: Ładny wynik. Co możesz mi o niej powiedzieć? Jaka to jest dziewczyna?
4: No, miła, sympatyczna. Wszystko jest na plus.
1: Ale tutaj widzę, że podglądałeś zamiany.
4: No, to tylko właściwie tak przypadkowo wyszło, no ale jednak... Małżonka zauważyła, no i lipa, nie?
1: Co się stało? Co robiłeś?
4: Polajkowałem tam fotki innych dziewczyn, nie?
1: Ale innej czy jednej?
4: Nie, innych. No i no tak to... się trochę nazbierało, zauważyła, no i afera.
1: Nie wiem, czy wiesz, Adrian, ale napisałeś, że Majka zobaczyła, jak polajkowałeś z 50 zdjęć innej dziewczyny.
4: Tak, no w sensie to było tam 2-3 w sumie, nie?
1: Jak wyglądały?
4: Okazale.
1: Dobra, czyli oczytane dziewczyny były. Młodsze od Majki?
4: Pewnie młodsze, no.
1: Powiedz mi, ile Maja ma lat?
4: 41.
1: Czy ty jesteś w podobnym wieku?
4: Ja mam 43.
1: A teraz opisz nam Majeczkę. Jak Majeczka się prezentuje?
4: No jest niska, bo ma 1,55 m. Budowa normalna, nie? Szatynka.
1: Szatynka, dobra. Jakieś charakterystyczne ma znaki szczególne na ciele swym?
4: Tatuaże.
1: Ma. Lubi.
4: Ma.
1: Gdzie je ma? Dużo?
4: Na lewej ręce, na plecach, prawym ramieniu, na barku właściwie.
1: To dużo.
4: I na nodze. Tak jest. Razem lubimy.
1: Ty też masz?
4: Też mam.
1: A ty jak się prezentujesz? Ile masz wzrostu?
4: Ja mam 165, normalna budowa, ciemny blondyn, tatuaż.
1: Czym się zajmujesz zawodowo?
4: Jestem stolarzem.
1: Co się stało, jak ona obejrzała te zdjęcia? Jak zareagowała?
4: Wielka afera, że patrzę na inne kobiety, obserwuję, jak żonę mam w domu. Mm-hmm. Oczywiście przyznałem jej rację. No i tak już wyszło, później się nie odzywała przez jakiś czas i tak kurczę, mega afera na maksa, dlatego pomyślałem o waszym programie, no bo kto jak nie wie.
1: Oprócz lajkowania, pisałeś coś do tych dziewczyn?
4: Nie, to były tylko jakby polubienia zdjęć, nie?
1: A te dziewczyny, które polubiłeś, nie pisały do ciebie? Oj, bardzo mi miło, fajnie, że polubiłeś to zdjęcie.
4: W ogóle ich nie znam, nie, totalnie. Tak, że to były jakieś przypadkowe osoby, nie? Po prostu wizualnie wpadły w oko. I... Nie,
1: szukałeś
4: nic
1: telefonu.
4: Tego.
1: Nie było takiej prośby wysłanej przez ciebie. Czyli
4: nie.
1: Tylko kliknąłeś. Dobra,
4: tylko kliknąłem, tak, łapka.
1: A zadała ci pytanie, a co cię wzięło, żeby nagle przeglądać i lajkować młode dupeczki? Te dziewczyny, które lajkowały?
4: Z wyglądu wizualnie, no różnią się.
1: To znaczy jak? Rozkręć się, proszę.
4: No bo ja mam taką fazę na ciemne i na rude, więc to gdzieś tam
1: Rozumiem.
4: Tamte po prostu były typowo wysportowane, opalone, dużo okay. tu, dużo tam i tak.
1: Jasne. Rozumiem cię, Adam. Jak mało kto cię rozumie, wiesz. Całe życie z blondynkami, ja też mam fazę na rudę i na brunetki.
4: Tak, to się rozumiemy.
1: Podobają mi się. Czyli są tak zwane szpady w domu, jest obraza tak. majestatu, bo dokładnie. Ona poczuła, że mniej się ci podoba przez to, że patrzysz na inne. Były jakieś niemiłe słowa, teksty, które zostały puszczone. Brak śniadania, kolacji, śpisz w salonie, nie wiem, co się
4: nie,
1: dzieje.
4: Nie, takie coś nie, tylko takie typowe wygadywanie, nie?
1: Majko, przeprosiny idą. Uwaga, otwieramy drzwi. Adrian będzie przepraszać. Ustyma Pawelca najpierw. Kochaj, nie rzucaj, trzymajcie kciuki. Zobaczymy, jaka jest Majka.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: A to świntuszek z tego naszego rozmówcy Paula napisała.
1: No właśnie, bo to jest pytanie, dziewczyny. Wybaczyłybyście swoim partnerom takie coś, Jula?
2: To zależy.
0: 609-869-869 możecie pisać.
1: To jest groźne.

0: Ja się bardzo cieszę z tego, że słuchacze są z nami tacy szczerzy.
1: No, patrz, tylko lajkuj, nie dotykaj.
2: A co piszą?
0: To Karola napisała właśnie. U nas jest jedna podstawowa zasada, patrz i lajkuj dowoli, bylebyś nie dotykał. Z kolei jest też od słuchacza SMS. Ja z żoną wspólnie podglądamy takie dupeczki.
1: Tak, jak się jakaś spodoba, to nawet próbujemy
2: poznać. Ale podglądamy, czyli jednak bez lajków. Dobra, przypomnijmy historię Adriana i Mai, którzy dzisiaj w Kochaj albo Rzucaj.
1: Co tu przypominać? Normalna sytuacja. Będę go bronił. Widzi ładną dziewczynę w internecie, więc chciałby jej oddać szacunek, bo jest uroda, wszystko się zgadza, jest nóżka, jak to się mówi, jest usteczko,
2: ale jednak...
1: jest piersióweczka. Mhm. No więc mówi, o, podobasz mi się dziewczyno, jest fajnie, idź w tym kierunku, tak? Ładne operacje, bądź ewentualnie fajnie, wszystko od Boga. No i znalazła takie te lajki, ponad 50, może 80, może 150,
0: mogło
1: nie
0: być gorzej. Mój mąż kiedyś wszystkie zdjęcia lajkował koleżance, ale wybiłam mu to z głowy i teraz już żadnej nie lajkuje, słuchaczka napisała.
1: No tak, bo wiesz, no to jak dziewczyny wrzucają tak zwany szlaband na przyjemności, to po co to lajkować, nie?
2: Miejmy nadzieję, że już Adrianowi Maja też wybije to z głowy. Dzwoń do Mai, zobaczymy, co ona ma na ten temat
1: poczuła
2: do powiedzenia.
1: Poczuła się zazdrosna i niedoceniona w domu. O, tak.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Hello?
1: Dzień dobry. No cóż, jak strasznie trudno się dodzwonić do pani Majeczki, widzę.
4: Dzień dobry.
1: Pani Maju, Paweł Pawelec z ulubionego radia, Radia Vox FM, mam nadzieję.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego to pakujemy walizki pomalutku panu Adrianowi? On tu w rozpaczy pisze, dzwoni przez jakieś rude bździągwy, które oglądał w necie. Mówi, powiem, już nawet nie można pokazać, że coś się podoba, kurczę, no już zawładnęła całe moje niebo.
4: Nie ma oglądania.
1: Słuchaj, Majka, ja będę tłumaczyć. Mężczyzna, jak się tak napatrzy, nawącha na tym mieście, tak nazwiemy te social media, potem wraca i jest z wielką przyjemnością obiad, bo głodnieje. Rozumiemy się?
4: Rozumiemy.
1: Rozumiemy. Ja tylko sprawdzę, czy on miał odwagę powiedzieć mi prawdę. To prawda, że polubił z 50 zdjęć innej kobiety?
4: Dokładnie.
1: Ale jednej?
4: Jak nie lepiej.
1: Jak
4: nie
1: lepiej.
4: Różnych.
1: Dobra, skłamał. Różnych, dobra. To prawda, że wybierał rude i brunetki, bo tylko tak w sobie fantazjował, bo całą resztę, czyli szatynę, blondynę ma w domu?
4: Blondyny nie ma w domu. No, chyba, że o czymś nie wiem.
1: Nie, no szatyna. Wybierał
4: tak.
1: Takie same mdłe, takie bez tatuaży, bez kolczyków. Takie, co jakby miał zabrać na jakiś offroad czy pod namiot, to pazury by mi się połamały? To prawda? Takie nieprawdziwe, tak. Takie, nie z krwi i z kości. No to co ty się, Majka, martwisz tam, proszę cię. To są tylko jakieś tam marzenia.
4: To musi w dwie strony działać wtedy.
1: Wyobrażasz sobie, że taka kobita z takimi pazurami, ubrana w stringi, w pończochy, myje podłogę? No nie ma możliwości. Od razu ci mówię. To one naprawdę, no nie chcę tu urazić, ale w większości, gdy sprawdzamy bliżej ewentualnie takie kobiety, które tylko pachną, nie nadają się do niczego innego, Majka. On z krwi i z kości kobiety potrzebuje jako stolarz, która te wióry posprzątać potrafi. Ja dzwonię, żeby zmiękczyć sytuację, która cię zdenerwowała, na którą się wściekłaś i trochę oszalałaś, krzycząc na niego, nie wiedząc o tym, że on tak sobie tak naprawdę główne danie podgrzewa w tym necie. Serio. Powiem ci szczerze, że jak idę ulicą i widzę jakąś fajną babeczkę, dziewczynę, to ta moja mówi, o, ta ci się będzie podobać, zobacz. Ona wie dokładnie, jaki ja mam typ. To nie znaczy, że my z tymi typiarami musimy sobie życie układać. Absolutnie nie.
4: Ale to jak idziecie z nami partnerzy, to my powinniśmy być najważniejsze, a nie to dookoła.
1: Jesteście.
4: Niech sobie patrzy, ale jak ja nie jestem obok.
1: Majka, ale wy jesteście najważniejsze. Jak mężczyzna poluje, to znaczy, że produkuje testosteron. Jak mężczyzna się ogląda jeszcze, mając oczywiście kobietę, ale wraca do domu, wie dokładnie, gdzie jego stołówka, gdzie jest jego kraj, to wszystko jest okej. To znaczy, że jeszcze produkuje testosteron, że coś jeszcze można od niego wymagać. Będę bronić! Ale to też jest sygnał, Majka, że może czegoś tam trochę brakuje. Ja bym prosił, żebyś powiedziała, że go kochasz i nie masz żalu.
4: Oczywiście, że go kocham.
1: Dziękuję
4: od
1: bardzo.
4: Mojego 15 roku życia.
1: Bardzo ładnie tłumaczymy swoje zachowanie, niegroźne, jak się okazuje.
3: Bardzo cię, kochanie, przepraszam. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Guździki przyniosę, bo to są ulubione kwiaty mojej małżonki. Bardzo cię przepraszam z całego serca i obiecuję, że to się więcej już nie powtórzy.
1: Mam nadzieję, że widzisz sama, że to nie jest groźne. I byłoby dobrze, gdybyś ty więcej wiedziała na temat tego, co on lajkuje, Adrian, niż żeby tak miała cię nakrywać. Niech żyje miłość! Ty się ludzie chcą kochać i już widzisz wieczorem, to będzie miało miejsce.
3: Prorok, tak jest. Co? Tak będzie.
1: Trzymaj się, Majka. Miłego wieczoru.
4: Dziękuję. Miłego wieczoru.
0: Pa.
4: Pa.
5: Kochaj albo rzucaj.
0: No i wieczór im ułożyłem.
2: Niedowierzanie, ale nie jest to rzucaj. Gratuluję ci, Paweł.
0: Voxfm.pl, tam możecie zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj. Paweł będzie się starał was pogodzić w poniedziałek.

0: Just Five, kolorowe sny, to słyszeliśmy chwilę temu, 21 minut do 10, a teraz słuchajcie tego.
1: Czego?
0: Ciebie.
1: A dlaczego, o co ci chodzi?
0: O co ci chodzi?
1: Dzień dobry. Klaudia, bardzo dobrze, że pierwsza powiedziałaś, bo tutaj dziewczyny, kobiety mają pierwszeństwo.
0: Coś chcę, na pewno coś chcę.
1: Chcemy się państwu bardzo nisko ukłonić. Aha. I niezwykle miło jest nam powitać państwa w dzisiejszy poranek.
0: Oczywiście, że
1: na
0: tak.
1: Na fali Radia Vox FM.
0: Tak po prostu tylko tyle?
1: Nazywamy się Klaudia Wasiluk i Arek Sikora.
0: Coś jeszcze?
1: I mamy prawdziwy zaszczyt oraz olbrzymią, ogromną wręcz przyjemność towarzyszyć
0: tak
1: państwu
0: na
1: przez
0: chcę.
1: Najbliższe godziny. Wierzę, że spędzą państwo razem z nami ten czas w doskonałym usposobieniu. A przygotowane przez nas audycje oraz starannie dobrana muzyka.
0: Ale mówiłam, że zrobię ciekawe.
1: Okażą się dla państwa miłym i wartościowym towarzyszem.
0: O co mu chodzi?
1: Dzisiaj dzień savoir vivre. Dzień dobry.

0: ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
2: Vox. Vox.

0: Ja już nie wiem, czy to Madonna, czy nie Madonna, czy kto
1: czy
0: to
1: Madonna,
0: był.
1: Czy Madonna, czy Madhouse. Ale tak czy siak na Med. A może ten Med to właśnie takie jest
0: Madonna
1: z takim puszczeniem
0: House.
1: Oczka do Madony.
0: Być może.
1: Być może. Lights oczka... Prayer w każdym razie w Vox FM na chwilę przed 10.
0: Oczka dzisiaj można puszczać. No, komu można puścić oczko? Wiem, no. Dla przełożonego, dla kierownika, dyrektora, dla szefa. Takie oczko.
1: A to myślisz, że to będzie zgodne z zasadami Savoir-Vivre?
0: Myślę, że tak. Tym bardziej, że dzisiaj środopiątek.
1: Właśnie, środopiątek.
0: Widzisz. I takie no puszczasz troszkę, co? Myślałeś, że tu jeszcze jutro i pojutrze się zobaczymy. O takiego!
1: Mówi się, że środa to mały piątek. A zobaczcie, no. Jaka ładna środa. W ten piątek. A w zasadzie ten piątek w tę środę.
0: W tym tygodniu tak, to jest...

0: Jak tak sięgać na takie najbardziej odległe meandry wspomnień muzycznych i szukać tych najfajniejszych brzmień, to by było jedno z nich właśnie. Bass Hunter.
1: A teraz punktualnie o 10:00 to zapraszamy na wiadomości Vox FM. Sprawdzimy, co tam ważnego dzieje się w kraju i na świecie, a potem znowu będziemy w te meandry zaglądać, tak?
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Szef ukraińskiej dyplomacji komentuje napięte relacje na linii Kijów-Warszawa. To po decyzji Zełenskiego w sprawie UPA. Tragedia na Warmii i Mazurach. Nie żyje kierowca quada. W wiadomościach też wielki mecz Maji Chwalińskiej. Za godzinę powalczy o półfinał French Open.
10: 10:00 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zapraszam Marta Kiermasz. Słuchamy.
9: Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, mówi o relacjach z Polską szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha, ale jednocześnie dodaje, zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. To ciąg dalszy kryzysu w relacjach dwustronnych, wywołanego nadaniem jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Trwają międzyrządowe rozmowy w tej sprawie, a z najnowszymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Rawa.
11: Tak jest, dzień dobry. Andrii Sybicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat oba kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne i podkreślił, że jest to podejście, którego nie wolno podważać ani nakręcać spiral nienawiści. To głos z Kijowa. Warszawa odpowiada: prezydent Zełenski popełnił błąd i mamy prawo do rozczarowania, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, który przekazał, że trwają zakulisowe rozmowy z Ukraińcami. W tym tygodniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem ma rozmawiać m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Przypomnijmy, prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Karol Nawrocki zasugerował, by odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Tragiczny wypadek na quadzie. Nie żyje 30-letni mężczyzna w miejscowości Mazurowo na Warmii i Mazurach. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.
12: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
9: Mówiła Agata Kulikowska-Dynałęcz z ełckiej policji. Okoliczności tragedii wyjaśniają funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ełku. Specjalny samolot już w drodze do Polski z Chin. Leci maszyna, na pokładzie której jest 24-letnia Klaudia Uciechowska. Polka od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Z lotniska Klaudia zostanie przewieziona karetką na oddział intensywnej opieki medycznej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Placówka jest przygotowana na przyjęcie pacjentki, mówi Krzysztof Fiedler, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
13: Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, o której będzie. Na pewno zespół będzie gotowy już od godziny 15 na lotnisku, żeby chorą podjąć. Karetka posiada respirator, pompy strzykawkowe, także jest w pełni przygotowana do transportu takich chorych, którzy wymagają oddziału intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej i wspomagania układu krążenia.
9: Polka 2 lata temu wyjechała do Pekinu na studia. 2 miesiące temu jej stan zaczął się dramatycznie pogarszać. Rodziców kobiety poinformowano, że ich córka ma zdiagnozowane zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak, guz na jajniku. 90% środków z SAFE trafia do polskiego przemysłu zbrojeniowego, mówi kujawsko-pomorski wojewoda. W regionie podpisano już 15 umów na ponad 18 miliardów złotych. Wszystko w ramach unijnych, nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
14: W Bydgoszczy pieniądze z SAFE wspierają strategiczne zakłady, takie jak Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Belma, które należą do polskiej grupy zbrojeniowej.
15: Dzisiaj Belma ma obroty nieprzekraczające miliarda. Podpisała właśnie kontrakt na 5 miliardów złotych, a
7: budżet całej Bydgoszczy wynosi 3,5 miliarda złotych. Co takiej skali sama tylko jedna Belma będzie wpływała na naszą gospodarkę.
14: Inwestycje w ramach SAFE przekładają się też na rynek pracy, przekonuje poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej.
15: W ciągu pierwszego dnia po podpisaniu umów już pojawiło się 1000 ofert pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym.
14: W Bydgoszczy podpisana umowa z Belmą dotyczy m.in. systemów minowania i uzbrojenia.
9: A w ciągu 3 dni podpisano już 62 umowy o łącznej wartości 120 miliardów złotych. Powoli szykuje się do najważniejszego meczu w karierze. Maja Chwalińska już rozgrzewa się przed walką o półfinał French Open. Polska tenisistka już za godzinę zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer nie ma wątpliwości, kto tu będzie rozdawał karty.
16: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No, ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
9: Mecz przypomnijmy o 11.
17: Piękny piątek w tę środę. Taki
10: piękny piątek w tę środę, ale
17: 26
10: burzowy.
17: Stopni nawet właśnie w Rzeszowie i tam możliwe burze. 25 stopni w Koszalinie, tutaj też może zagrzmieć. Najchłodniej 18 stopni dzisiaj w Zielonej Górze.
10: Jutro też deszczowo, burzowo i też gorąco do 26 stopni. Pojutrze 26 również w najcieplejszych miejscach w kraju, ale też deszczowo, burzowo. Sobota już mniej tego deszczu, ale też chłodniej do 23 tylko, ale to pięknie brzmi, co? Tak. Tylko do 23 stopni. Ochłodzenie się zbliża, tylko 23 stopnie. Znowuż gorąco w niedzielę, 26 stopni, ale też opady deszczu.
17: Ale ten deszcz nie powinien być absolutnie żadnym zaskoczeniem. Wczoraj się spotkałam z teorią, że na Boże Ciało zawsze pada.
10: Wiesz co?
17: I tak sięgam pamięcią i wydaje mi się, ale chyba jest w tym trochę prawdy.
10: Chwilę po procesji. Na procesji jest petarda, tak. Wiesz, słońce grzeje,
17: tak?
10: Tak zwana żaruwa, a później rzeczywiście pada.
17: I te wszystkie płatki kwiatów.
10: No to tylko teraz co robić w czerwcówkę, jeśli nie ma pogody, to no ciężko grillować.
17: Ciężko grillować,
10: pytanie do was, słuchacze. Co jeśli nie grill w długi weekend? 600-9869-869, pytamy, wy odpowiadajcie, a najlepsze odpowiedzi zagrają z nami w Nie Państwa, Nie Miasta.
17: A są gadżety i czekają na was.
10: No i to takie, które mogą się przydać na tą lepszą pogodę, bo mamy klapki, skarpety.
17: I coś jeszcze? 6 po 10, bądźcie z nami.

0: Kiedyś tak się mówiło, Polska górą, reszta kanałami.
1: No nie, w naszym przypadku wszyscy górą, a na pewno górą i Iwona i Maciek, bo wiecie co?
0: Bo Iwona i Maciek są razem z nami na antenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień
1: mamy
2: dobry.
1: Ekipę, by zagrać.
0: Witajcie, robaczki.
1: Nie państwa, nie miasta.
0: Nie państwa, nie miasta. To jest nasza, wasza ulubiona gra, zabawa przedweekendowa, a że jesteśmy przed długim weekendem, to sobie pogramy. Maciek napisał, bo zapytaliśmy, co robić w długi weekend, jak nie grillować, bo pogoda taka się szykuje, taka nie taka. Maciek napisał, że jak nie grillowanie, to można kociołek zrobić lub uwędzić coś. No chyba, że pogody nie ma, to pograć w państwa miasta.
1: Albo w nie państwa, nie miasta.
0: No to proszę. To
1: przypadku.
0: Proszę bardzo, to Maciek, to my ci załatwiamy tutaj jeszcze przed weekendem nawet taką situation.
1: I mamy godną konkurentkę, słuchaj Maćku. Iwona jest również. Co robić w czerwcu? Tak. Ja od wczoraj zbieram kwiatki na procesję, pisze Iwona.
0: A potem będę zbierać...
2: Tak, już sporo mam.
0: Potem będę zbierać, pisze Iwona, kasę na prezenty, bo u mnie pół rodziny się w czerwcu urodziło lub ma imieniny, także Iwona cały czerwiec imprezowy.
2: Tak. O.
0: Słuchaj, może dorzucimy jakieś gadżeciki, ale to musisz bardzo dobrze zagrać w nie państwa, nie miasta. Jesteście gotowi?
2: Oczywiście.
0: No to zaczynamy.
2: Gotowi.
0: Najpierw wybieramy literę, czyli leci alfabet X, Y, Z.
1: Stop.
0: C.
1: Na literę C poprosimy o coś, co chroni przed deszczem.
2: Czapka.
0: Czapka. Czapka.
1: Jest
0: czapka.
1: Chyba Iwona była pierwsza.
0: Iwona była pierwsza, tak. Jeden punkcik dla Iwony i lecimy dalej.
1: X, Y, Z.
0: No mów tam, mów te literki, mów, a ja powiem stop.
1: P.
0: Na P.
1: Na P poprosimy, coś boskiego.
0: Coś boskiego, boskie ciało.
2: Pomidory. Pensja.
0: Pensja, dobre, ale pomidory były pierwsze i woda
1: boska
0: dwa.
1: Boska pensja.
0: Boska pensja, boskie pomidory.
1: I boskie pomidory.
0: Ale teraz zdefiniuj pomidora, nie? No to może być jakaś metafora.
1: No dobra, lecimy
0: jeszcze
1: dalej.
0: Jeszcze jedna będzie, jak to się nazywa?
1: Konkurencja.
0: Nie konkurencja, bo konkurencja jest jedna. To co się w tym poruszamy.
1: No to dobrze, no to lecimy z kolejną.
0: X, Y, Z.
1: Stop.
0: A.
1: Na A poprosimy o coś, co można spalić.
0: Co można spalić na literę A?
2: Album. Apteczkę.
0: Album.
1: Album i apteczkę też
0: apteczkę
1: można spalić.
0: Nie palcie apteczek, bo to trzeba w samochodach
1: albumów
0: już wozić.
1: Też nie palcie. Albumów też się przydadzą.
0: Chyba, że ze zdjęciami z byłą albo z byłym, to wtedy
1: to
0: można.
1: Wtedy trzeba.
0: Wynik 2-1, Iwona zwycięża, brawo! Ale u nas nie ma wygranych i przegranych. Słuchajcie, mamy. I dla Iwony, i dla Maćka paczuszki z gadżetami od Voxfm.
1: Typowe na czerwcówki, słuchajcie, bo mieli iskiety,
2: dziękujemy.
1: I klapki. I dorzucimy jakieś smycze na przykład, bo też się mogą przydać.
0: I bidony do rowerów, żebyście mieli gdzie wodę, albo nie wodę, trzymać.
1: I takie etui na telefon, że jakby wam przyszło pojechać nad wodę, to żeby
0: jak
1: ten telefon przypadkiem nie...
0: Super. Tak, jak telefon wpadnie do wody, to nic mu się nie stanie.
1: Jak lizaki obiecujemy. Znajdziemy, to też dorzucimy.
0: Nie wszystkie zjadłem.
2: Bardzo
0: wszystkie
1: to
0: zjadłem.
1: To zapaszek do samochodu.
2: Dziękujemy.
0: Chcecie jeszcze kogoś pozdrowić? Iwona, Maciek, pozdrawiamy kogoś. Może Iwona najpierw.
2: Pozdrawiam męża i córkę i koleżanki z pracy, które właśnie nas słuchają.
0: Okej, okay. A Maciek kogo pozdrawia?
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i Pawełce za Kochaj albo Rzucaj.
0: O, przekazujemy, Paweles! Maciek pozdrawia, chyba coś chce! No jak chcecie, to możecie się zgłaszać, oczywiście. Voxfm.pl, Pawelec czeka.
1: I jego Kochaj albo Rzucaj właśnie.
0: Oczywiście. Znaczy zrobić sobie wolne na długi weekend, no miejmy też jakby serducho dla Pawelca, niech sobie poodpoczywa chłop.
1: Ale w międzyczasie możecie do niego pisać. Wróci
0: tak,
1: i waszymi sprawami się zajmie.
0: Ogień. No to co, to teraz gramy. Modern Talking, Brother Louie.
1: Tak, wam robimy dzień dobry.
0: Dokładnie.

0: Oni tam śpiewają Close Your Eyes. Czy myślisz, że 22 minuty do 11 to jest dobry moment na to, by zamknąć oczy?
1: I zrobić sobie drzemkę w robocie?
2: O, oczywiście, to jest idealny moment!
0: Dobra.
2: To jest świetny moment.
0: To ja śpię, a ty mówisz.
1: No to ty śpi, a ja powiem wszystkim, słuchajcie, że u dorosłych to tak właśnie wygląda, że ojejciu, dajcie nam pospać, a drzemki w ciągu dnia, a w ogóle w nocy spanko.
0: Ale to nie tylko tak u dorosłych.
1: No tak,
0: a dzieci tak
1: dorośli
0: samo
1: uwielbiają. Dzieci nie. No to, no wiesz co, no dzieci to po prostu chciałyby siedzieć nie wiadomo do której.
0: No to prawda, trochę tak.
1: Próbujesz położyć je spać, no to nie idą, a jak muszą wstawać, to wtedy jest ciężar. To tak działa zawsze na przekór. Ale jeżeli chodzi o dzieci, które nie chcą kłaść się spać, to mamy dobre informacje dla dzieci, które mieszkają w Nowym Jorku. Albowiem burmistrz Nowego Jorku, no dzisiaj dzień Savoir Vivre, także
0: powiadam wam,
1: burmistrz Nowego Jorku wydał dekret zezwalający dzieciom na późniejsze kładzenie się do łóżka. O co chodzi?
0: Czekaj, dzieci mogą iść później spać?
1: Tak, to wszystko w związku, słuchaj, z tym...
0: I to nawet mają takie ogólne pozwolenie?
1: Tak, burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, tak się nazywa, podpisał rozporządzenie dotyczące godzin snu, dzięki czemu dzieci będą mogły później kłaść się spać, aby obejrzeć mecze New York Knicks w finałach NBA.
0: To wszystko chodzi o mecze.
1: No, chodzi o sport, sport to zdrowie. Ale przełóżmy to na nasze polskie podwórko.
0: No spróbujmy.
1: Gra reprezentacja Polski. Nie? To ja bym chyba poszedł w drugą stronę. Dziecko, idź spać, oszczędź sobie tego widoku.
0: A później, mamusiu, miałem taki sen. Śniło mi się, że wszyscy śpiewali, nic się nie stało.
1: To nie był sen. Po prostu słyszałaś przez sen.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś z nami.

0: Trochę White Dove, no. Trochę Gone, ale jednak cały czas Brave.
1: A ja chciałem odbić od tego, co powiedziałeś poza anteną, jak budowano piramidy w Gizie.
0: No, o tym mówiłam?
1: To na Syberii wciąż żyły mamuty.
0: To ja o tym mówiłam?
1: Nie, chciałaś powiedzieć coś ciekawego na antenie, także... No, patrz, piramidy w Gizie były już budowane, a tam na Syberii jeszcze mamuty żyły. Tak, to prawda
0: tak
1: jest.
0: Tak, trochę radio od kuchni, jak już zbliża się godzina naszego wejścia, to mówię do Arka, chodź, powiemy coś ciekawego.
1: Ale mam coś jeszcze.
0: No, dawaj.
1: Pod względem genetycznym jesteśmy w około 50% identyczni jak banany.
0: Dziękuję DNA ci bardzo mamy za te ciekawostki. Takie. Jak chcecie więcej, to bądźcie

0: Zróbcie sobie z czegoś mikrofon, z tego, co macie pod ręką. I możecie się zamienić w Nicky Jam albo w Enrique Iglesiasa.
1: A to już, za późno, ale Lolita Julie Garcon będzie, będzie Justę.
0: No to będzie do czego pośpiewać.
1: Ona lubi pomarańcze, to po 11.
0: Tak, ale wcześniej punktualnie o 11 wiadomości Vox FM również posłuchajcie.
2: Vox FM. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: No, do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
11: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Reklama.
15: Maja Chwalińska już za chwilę wyjdzie na kort. Rozpoczyna się walka o półfinał French Open. A w wiadomościach też Szczecin zatrzymano 41-latka, który podpalił mężczyznę. Gorzowska projektantka inspirowała się Chopinem. Za kilka dni niezwykły pokaz mody w Nowym Jorku.
1: A już teraz wiadomości radia Vox FM punktualnie o 11, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Słuchamy.
15: Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Maja Chwalińska niebawem wychodzi na kort. Za kilkanaście minut początek ćwierćfinału French Open z udziałem naszej tenisistki. Polka już sprawiła wielką sensację na paryskich kortach, ale liczymy, że to nie koniec. Czekają nas wielkie emocje. Mecz Polki z Rosjanką Anną Kalińską będzie śledził też nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
16: Tak jest, dzień dobry. Na papierze to Rosjanka. 22. rakieta świata jest faworytką tego meczu, ale jak podkreśla Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu, na korcie to może wyglądać zupełnie inaczej.
17: Wiadomo, że Rosjanka lubi taką grę płaską, jednostajną, siłowe, mocne uderzenia z głębi kortu. I bardzo jestem ciekaw, co ona zrobi, jak będzie dostawała te topspinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią. Może po prostu zgłupieć.
16: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu już takie tenisistki jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
15: Mamy do meczu Mai, będziemy oczywiście wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Zostańcie z nami. Zmieniamy temat. Podpalił mężczyznę przebywającego na jachcie, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwem. W wiadomościach teraz szokujący incydent przy jednym z nabrzeży na Odrze w Szczecinie. Według policji dwóch agresorów zaczęło grozić mężczyźnie przebywającemu na jachcie. Następnie 41-latek podpalił poszkodowanego. Ten, aby się ratować, wskoczył do wody.
18: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania gruźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa należący do katalogu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
15: Mówił Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Obaj mężczyźni przebywają w tymczasowym areszcie. Zniszczony został również jacht, zapalił się górny pokład. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przyjechał dziś do Kijowa. To dzień po zmasowanym ataku Rosji na Kijów i Dniepr. W wyniku uderzenia rakiet i dronów w nocy z poniedziałku na wtorek zginęły w tych dwóch miastach 23 osoby, a rannych zostało około 130 osób. Od dziś na rowerze lub hulajnodze elektrycznej tylko w kasku, jeśli nie, rodzice dostaną po kieszeni. W życie weszły nowe przepisy dotyczące poruszania się na różnych urządzeniach. My sprawdziliśmy, czy młodzi mieszkańcy Zielonej Góry wiedzą o zmianach i czy jeżdżą w kaskach.
19: Czy wiesz, że od dziś jazda na hulajnodze albo na rowerze w kasku jest obowiązkowa?
20: Tak, wiem.
19: I jeździsz w kasku?
20: Tak, bo nie chcę zrobić sobie krzywdy.
21: Nie wiem, ale rodzice zawsze mi każą nosić kask.
22: Ja jeżdżę z kaskiem, bo boję się, że rozwalę głowę, bo kiedyś sobie rozwaliłam.
15: A te głosy młodych mieszkańców Zielonej Góry zebrała Ola Kanoniak. Licencja na Chopina była potrzebna gorzowskiej projektance, by zrobić kolekcję inspirowaną wielkim artystą. Pokaz mody w sobotę w Nowym Jorku to niesamowite kreacje z broszkami, płaskorzeźbami. Na wybiegu frak, spodnie, koszule, ale także suknie. Pokaz Modern Chopin Vision odbędzie się podczas Polskiego Dnia Mody w Konsulacie Generalnym RP. Otworzy go projektantka Natalia Ślizowska.
23: Podejmuję różnych rekonstrukcji historycznego ubioru. Podjęłam praktyki u mistrza krawiectwa ciężkiego z fraka męskiego. Fryderyk Chopin był ikoną. Nosił najlepiej skrojone ubrania.
15: W strojach są elementy 3D oraz wyhaftowane sentencje. A modowe show przypomnijmy w sobotę za oceanem.
24: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Na mapie od synoptyków najgorętsze teraz ustka. Usta
0: ile
1: najgorętsze.
0: Tam ustce dają?
1: 25-26.
0: O, 26 stopni dzisiaj też w Rzeszowie będzie. I tam może zagrzmieć, drodzy państwo, i popadać. Zresztą ten deszcz, jak tak patrzę, to przejdzie przez całą Polskę. No może ominie Suwałki, ominie Białystok, ominie Olsztyn i ominie Gdańsk, ale poza tym wszędzie popada i uwaga też na burze.
1: Tak jest, ostrzeżenia od synoptyków są. Sprawdzamy, czy jakieś tam już łubu-dubu w Polsce się dzieje. Nie, jeszcze nie, na mapach burzowych nie ma, ale mogą te burze do nas dotrzeć, tak więc miejmy to na uwadze.
24: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: I mamy czasami gości.
1: O.
0: Do studia przychodzi taka typiara od sociali, słuchajcie. I mówi do nas tak, nagramy sobie taką rolkę. I słuchajcie, tak, my zaraz taką rolkę sobie nagramy.
1: Zapowiadamy, że nowy materiał na Instagramy się szykuje.
0: Tak.
1: Trzymajcie się mocno.
0: Śledźcie uważnie, bacznie, bądźcie z nami na socialach. Właśnie Instagram, Facebook, TikTok, tam się polecamy.
1: Ja jeszcze nie wiem, co ona wymyślała, ale zawsze tak wymyśla, że później jest hit.
0: No.
1: I mówi tak, to się kliknie! Klaudia Wasiluk.
0: Arek Sikora. I ty piara od sociali.
1: Magda Kopka jest z nami. Dzień dobry.
0: Dawaj głośniej.
25: Siema.

0: Boże, gdzieś tu mapkę miałem całą przygotowaną. Poczekaj, gdzieś ja miałem mapę.
1: A co ty chciałeś powiedzieć, że burze będą? Że deszcz
0: nie,
1: będzie?
0: Nie, tam lepsze prognozy, lepsze prognozy. Dyspensa od postu 5 czerwca. Czyli po Bożym Ciele.
1: To teraz
0: kiedy,
1: tak.
0: Kiedy będzie można jeść mięso w piątek?
1: Odpalamy kalendarz. Jutro jest Boże Ciało, więc mamy dzień wolny. Powinno nie padać, a jak będzie, no to jakoś sobie poradzimy. Ale w piątek, słuchajcie, jak już tego gryla w czwartek odpalimy, to do piątku nie musimy go wcale gasić, bo jeszcze w piątek kiełbachę też będzie można zjeść.
0: No i tutaj proszę bardzo. No taka środkowa Polska praktycznie cała. Okolice Lublina, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław chyba z tego, co widzę, też z dyspensą.
1: Masz mapę kiełbasy.
0: Mam mapę kiełbasy. Patrz, obkręcę ci, zobacz, te zielone punkty, to tam,
1: sobie
0: to tam gdzie można, no.
1: Super, fajnie. No. Zachęcamy do grillowania, zachęcamy do jedzenia. Jak słychać, księża też zachęcają. Można.
0: Dokładnie. A jak zrobimy to w ten sposób, że weźmiemy białą kromkę chleba i pomalujemy keczupem, to będzie nawet patriotycznie.
2: No, ciężko się nie zgodzić.
1: Ciężko się nie zgodzić. Jeszcze kiełbasę śląską, jak tam rzucisz, to już w ogóle.
0: A Śląsk, przepraszam, Śląsk bez dyspensy, co jest? Prosimy tam tego.
1: Kiełbasa śląska domaga się dyspensy.
0: Szturchnijcie biskupa, niech zadba o kiełbasę.
1: 19 po 11.

0: fm.pl jest taka strona i na tej stronie jest taka zakładka Bestlista. Prawda, Areczku?
1: Prawda. Miejsce trzecie ostatniego notowania to właśnie topki Miu, pan Defis za wszystko, za nic. Jak będzie w tym tygodniu, głosujcie, a się to wszystko wydarzy w piątek.
0: Może się wydawać, że dzisiaj jest piątek, ale na ten piątek prawdziwy to czekamy i wtedy tak. W piątek po 17 Bestlista i Krzysiek Skrzypkowski.
1: A ja chciałem jeszcze coś powiedzieć.
0: Co?
1: Nie oglądajcie, co teraz nagrywamy na Instagramie, później będzie to wrzucone. Nie oglądajcie tego,
0: bo
1: dziewczyny sobie ze mnie jaja robią, ja protestuję w ogóle.
0: Ale było super. Wybawiliśmy się świetnie.
1: Jezus Maria.
2: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Reklama. Vox FM. Vox FM.

0: Velvet.
1: Fix me. O naprawianiu, o prostowaniu, sprostowywaniu.
0: O, to jak, jakieś afery jak są, to trzeba.
1: Spadły,
0: tak.
1: I teraz pytanie,
0: jak
1: co z nimi dalej
0: afery
1: zrobić.
0: Dzieją, to później się je prostuje.
1: Mówiliśmy już wczoraj o tym serialu Doda z Colin, prawda?
0: Tak, to się kolejne odcinki pojawiają.
2: Nowy sezon w ogóle.
0: No, nowi bohaterowie, chodzą. Tak. Wątki poboczne, postacie drugoplanowe, a także jakieś zawirowania w fabule.
1: Zawirowania w fabule. Konkretnie do naszego odnowionego odcinka dochodzi wiceminister kultury Marta Cienkowska.
0: Jest reakcja rządu na słowa Skolima o emeryturach. Wiceminister właśnie kultury Marta Cienkowska mówi, kim on de facto jest?
1: No to drodzy państwo, wiemy, że wy wiecie. W związku z tym pytanie do was. 609-869-869. Kim jest Skolim?
0: Zadzwońcie, powiedzcie, nagrajcie nam się. Chcemy się dowiedzieć.
1: Napiszcie również, jeżeli nie macie jak zadzwonić.
0: Chcemy pomóc. Niech rząd wie. My jesteśmy z tych dobrych. Jak ktoś ma problem, to pomagamy rozwiązać.
1: Tak.
0: Rząd nie wie, kim jest Skolim.
1: Dziennikarze będą tłumaczyć rzeczywistość.
0: Oczywiście.
1: Wytłumaczymy.
0: Czy dziennikarze. Wy, nasi słuchacze.
1: Tak.
0: Bez was my nie damy rady.
1: Nie. Na przykład tutaj de facto nie wiemy kto, razem z Blanką zagrają
0: ten co nie wiadomo, kim on jest. Taki
1: tak.
0: No name totalny w ogóle.
1: Kim jest Skolim i
0: pierwszy
1: Blanka?
0: Raz pierwszy raz widzę w ogóle, żeby... Kto go tak dziwnie nazwał w ogóle? Jest takie imię, weź.
1: Skolim. Kim on de facto jest?

0: Jak ktoś śpi, tak to wstajemy.
1: Pobudka, pobudka.
0: To już 12 dochodzi.
1: Wiemy, że pora kusi, że w robocie fajnie się drzema, ale to jest już środa, piątek.
0: Tak, za moment wiadomości Vox FM o 12, również te sportowe. Bądźcie z nami, posłuchajmy wspólnie, co tam ważnego dzieje się w kraju i na świecie, a potem w środę, piątek będziemy bardzo ładnie grać.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
4: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
5: Andrzej Rigo terroryzował mieszkańców kilku państw, brutalnie mordując śpiące kobiety. Posłuchajcie historii skarpetkowego zabójcy.
4: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
5: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
3: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
17: Maja Chwalińska walczy o półfinał French Open. W pierwszym secie gra rewelacyjnie. Użyty zostanie podwodny dron. Od wieczora trwają poszukiwania mężczyzny w Zalewie Solińskim. Redukcja punktów karnych. Nie za wszystkie przewinienia w życie weszły nowe przepisy.
0: Jest 12, to czas na wiadomości Vox FM. W studiu witamy Dawida Osysko.
17: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
17: Na korcie centralnym w Paryżu Maja Chwalińska walczy z Rosjanką Anną Kalińską o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. To jak na razie wielki mecz Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Polka walczy z Rosjanką Anną Kalińską i mamy bardzo dobre informacje. W pierwszym secie prowadzi 5-4. To spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
18: Tak jest. Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nieprzyjemny top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na aut. I oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
17: Oby, mówił Michał Rawa. Przenosimy się nad Zalew Solińskim. Akcja ratunkowa nadal nie przyniosła efektu. Służby poszukują mężczyzny, który wczoraj skoczył z zapory do jeziora Solińskiego. Dramat rozegrał się wieczorem. W nocy intensywne działania strażaków nie przyniosły rezultatu.
19: Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe zmapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia. Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone. zdrowotne.
17: Mówił rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Na miejscu pracuje policja, na poszukiwania cały czas kontynuuje bieszczadzki WOPR. Jeszcze dziś do dna jeziora ma być przeczesywane za pomocą podwodnego drona. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w nocy w masywie Mont Blanc. Bezpiecznie sprowadzili ich ratownicy z alpejskiego pogotowia górskiego oraz włoskiej gwardii finansowej. Jeden z Polaków został trafiony we wtorek po południu piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Polscy ratownicy trafili już na badania do szpitala w Aoście. Od dziś wchodzą w życie nowe, surowsze przepisy dotyczące punktów karnych. Kierowcy tracą możliwość redukowania ich za najpoważniejsze wykroczenia, m.in. za rażące przekroczenie prędkości, ale nie tylko.
12: Jazda pod wpływem alkoholu, wjechanie na skrzyżowanie przy czerwonym świetle.
17: Mówi Tomasz Sokalski, dyrektor WORD-u w Piotrkowie Trybunalskim. Przypomnijmy, raz na pół roku na specjalnym kursie można zredukować 6 punktów karnych. Kosztuje to około 1000 zł. Do tej pory można było to zrobić bez względu na rodzaj wykroczenia. Perła Śląska Cieszyńskiego, Wisła, gotowa na najazd turystów w długi czerwcowy weekend. W Perle Beskidów obłożenie obiektów noclegowych wynosi blisko 80%. Najwięcej osób spodziewanych jest w centrum miasta w piątek i sobotę, a to za sprawą
20: dwóch dużych festiwali. Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal na Cienkowie Niżnim. Cztery główne sceny festiwalowe Granatowych Gór. Scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
17: Mówiła Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle. Sporo atrakcji imprez czeka także w sąsiednich gminach, czyli Brennej, Ustroniu i Szczyrku.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
22: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: I ponownie zaglądam na kort centralny w Paryżu. French Open trwa. Maja Chwalińska walczy o półfinał tego wielkoszlemowego turnieju z Rosjanką Anną Kalińską. Nadal trwa pierwszy set. Polka wygrywa 5-4. Reprezentacja Polski koszykarek 3x3 rozegra dziś decydujące mecze fazy grupowej w Mistrzostwach Świata w Warszawie z Azerbejdżanem i obrońcą tytułu Holandią. Biało-czerwone w pierwszym dniu turnieju na placu Defilad pokonały Madagaskar 20-10 i przegrały po walce z reprezentacją Czech 12-14. Wieczorem w Warszawie na Stadionie Narodowym Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z zespołem Nigerii. Będzie to drugie w historii spotkanie tych narodowych jedenastek. Jedyna dotychczas potyczka z Nigerią miała miejsce w marcu 2018 roku, a rywale wygrali we Wrocławiu 1-0. Szansa na rewanż wieczorem, początek o 20.45. Były wybitny angielski piłkarz David Beckham trafi na słynną hollywoodzką Aleję Gwiazd. Jego gwiazda zostanie odsłonięta podczas ceremonii 12 czerwca, już w trakcie Mistrzostw Świata. W tym dniu reprezentacja USA zagra z Paragwajem.
21: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
23: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Szczecin, Gorzów, Suwałki i Białystok. Tylko u was tej nocy nie popada. Poza tym cała Polska skąpana w deszczu. No i może jeszcze zagrzmieć. A zagrzmi, drodzy państwo, w Toruniu. Zagrzmi również w Koszalinie. I zagrzmi w Bydgoszczy.
1: Ej, no właśnie, bo my tak cały czas już od kilku dni mówimy o tych burzach. A rzeczywiście byliście świadkami burzy w tym tygodniu? Coś błyskało, grzmiało?
0: Coś tam może raz zagrzmiało. Coś, tak delikatnie. Ale nie? To nie było takie, wiesz, straszne.
1: Bo tam synoptycy straszą, a tu koniec końców...
0: Jak to mówią, nie strasz, bo
1: no,
0: wiadomo.
1: Z dużej chmury mały deszcz.
0: Tak.
23: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Może w ogóle tego deszczu w ten długi weekend nie będzie, co tam zapowiadają, bo to widzicie, że jedno mówią, a później drugie wychodzi.
0: To prawda, zapowiadają ten deszcz i burzę na cały długi weekend. No, może jednak się pomylą.
1: Bierzcie parasolki, ale też grilla miejcie pod pachą. O, to wam radzimy. Dokładnie. To jest nasza prognoza pogody. Nie tylko.
17: Jeszcze Paryż 5-5. Bardzo za się to boję.
1: Nie, to przecież to straciliśmy
0: dobra,
1: punkt.
0: Dobra, nic, no, chłopy.
1: Dawaj, Maja.
0: Będzie dobrze, jesteśmy z tobą, ja tam jestem optymistą. Tak,
1: rozpykaj tę Ankę tam. No.
0: Rozpyka.
1: Rozpyka.
0: Rozpyka jak
1: to nasza jest.
0: Nasza, no. Wiadomo.
24: Hello.

0: jest właśnie Sabrina, nastoletnia czarownica, tak kiedyś był taki kiedyś serial.
1: Kiedyś nie? Można było taki oglądać, ale teraz to się ogląda, słuchaj.
0: My wyjaśniamy, kto jest kto w ogóle, znaczy nie my. To my. Słuchacze odpowiadają na pytanie rządu, kim on właściwie jest? Chodzi o Skolima.
1: Chodzi o nasz nowy serial Doda i Skolim.
0: No już teraz, tak jak mówimy, rząd jeszcze się tutaj podłączył, inni artyści się podłączają.
1: W nowym sezonie.
0: No ale właśnie, chodzi o te pytanie, które padło ze strony rządu. Kim on właściwie jest? Słuchacze nasi niezawodni. Pytanko padło i padają też wasze odpowiedzi.
2: Kim jest Skolim? To koleś, który ma koleżanki. Maluje z nimi w Palermo i tak podgrzewa temperaturę.
0: Tany, tany.
2: Że kobiety chcą go więcej i więcej.
1: Bebesitki.
2: I nawet te niewinne.
1: A, no właśnie. Pozdrawiamy również.
0: No właśnie.
1: Ktoś tu zainteresowany.
0: Kim jest Skolim? Halo?
3: Współczesny Wodycki. Pozdrawiam.
0: Oho! Mocno.
1: Kurczę, mocno.
0: Widzisz? Dobra, słuchamy dalej.
4: Kim jest Skolim? Ja mam na imię Ania, jestem z Lublina. Skolim jest taki, że podnieca wszystkie kobiety i ma coś sobie.
0: Potwierdzasz?
1: No, Ania potwierdza, to wystarczy. Jeszcze coś mamy.
0: Słuchamy.
5: Cześć, tu Kaja z Łodzina. Jak to, kim jest Skolim? Skolim jest królem parówek ostatnimi czasem.
0: No właśnie.
1: To ale, prawda.
0: Ale patrz, i ile funkcji można sobie wybrać?
1: Odpowiedź już mamy.

0: No.
1: No.
0: Witam, poproszę pogodę na sobotę, bo się szykuje grill służbowy, prosi Krzysztof z Chełma w Lubelskiem.
1: Grill służbowy w sobotę?
0: No to po co pogoda? Poczekaj, i tak to będzie to... bardzo dobry dzień. Słuchaj, Krzysiu, no jeżeli grill
1: a jaka
0: w sobotę,
1: miejsce
0: to
1: mamy,
0: jaka...
1: mamy miejscowość?
0: Chełm.
1: 21 stopni, troszeczkę chmurek, ale bez deszczu.
0: No i proszę no, bardzo.
1: Także fajnie.
0: Komuś jeszcze tutaj dzień zrobić? Proszę bardzo, śmiało. 6098 6989. Załatwimy tą dobrą pogodę.
1: Tak. Pewnie, że tak. Nie dziękujcie.
0: Teraz chwila przerwy, a potem dalej gramy w rytmie hitów Rose, Bruno Mars i Apecy na horyzoncie.
1: Nie dziękujcie, ale zaproszenia na grille przyjmujemy oczywiście.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
4: To jest dzień.
2: Codziennie od

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Box

0: Genialne odświeżenie Aztek Pitbull, Gabry Ponte i Pretty Woman.
1: O tych pięknych kobietach w Vox FM na 12 minut przed godziną 13. 6098 69 869. Krzysztof prosił o pogodę w Chełmie chwilę temu, a tu Wioletta się domaga. Słuchaj, Łodzi.
2: A już przestańcie, już dajcie spokój. No, całemu światu nie dogodzimy.
1: No to i prawda.
0: No właśnie. No,
1: ale możemy sprawdzić, jak chcecie. Wygooglamy Łódź.
2: Czekaj, w sobotę Łódź?
1: Pogoda.
2: Biometr niekorzystny i opady deszczu w sobotę w Łodzi.
1: Ale może i wyjdzie
2: ale
1: słońce.
2: Próbowaliśmy. No.

0: Jeśli czujecie miłość, tak jak w tej piosence Damian Force i Jordan Grace,
1: to co?
0: No to można się zgłosić do Pawelca, bo on tam w sprawach miłosnych
1: właśnie, bo
0: pomaga.
1: Może być na przykład tak, że wy czujecie miłość, a ta druga strona tego nie czuje. I albo, tutaj właśnie Pawelec może wkroczyć.
0: Albo nawet ta druga strona nie wie, że wy czujecie miłość i boicie się wykonać pierwszy krok, tak
1: on
0: zwany
1: zrobi to za was.
0: First move, nie?
1: Da.
0: Dzwoni, mówi Pawelec, co jest na rzeczy, co wam w serduszku gra. Vox.fm.pl możecie się zgłaszać.
1: A za moment news w Vox.fm.
0: Zostańcie, słuchajcie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Reklama.
9: Ruch w stronę stolicy wstrzymany, to po wypadku na S8 w Żabie i Woli. Maja Chwalińska bliżej półfinału French Open. W pierwszym secie pokonała Annę Kalińską 7-6. Benzyna minimalnie w dół, cena diesla bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw na kolejne dwa dni.
1: Na zegarze 13:00. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
9: Na początek tragiczne informacje z trasy S8. W zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym busem w okolicach Żabi i Woli zginęła jedna osoba. Ruch w stronę stolicy jest wstrzymany. Według wstępnych ustaleń samochód dostawczy najechał na tył ciężarówki. Kierujący busem trafił do szpitala. Życia pasażera tego auta nie udało się uratować. Cała Polska kibicuje. Po morderczym pierwszym secie Maja Chwalińska coraz bliżej półfinału French Open. Trwa drugi set w rywalizacji z Rosjanką Anną Kalińską. Polka prowadzi 5-2. To spotkanie wciąż śledzi nasz reporter Michał Rawa. Michale, Polka wygrała pierwszego seta 7-6.
10: Zgadza się. Wyglądało na to, że Maja Chwalińska szybko wygra pierwszego seta. Prowadziła w nim już 5-1. Niestety Anna Kalińska odnalazła się na korcie i zaczęła odrabiać straty. Skończyło się na tie-breaku, w którym górą była Polka. Świetną grą na paryskich kortach Maja Chwalińska zyskała uznanie w całej Polsce. Jej grę śledzą szczególnie młodzi adepci tenisa, między innymi w klubie BKT Advantage z Bielska-Białej.
11: Jesteśmy i dzieciaki, i rodzice dzieciaków, które tutaj trenują w klubie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, trzymamy kciuki.
12: Na pewno jest wzorcem, bardzo dużym wzorcem dla młodych. Mocno kibicujemy!
10: I liczymy, że piękny sen naszej tenisistki w Paryżu będzie trwał.
9: Na razie w Paryżu 5-2 w drugim secie dla Polki. A po zakończeniu meczu Polki z Rosjanką na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. To właśnie ze zwyciężczynią tego pojedynku w półfinale zagra albo Maja Chwalińska, albo Anna Kalińska. Znamy ceny paliw na najbliższe dwa dni. Jutro i w piątek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5,94 zł. To o 1 grosz taniej niż dzisiaj. Cena oleju napędowego nie zmieni się. Litr tego paliwa będzie kosztować 6,40. finansami jest tak źle, że trzeba oszczędzać nawet na papierze toaletowym, a wezwań do zapłaty wciąż przybywa. Szpital w Mławie ma już 24 miliony złotych długu, a w lecznicy pracuje ponad 560 osób. Trzeba zapłacić im pensję, a to jest ponad nasze siły, przyznaje Piotr Pariaszewski, dyrektor szpitala.
13: Oni wszyscy mają zobowiązania i proszę mi wierzyć, że ja dostaję kilkanaście wiadomości codziennie o tym, w jak trudnej oni sytuacji znaleźli się przez działania, które podejmuje organ tworzący.
9: Jeżeli placówka przestanie funkcjonować, w fatalnej sytuacji znajdą się pacjenci. Większe szpitale są w większych miastach, a to dla pacjentów może oznaczać konieczność dalekich podróży. Lokalny powiat pożyczył placówce 2,5 miliona złotych, ale przeterminowane zobowiązania wynoszą już 8 milionów. Na Podkarpaciu rozpoczęło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Ptaki otrzymują specjalne obrączki z nadajnikami. Dzięki nim naukowcy śledzą losy orłów po opuszczeniu gniazda.
14: Dopiero żeśmy zaobrączkowali 3 młode osobniki orła przedniego, ale będziemy kontynuować przez cały czerwiec, bo to jest właśnie miesiąc, w którym obrączkuje się orły przednie.
9: Mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów. Obrączkowanie to nie tylko okazja do poznania dalszych losów ptaków, także ważny element monitorowania krajowej populacji tego rzadkiego gatunku. W Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich, ponad 2/3 z nich występuje właśnie na Podkarpaciu. A u nas jeszcze jeden meldunek z Paryża. Polka Maja Chwalińska prowadzi z Anną Kalińską, Rosjanką, w drugim secie 5-3. Przypomnijmy, Polka jest bardzo bliska półfinału French Open, wygrała pierwszego seta.
15: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Dajesz, Majeczka, dajesz! Majunia, uhu!
9: Ależ emocje.
0: Gdzieś tam, lecisz!
16: Ogromne!
0: Backhand, forehand, siabadaba!
16: Maja, trzymaj się!
0: Tak jest!
16: Damy radę.
0: No, ku chwale, ku chwale! Po nazwisku Chwalińska, nie?
16: Tak.
0: Nieważne jaka pogoda, ważne, żeby Majka tam ciach-ciach zrobiła.
16: Dmuchamy w skrzydła. Niech leci, jak orzeł.
0: No, właśnie. No. Rakieta.
17: Niech leci jak rakieta.
15: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Dawid, umawiamy się, że za godzinę wracasz i mówisz, że wygraliśmy.
9: Wszystko powinno się rozstrzygnąć w tej godzinie.
0: Tak. No to tak. Ale
16: na
0: to
16: same
0: zobacz,
16: dobre wiadomości czekamy.
0: Przed długim weekendem taka okazja do świętowania nam się zaraz może natrafić, że to szwagier nie
16: uwierzy. Tym bardziej trzymamy się.
9: Mocno.
16: Dokładnie. Tak jest. 5 minut po 13.
0: Losy całej Polski, Maja, masz w rękach teraz na długi weekend. Losy całej Polski. Szwagrów, wszystkich szwagrów teraz, wiesz. Opatrzność jest nad tobą.

0: To już można.
1: My love, a nasza miłość to jest tylko jedna w tym momencie,
0: my
1: drodzy
0: love,
1: państwo.
0: Majo!
1: Maja love!
0: Maja love!
1: Mamy to!
0: Siaba
1: to jest powód, kiedy się cieszymy, drodzy
0: Boże
1: państwo.
0: Boże, tak. Się, ale to było rozpykane.
1: Maja Chwalińska pokonała Annę Kalińską 2-0. No. Awansowała do półfinału Roland Garros!
0: Anka do domu!
1: Maja,
0: pojechał.
1: Maja!

0: jesteśmy dumni. Mamy nadzieję, że to było słychać.
1: I tę radość, te szczęście, to wszystko. Woohoo!
0: A teraz ja cię kręcę. 19 minut po 13. Jak zapomnieć? Nie, takich chwil się nie zapomina.

0: Znowu leci Loco Loco, znowu jest i znowu Klaudia macha głową.
1: Tak, bo Loco Loco to jest numer jeden w bestliście. Yeah. To jest absolutnie uzasadniony numer jeden. No, drodzy państwo, voxfm.pl, zakładka bestlista. Dzisiaj mamy środę, chociaż ta środa trochę... Piątek czuć w powietrzu, ale ten piątek prawdziwy w kalendarzu to za dwa dni i wtedy... Co?
0: No co? No można głosować na voxfm.pl.
1: No tak, coś jeszcze chcesz powiedzieć.
0: No, że można by było zrobić coś takiego, że idzie się z Klaudią, znaczy albo za Klaudią na mieście, nie? I no. Tak znienacka podbiec do niej i powiedzieć i ona by głową machnęła.
1: Mogłoby tak być. I jeszcze bym dodała Loco Loco. Dobra, głosujcie. voxfm.pl, zakładka bestlista.
0: A w piątek, słuchajcie, 17 godzina. Krzysiek Skrzypkowski prezentuje najnowsze wyniki waszego głosowania.
2: Reklama. Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
7: Z PSB zawsze się da.
2: Reklama.

0: zgadza się.
1: No i jak to jak się stało? Był poniedziałek, później wtorek, a dzisiaj piątek. Tak to się stało.
2: Tak to szybko się stało,
1: długi
2: drodzy państwo.
1: Tak, przed
2: to
1: nami.
2: Jeszcze już przetrwaliśmy do za 15 druga, drodzy państwo. Mhm. Jeszcze chwilkę i już zaczynamy długi weekend, a może i są szczęśliwcy, którzy już zaczęli. Brawo dla was.
1: Aktywności, spędzanie wolnego czasu w długi weekend i tak dalej, pamiętajmy, że od dziś dzieci, młodzież do 16 roku życia w czasie jazdy rowerem lub hulajnogą muszą korzystać z kasków.
2: Dokładnie tak.
1: Nie zapominamy o tym, to chodzi o bezpieczeństwo naszych najsłodszych, najwspanialszych, najmniejszych pociech.
2: Jak chcecie z nimi iść na hulajnogę, na rower, to od dziś obowiązkowo kask przypominamy.
1: A wy, jak jesteście starsi, też kask na głowę.
2: Bezpieczeństwo wtedy przede wszystkim.
1: Można się wtedy poczuć like a child, czyli jak dziecko.
2: Tak.
1: I ta piosenka teraz taka u nas.
2: Zupełnym przypadkiem.
1: Ładnie się połączyło.
2: Bardzo ładnie. 14 do 14.
1: Gramy.

0: blokach startowych,
1: tak,
0: na pozycji.
1: To już odpalamy.
0: Do biegu gotowi.
1: Jednym przyciskiem włączamy długi weekend.
0: No tak, ja przychodzę do pracy w piątek.
1: No ja w czwartek. Możemy się cieszyć z waszego długiego weekendu.
0: Dziękujemy za wspólnie spędzony środopiątek. Klaudia Wasiluk. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Reklama.
12: Odprawiła kolejną mocną rywalkę. Maja Chwalińska awansowała do półfinału French Open. W aucie znajdowało się 10 osób. Zapadł wyrok w związku z tragedią w Chełmie sprzed roku. Kosi w mieście trawę za darmo, bo lubi porządek. Za chwilę o kosiarzu, społeczniku z wielkopolskiego Leszna.
13: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 14, na które zaprasza właśnie teraz Dawid Osysko.
12: Ona znów to zrobiła. Maja Chwalińska nie zatrzymuje się. Polka awansowała do półfinału tenisowego French Open.
14: Tak jest, polska czarodziejka będzie dalej nam pokazywała magię w Paryżu. Coś niebywałego, co za historia.
12: Tak, tuż po ostatniej piłce w tym meczu reagowali komentatorzy Eurosportu. Polka po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach, 7-6, 6-3. Po wygranej Maja Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło.
15: I honestly don't know what's going on.
12: Like, ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie tutaj jest szalony. Jestem bardzo wdzięczna. Dla Polki był to już 8 mecz w Paryżu, a turniej rozpoczynała przecież od kwalifikacji. Skąd u niej tak duża pewność siebie?
15: Honestly, I don't know.
12: Szczerze mówiąc, nie wiem. Po prostu próbuję wygrać każdy mecz, ale nie skupiam się na pewności siebie. Gram przeciw najlepszym zawodniczkom na świecie i nie jestem w stanie się do nich porównywać.
15: I won't compare myself to them.
12: Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy Arną Sabalenką i Dianą Schneider. 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło 12-latków. Jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. Oskarżony 20-letni Szymon C. był pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Zjechał na chodnik, uderzył w latarnię, a następnie w betonowe ogrodzenie posesji. W wyniku dachowania dwóch 18-latków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
16: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci dwóch osób. Na korzyść oskarżonego przemawiają takie okoliczności jak młody wiek, jego niekaralność, pojednanie się z pokrzywdzonymi, wyraził żal, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte.
12: Uzasadniał sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny. Do szpitala zabrał go śmigłowiec ratunkowy. Mężczyzna był przytomny. Pracownik ekipy budowlanej jest ranny po wypadku na rynku w Łosicach w Mazowieckiem. Podczas prac zawaliła się część kamienicy.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie wykonywania robót doszło do zawalenia się szczytu budynku. W wyniku zdarzenia obrażeń doznał 50-letni pracownik firmy remontowej, który został przetransportowany do szpitala.
12: Mówi Weronika Wujek z łosickiej komendy. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby. Okoliczności zawalenia się budynku zbadają mundurowi. W wiadomościach teraz o kosiarzu z wielkopolskiego Leszna. Pan Grzegorz kosi trawę zupełnie za darmo od 3 lat. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
7: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś.
11: A dużo pan kosi?
7: Codziennie sobie poświęcam około 2 godzin. I to robię dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję, bo tu trzeba robić dużo kroków.
11: A co pana znajomi na temat tego, że jest pan takim kosiarzem leszczyńskim?
7: Że jest to po prostu bardzo pozytywna opinia. Kiedyś były czyny społeczne w latach PRL-u i to było bardzo dobre. Na końcu była kiełbaska, trzeba zrobić w Lesznie coś takiego, wielkie koszenie. Przecież każdy ma kosiarkę.
12: Z panem Grzegorzem Kosiarzem, społecznikiem z Leszna, rozmawiał nasz reporter Tomasz Szymlet.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
17: Boże, dobrze, że nie mieszkam w Lesznie. No pan Grzegorz mówi, że każdy ma kosiarkę, a ja nie mam. Byłby wstyd. Dobrze, że pan Grzegorz, mam nadzieję, nie ubiera się na ciemno, bo jakby ubierał się na ciemno, to mogliby o nim mówić mroczny kosiarz. Dobra, proszę państwa, co tam w pogodzie? W pogodzie dobrze i niedobrze, bo będzie padało tego popołudnia na zachodzie, na południu naszego kraju, na południu jeszcze do tego możliwe burze, ale przyjemnie, jeżeli chodzi o temperatury. 15 na ścianach wschodniej i zachodniej, a w centrum 22-23. Tego popołudnia, najbliższej nocy, deszcz z mieszkańcami Polski Centralnej. Tylko tam, na południu, popada nad samym ranem. Burze z mieszkańcami Zakopanego jak były, tak zostają.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
17: A nie, poczekaj, ale z drugiej strony wypadałoby ci się chyba krzyknąć. Co, czy nie? Krzyczymy? Nie! Zostawmy to sobie na piątek. Piątek to piątek. Nie wszyscy mają wolne.
18: Dzień z Vox FM.
17: Jakby to powiedzieć? No szkoda. Dzień dobry! W środę zwaną piątkiem, piątku zwanym środą, tak dla niepoznaki. Długi weekend przed nami, to dzisiaj program to jest dzień bardzo długo weekendowy. Kamil Rutkowski, strasznie się cieszę, że jesteście. Dzień dobry.

Dobre granie, powerplay i kochaj mnie, 609-2x8-6-9. Radek pisze, dobra, to ja krzyknę, środa! No ale to nie to samo co piątek, wiesz, to jest, ja wiem, ale no nie. No właśnie, ale to nic, w ogóle się tym nie przejmujemy. Mamy, proszę Państwa, tak zwaną czerwcówkę przed nami, czyli długi weekend czerwcowy. No, jak ktoś wziął sobie w piątek wolny, to nawet można powiedzieć naprawdę bardzo długi, bo do niedzieli od dzisiaj będziecie za chwilę mieli wolne. Takie rzeczy. Ja lubię przekazywać dobre informacje, także przekazuję z największą przyjemnością. Dzisiaj jest uwaga. Poczekajcie, ściszcie mi to, ściszcie. Dobra, dziękuję. Jest dzień savoir vivre. Proszę Państwa, także bardzo proszę tutaj ręce. Prawda, układamy i wysłuchamy już za chwilkę utworu muzycznego o tytule Zokaria od Andy Dusta. Bardzo proszę, towarzyszy mu Harris w Vox FM. Jest savoir vivre?

Czujecie? To jest magia w powietrzu od Magic System i Achmeda Czołki. W tym wypadku 19 minut po godzinie 14. Maja Chwalińska, Maja Chwalińska, Maja Chwalińska, Maja Chwalińska, Maja Chwalińska. Czytam, co tam piszą za granicą, wiecie. Niesamowita sprawa. Czy wy dzisiaj też całe przedpołudnie, popołudnie spędziliście na oglądaniu? No pierwszy set to był dramat, ale w drugim ja bym powiedział nawet, że momentami to wyglądało tak, że ojojoj. Mamy Polkę w półfinale i konia z rzędem temu, kto by przed całym Rolandem Garrosem spodziewał się, że to będzie akurat właśnie ta Polka. Co za sen, co za w ogóle historia. Chwalińska w półfinale Rolanda Garrosa. Rosjanka momentami stała jak wryta. Nie wiedziała, co powiedzieć. Nawet po rosyjsku. A to naturalny, normalny język. Z kim zagra teraz? Trwa właśnie mecz, który wyłoni rywalkę półfinałową naszej Mai Chwalińskiej. To będzie albo Aryna Sabalenka, albo Diana Schreider. I wydaje się, że to raczej będzie ta pierwsza pani, bo pierwszego seta wygrała 6-3. Lekko nie będzie, bo kto widział w życiu raz Arynę Sabalenkę, ten wie, że lepiej zawrócić, pognać gdzieś daleko. Zwłaszcza, że przypomnę, że Aryna Sabalenka, Białorusinka, urodzona w Mińsku, wychowana na ziemniakach. Co widać?

0: Skoro weekend, w środę zaczyna się długi weekend, no to muszą być piękni młodzi, nie daj się prosić. Okej, dwie minuty i wiadomości.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Reklama.
0: Punktualnie 14:30 na zegarach. Dawid Osysko ponownie w studiu ma dla was najświeższą porcję wiadomości.
16: Białorusinka Arena Sabalenka albo Rosjanka Diana Schneider, jedna z tych dwóch tenisistek, będzie rywalką Mai Chwalińskiej w wielkoszlemowym turnieju French Open. Polka awansowała do najlepszej czwórki po zwycięstwie z Rosjanką Anną Kalińską. Kierowcy planujący wyjazd z Krakowa na długi weekend muszą przygotować się na potężne utrudnienia. Dziś od 16 do 18 przeciwnicy budowy trasy S7 zablokują zjazdy z autostrady A4 na ulicę Wielicką i Zakopiańską, a także samą Zakopiankę w miejscowości Gaj. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjski terminal naftowy w Petersburgu, poinformował prezydent Zełenski. Według sztabu generalnego w Kijowie w ataku została uszkodzona korweta Bojki rosyjskiej floty bałtyckiej. Na okręcie wybuchu pożar. Dziś w Petersburgu rozpoczyna się forum ekonomiczne, w którym ma uczestniczyć przywódca Rosji Władimir Putin. Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Tak w jednym z podcastów oświadczył amerykański prezydent. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mojtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Wypowiedź Trumpa przytacza agencja Reutera.
0: A tymczasem po prostu kwiaty.

Los Del Rio i oczywiście Macarena. Dzisiaj jest dzień roweru, a tak się zupełnym przypadkiem składa, że dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy. Już weszły. Kaski na głowę i bardzo dobrze w kaskach jeździć do 16 roku życia. W ogóle ja uważam, że powinno się taki wprowadzić taki nakaz jazdy w kasku w ogóle zawsze. Nawet jak nie jedziesz na rowerze, to jak wychodzisz z domu, zakładasz kask, idziesz w kasku. Na wszelki wypadek, ile to wypadków by się przez to zaoszczędziło. A swoją drogą, jak macie kask, ale nie macie na czym jeździć, to już macie, bo lada moment startuje akcja Dwa Koła z Vox FM. O co chodzi? Powiem niebawem. Keanu Silva, JJ Steel, za chwilę i Ina. O miłości.

Joel Corey, Head and Heart, czyli troszeczkę serce, troszeczkę rozum. Za kim jesteśmy sercem, za kim rozumem, bo grają przeciwniczki potencjalne w półfinale. W półfinale Mai, naszej Majuśki. Arena Sabalenka, Diana Schneider, 6-3 w pierwszym secie, w drugim 4-3. Prowadzi Arena Sabalenka. Lekko nie będzie. Słuchamy szczegółów już za 4 minutki. Wiadomości Vox FM o 15, zaraz po nich. No oczywiście, że Gigi i oczywiście, że L'amour toujours.

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Biedronka.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Reklama.
15: Maja Chwalińska czeka na kolejną rywalkę jutro przed Polką mecz o finał French Open. Jeszcze dziś trafi do wrocławskiego szpitala. Chodzi o kobietę, która ciężko zachorowała w Chinach. Widowiskowe warsztaty w Bydgoszczy w wiadomościach o tym, jak umiejętności podnoszą strażacy.
16: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15, które ma dla was już teraz Dawid Osysko.
15: Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. Jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki, komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
17: Rosjanka jest na pewno dobrą tenisistką, ale jest to taki tenis siłowy, który nie do końca pasuje do nawierzchni mącznej. Tam sprytna, jak ja to mówię, sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka. No po prostu ją rozmontowała zmianą rytmu, tymi dokładnymi skrótami, slajsami.
15: Koledzy Mai z beskidzkiego klubu tenisowego Advantage, m.in. Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
18: Emocje są niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać, ponieważ z Polski jest bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że dzisiaj za 2-3 godziny ruszymy do Pragi, a z Pragi właśnie polecimy do Paryża.
15: Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider. Klaudia oddycha samodzielnie i właśnie wraca do Polski. Po 15 na lotnisku we Wrocławiu wyląduje samolot z 24-letnią Wałbrzyszanką. Wraca z nią mama, która przekazała naszemu reporterowi najnowsze informacje o stanie córki.
19: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
15: Mówi mama Joanna Ucichowska. Transport Polski, z Polki zorganizował resort obrony. Na powrót z Polki czekają już wojskowy szpital kliniczny z Wrocławia. 24-latka trafi tam jeszcze dzisiaj. 12 rodzin z Balcarzowic poszkodowanych przez trąbę powietrzną jeszcze dziś otrzyma pomoc doraźną. To 8 tysięcy złotych na najważniejsze bieżące wydatki. Urząd Gminy dostał na to prawie 100 tysięcy złotych, ale to dopiero początek. Specjalna komisja prowadzi wciąż oględziny szkód i przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia pieniędzy na odbudowę domów i budynków gospodarczych. Śledczy twierdzą, że wyłudzał nienależne mu świadczenia. Zarzuty dla dowódcy radomskiej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda B. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania. Szkody miały ponosić jednostki w Radomiu i Zgierzu, a także Agencja Mienia Wojskowego.
0: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca prócz oszustw osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania.
15: Informuje Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Witold B. jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej od 5 lat. Samochód na dachu, ciężarówka na wysokości, uwięzieni pasażerowie i porozcinana karoseria. Strażacy w Bydgoszczy biorą udział w widowiskowych warsztatach. Szlifują umiejętności, by podczas prawdziwej interwencji podejmować odpowiednie decyzje. Przygotowano dla nich kilka scenariuszy.
14: Tutaj mówimy chociażby o aucie w pionie opartym o drzewo, w którym są osoby poszkodowane, uwięzione. Mówimy o aucie, które jest na dachu przy skarpie. Mówimy o samochodzie ciężarowym, gdzie pracujemy na wysokości z narzędziami hydraulicznymi, czyli maksymalnie utrudniamy tą przygodę na warsztatach naszym strażakom po to, żeby przy realnych zdarzeniach faktycznie te umiejętności były na wysokim poziomie.
15: Mówi Karol Smarz, rzecznik Bydgoskiej Komendy Warsztatowej. Warsztaty w Bydgoszczy potrwają do godziny 17.
9: Sponsorem programu jest operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
16: 4 minuty mamy po godzinie 15. Proszę Państwa, burzowo to popołudnie na południu, na południu kraju oczywiście będzie burzowe, bo Katowice, Kraków, Rzeszów, Zakopane tam wszędzie zagrzmi. Burze zostaną w nocy z mieszkańcami tylko Zakopanego, za to Deszczopole, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Kielce, Łódź, Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk. Tam wszędzie będzie rosło. Jutro troszeczkę słońca, troszeczkę deszczu, ale całkiem ciepło, 23-24 stopnie, to będzie norma.
9: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
16: A tymczasem mamy 4,5 minuty po godzinie 15 w środę zwaną piątkiem, proszę Państwa. Długi weekend można już odtrąbić, czy jeszcze nie? Ja na wszelki wypadek odtrąbię, bo część już skończyła osób pracę i teraz stanęła w korkach.
20: Dzień z Vox FM.
16: No to dzień dobry, mam nadzieję, że się podoba. Jeśli nie, to teraz się musi podobać. Gigi, D'Agostino, L'Amour Toujours już gra, Ekstazy, Pragnę Twojej Miłości za chwilę. Tu program, to jest dzień, tu Vox FM, Kamil Rutkowski. Dzień dobry.

Wiecie co? Przyznam wam się do czegoś. To nie jest fajne, co powiem. Wiem o tym, ale i tak to powiem. Jak widzę Arynę Sabalenkę, która się denerwuje i jest jej źle, jakoś się tak uśmiecha. Nie wiem dlaczego, ale tak mam. 11 minut po godzinie 15. Rzeczywiście tam bardzo duże problemy. Wydaje się chyba nawet, że za chwilę Sabalenka będzie musiała grać trzeciego seta. A wydawało się, że tak i będzie miała sobie spacerek. To jest ważne, bo ten mecz wyłoni rywalkę jutrzejszą w półfinale naszej Maji Chwalińskiej. Brawo Maja. Trzymamy oczywiście bardzo, bardzo mocno kciuki. Proszę Państwa, dzisiaj dużo nowości, bo tu jest za chwilkę długi weekend. Jest już trzeci set, tylko donoszę. Dzisiaj długi weekend się zaczyna, a dzisiaj także w Dniu Roweru, bo mamy Międzynarodowy Dzień Roweru. Mamy nowe przepisy, między innymi rowerowe, bo tak, kaski wiadomo, obowiązkowe, dwa koła od Vox FM, taka akcja Lada Moment startuje, rowerki będą do zdobycia, no kask pewnie, że dorzucimy, zawsze dorzucamy, ale dzisiaj także sporo zmian dla kierowców. Jedna z ważniejszych zmian jest taka, że będzie można stracić prawko za przekroczenie o 51 km na godzinę prędkości, także poza terenem zabudowanym. Ale uwaga, nie dotyczy dróg dwujezdniowych, czyli wszelkiego rodzaju ekspresówki, autostrady, nie, a mnie. Zastanawiam się w sumie, dlaczego? Co przyświecało? I wiecie co? Przyszło mi to do głowy. Kto uchwala nowe przepisy? No posłowie. A czym najczęściej jeżdżą posłowie i wyjeżdżają swoje kilometrówki? Dziękuję, pozdrawiam. I love my people. Od Ediego Łaty. Już gramy, Jason Derulo czeka.

Get up, Jason Derulo. Want me, 19 minut po godzinie 15, 609, 2 razy 8, 6, 9. Ale przecież ten przepis jest już od paru miesięcy. Który? Który konkretnie przepis? Przepis na co? Na te takie pyszne, maślone bułeczki z malinami? Bo jeżeli tak, to wcale to jest nieprawda. Właściwie, że to dokładnie nie tak. Jak? Od dzisiaj jest przepis, że trzeba w kasku jeździć. To dzisiaj weszło, dzisiaj jest dzień rowerów, światowy nawet dzień rowerów i dzisiaj taki prezent, jak jedziesz rowerem, to kask załóż, bo jak nie założysz kasku, to będzie źle. Oprócz światowego dnia roweru, dzisiaj także dzień Savoir Vivre, czyli tego takiej dobrej etykiety, dobrych manier, a do tego dzisiaj jest dzień dobrej oceny. Nie wiem, jak to świętować, bo jak ja sobie tak wspomnę, jak to u mnie wyglądał dzień dobrej oceny, mniej więcej na wysokości 3 czerwca, to jedynym wspomnieniem, które we mnie zostaje, jest takie, że z chemii poprawka, z fizyki poprawka, z matematyki poprawka, na te dobre... Mogę dalej nie wymieniać? Dzięki.

0: Paryżu cuda, u nas również cuda, to jest akcent przez twoje oczy zielone. 29 minut po godzinie 15, szczegóły już za chwilę w wiadomościach, także oczywiście sportowych.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: 15.30 na zegarze i Dawid Osysko z najświeższą porcją wiadomości Vox FM. Zapraszamy już teraz.
10: Minister obrony przekazał amerykańskiemu sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo naszego kraju nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Wicepremier dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze. Na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne dwie osoby pełniące funkcje publiczne. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw związanych z tramwajami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W maju Prokuratura Europejska zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. Stany Zjednoczone chcą wprowadzić nowe cła w wysokości co najmniej 10% na import towarów z 60 państw. Taką informację przekazuje agencja Bloomberg. Ma to być próba odbudowy celnego muru przez prezydenta Trumpa. Narzucone wcześniej cła zostały uchylone przez Sąd Najwyższy.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: A na początek, a jakże French Open, w meczu, który wyłoni półfinałową rywalkę Mai Chwalińskiej, jest remis. Białorusinka Aryna Sabalenka remisuje z Rosjanką Dianą Schneider w setach 1-1. Trwa decydujący trzeci set. Mecz półfinałowy z udziałem Polki jutro około godziny 17. A już teraz wiadomo, że Maja Chwalińska dzięki świetnej grze awansuje ze 114 pozycji w światowym rankingu w okolice 30 lokaty. Za awans do półfinału może liczyć na nagrodę w wysokości 750 tysięcy euro. Chwalińska, przypomnijmy, pokonała dzisiaj dużo wyżej notowaną Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Wieczorem w Warszawie na Stadionie Narodowym Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z zespołem Nigerii. Będzie to drugie w historii spotkanie tych narodowych jedenastek. Jedyna dotychczas potyczka z Nigerią miała miejsce w marcu 2018, a rywale wygrali we Wrocławiu 1-0. Szansa na rewanż wieczorem, początek 20:45. Środkowy Mateusz Bieniek, powołany przez trenera Nikola Grbicia do szerokiej kadry, nie zagra w tym sezonie w reprezentacji Polski. Powodem absencji doświadczonego siatkarza są problemy zdrowotne.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Ależ coś tam się dzieje. Sabalenka bezradna rozkłada ręce, prawie płacze teraz na tej rakiecie, przegrywa w decydującym secie 0-3. Nie wypada się cieszyć, ale powiem tak, no... Danza kuduro, bro. No, no ma

0: A propos weekendowego grania, już bardziej weekendowo się nie da, bo Barbara i Faithless, oczywiście 23 minutki do godziny 16. Długi weekend przed nami, proszę Państwa, nie uwierzycie, pisze Dominika, ale ja dopiero jutro odpalam grilla. W tym roku. Jak? Ale że co? No poczekajcie, że ty jutro odpalasz grilla, tak? A to przepraszam, a co robiłaś majówkę? Zaspałaś?
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Piękna to jest piosenka, nie zapomnę jej nigdy. Marnik Kaszmiry oczywiście, Alone. 3,5 minutki i mamy godzinę 16. Jednym słowem będzie można odtrąbić weekend. I to długi weekend, co za chwilę uczynimy. Ale sprawdzimy również, czy środa u was na tak, czy na nie. A przed długim weekendem to może być ważne sprawdzanie. Muzycznie czeka Doda, czeka również Jamilia.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Reklama.
17: Śląsk w strugach deszczu. Przez ten region przechodzą groźne nawałnice. Więcej policyjnych patroli na drogach. Za chwilę akcji drogówki w długi czerwcowy weekend. Arna Sabalenka wyeliminowana. Maja Chwalińska zagrała finał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
0: I o tym wszystkim słuchamy już teraz w wiadomościach Vox FM o godzinie 16, które do studia przynosi Dawid Osysko.
17: Na początek Śląsk. Przez ten region przechodzą nawałnice. Oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz m.in. w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch.
18: Tak, jestem.
17: Gdzie teraz przechodzą burze?
18: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnach nie ułatwiają zmotoryzowanym przejazdu. Kierowcy muszą zachować ostrożność za kółkiem, szczególnie, że w regionie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
17: Natalia Czarnuch, dziękuję. Bezpieczeństwo jest ważne, ale nie może odbywać się kosztem naszej historii. Tak szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to związek z nadaniem przez niego jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA.
6: Tutaj jest jednoznaczne stanowisko pana prezydenta Nawrockiego, no, że nie może być takiej sytuacji, że ktoś odznaczony Orłem Białym jednocześnie nadaje jednostce imię kogoś, kto Polaków mordował w sposób bestialski, kobiety, dzieci. To jest absolutnie niedopuszczalne. Oczywiście decyzja należy do kapituła, ale mam nadzieję, że kapituła taką decyzję podejmie.
17: Kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta w poniedziałek. Do sprawy odniósł się także szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha zaznaczył, że nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji. Będą sprawdzać trzeźwość, prędkość i stan techniczny samochodów. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach. Nie będzie pobłażania dla jadących na podwójnym gazie, zapowiadają policjanci. O akcji przed długim weekendem Grzegorz Mich.
7: Kontrolowani będziemy z ziemi i powietrza, zapowiada Adam Dębiński z łódzkiej policji.
12: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
7: A gdy już wpadniemy w oko, musimy liczyć się z dokładną kontrolą.
12: Policjanci skupią swoją uwagę na kontroli prędkości pojazdów, sprawdzą stan trzeźwości kierowców, skontrolują, czy wszyscy w pojeździe używają pasów bezpieczeństwa, a także w jaki sposób przewożeni są najmłodsi pasażerowie.
7: Policja przypomina też, że rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną do 16 roku życia muszą już używać kasków ochronnych.
17: Więcej patroli będzie na drogach do poniedziałku. Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w walce o finał French Open. Rosjanka niespodziewanie wyeliminowała Arynę Sabalenkę. Wcześniej w ćwierćfinale Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6 do 6-6 do 3. To się nie dzieje naprawdę, mówił tuż po meczu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
19: Jestem w szoku, aż żałuję, że nie byłem od początku, ale po prostu po drodze śledziłem, bo jeszcze inne rzeczy dzieją się w mieście, no ale to jest przebój 10-latki chyba, jeśli chodzi o tenisa. No i tylko się cieszy, że tak się to rozwinęło. W imieniu mieszkańców mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni i patrzymy, co się będzie działo dalej, bo to chyba się nie dzieje naprawdę, ale jednak dzieje, bo przed chwilą to widzieliśmy.
17: Mecz półfinałowy z udziałem Mai Chwalińskiej jutro około godziny 17. Finał zaplanowano na sobotę 6 czerwca.
0: O, wybiega już bardzo redaktor, widzę przyszłość. Dobrego weekendu życzymy.
17: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
17: Wszystkiego dobrego dla Was.
0: O, przyda się na długi weekend bardzo.
20: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: 4 minuty mamy po 16 albo 4 po 4, żeby było sympatycznie imieniny godziny. Jutro deszczyk, troszeczkę popada, troszeczkę słońca, troszeczkę zagrzmi. Wszystko jutro będzie, ale całkiem ciepło, 23-24 stopnie. Chłodniej tylko jutro na północnym wschodzie, Olsztyn, Suwałki, Białystok, tam wszędzie po 18 stopni, czyli tam, gdzie wszyscy jadą odpoczywać, zwłaszcza na Mazury. I w tej nocy deszczowo w pasie centralnym i na południu Polski, na południu, bardzo na południu, bo w Zakopanem jeszcze do tego możliwe burze. 14 stopni w Warszawie, tutaj najcieplej, a najchłodniej 8 stopni pokażą termometry w Gorzowie w Zielonej Górze.
20: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Czujecie to? Ale nie, poczekajcie, ale czujecie? To weekend. Przepraszam, to długi weekend. Tak pachnie! 5 po 16, środa 3 czerwca, która jest piątkiem w tym tygodniu i bardzo dobrze. Kamil Rutkowski, dzień dobry.
21: To jest dzień z Fox FM.
0: Ja gram Dodę, a wy robicie głośniej i razem odtrębiamy weekend, okej? Okay?

0: Jamilia na bardzo dobry, długi weekend. Oczywiście ten czerwcowy, zwany tak zwaną czerwcóweczką i bardzo dobrze, bo wypada w czerwcu. 11 minut po godzinie 16. Za chwilę będziemy sprawdzać, jak się zaczyna u was ten długi weekend, a w zasadzie jak się kończy ten krótki tydzień pracujący. Środa na tak, środa na nie. Telefony w dłoń będą za chwilę bardzo potrzebne. Pamiętajcie, że od dzisiaj panowie policjanci nie mają długiego weekendu. Znaczy mają, ale zupełnie inny, bo pracują sobie i sprawdzają. Jak słyszeliście w wiadomościach, z lądu i z powietrza. Także wszystko doskonale widzą, a od dzisiaj rządzący uraczyli nas nowymi przepisami. Także po pierwsze, kaski włóż. W ogóle każdy niech włoży kask na wszelki wypadek. Akurat kiedy jak kiedy, ale w długi weekend ochrona głowy może się przydać dosłownie i w przenośni. Od dzisiaj także strata prawa jazdy, bo tutaj piszecie, ale te przepisy już obowiązują. No tak, ale w terenie zabudowanym. A teraz przejeżdżasz poza teren zabudowany, jedziesz sobie drogą, proszę ja ciebie, więcej niż 50 na godzinę i dziękuję, no jakby wrócić już nie będzie jak. Poprawko zostanie tam, gdzie trzeba. Także uważajcie na siebie. A gdyby ktoś podróżował rowerem i tego kasku nie miał, to niech mi nie mówi, że nie ma kasku, albo ma kask, ale nie ma roweru, bo za chwilę może mieć jedno i drugie, bo Vox rozdaje dwa koła. Lada moment do zdobycia rowery i to takie rowery, które przyjadą do was do domu. Znaczy zostaną przyprowadzone do was do domu i to przez pierwszą zmianę. Szczegóły lada moment voxfm.pl.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A my nie przedłużając zagramy. Wiecie, że lubię, wiem, że wy lubicie, więc gramy. Ellie Goulding.
2: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Essa! BBX i Stachurski w Vox FM, 18 minut po 16. To jest wasz czas.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata? Pranie?
0: Wykorzystajcie go dobrze. 609-869-869 to jest numer. To jest numer telefonu i to robicie tak. Bierzecie swój telefon, proszę ja was, wpisujecie tak 609-869-869, dzwonicie, dodzwaniacie się i odpowiadacie na pytanie środa na tak, środa na nie. Dziękuję. 609-869-869, numer prosto do studia. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Marcin z tej strony.
0: Dzień dobry, Marcinie. Czy Marcin ma środę na tak, czy ma środę na nie?
4: Co środę na nie, bo miałem wyjechać, przyjechałem z pracy i okazało się, że pompa w szambie walnęła, właśnie jadę do sklepu kupić.
0: Ojej, to nie dość, że jeszcze taka śmierdząca robota, to do tego jeszcze drogo, to nawet brzmi drogo. No to pozdrawiamy, kochany, no to, ale nie zdążyłem dopytać, czy to już w ogóle pokrzyżowało plany na wyjazd, czy może tylko troszeczkę. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry. Ela z Wrocławia.
0: Witam, Elkę. Środa na tak, środa na nie, Ueli.
5: Bardzo na tak, jadę nad morze.
0: O matko jedyna, ale fajnie.
5: Asia u mnie w domu i po prostu po...
0: Ale poczekaj, jak wyjedziecie nad morze z Wrocławia, to ja przepraszam, ale mam też złe informacje, bo najpierw trzeba dojechać, a z Wrocławia droga jak do Kijowa, kręta i wiadomo. 609-2x8-69, kogo witamy, halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami? Odezwij się. Raz, dwa, trzy, dziękuję bardzo. No niestety tym razem się nie dogadamy, bo zero kontaktu z żywym człowiekiem. 609-869-869. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, dzień dobry.
6: Hej, Luisa z tej strony.
0: No cześć.
6: To jest zdecydowanie wiemy.
0: No co ty mówisz? Co się stało?
6: Tak, bo od rana w pracy właśnie zjeżdżam na firmę i miał się zacząć ładnie weekend, a tu nie dość, że pada deszcz, ta godzina, także zdecydowanie nie.
0: Na pogodę nic nie poradzimy, bo to wiesz, jak to mówią, wszystko tylko nie pogoda, ale cała... Miej słońce w sercu, to podobno zawsze będziesz szczęśliwy. Kogo witam, słyszę siebie, a kogo usłyszę za chwilę? Halo, dzień dobry. Cześć, co dobrego, środa tak czy nie u ciebie?
7: Środa na tak, oczywiście.
0: Dlaczego?
7: Bo z pracy wróciłem.
0: I więcej nie trzeba, nie? Jak długi weekend, to już wszystko jest dobrze. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. A kogo witamy? Halo, dzień dobry.
8: Cześć, Piotrek ze strony.
0: Cześć, Piotruszku, co tam?
8: Środa zdecydowanie na nie, bo się okazało, że jutro wolne jest niestety.
0: To przepraszam.
8: No, ja lubię pracować.
0: Ale i to ciebie martwi?
8: W pracy, że mi ten wolny dzień nie pasuje.
0: Słuchaj, czy stoi obok ciebie twój szef i przystawia ci jakiś dziwny przedmiot do głowy, czy nie?
8: Nie jeszcze, chyba nie. Nie ma go.
0: A chyba?
2: To jest dzień.
3: No tak? No nie.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek spotkałem osobę, która by się tak nie cieszyła z długiego weekendu, jak ten pan przed chwilą. Ale serdecznie pozdrawiam. Pewnie się dobrze ukrywa w pracy, dlatego nie wie, czy szef przyszedł, bo dobrego pracownika trudno znaleźć. Europe The Final Countdown, już gramy. Tayo Cruz, Florida Hangover. Za chwilę, za 8,5 minuty, 16:30. Dobrze myślicie? Wiadomości.

0: Nie będę tłumaczył na wszelki wypadek, ale to jest piosenka o tym, co będziecie mieli w niedzielę po długim weekendzie. Przynajmniej tego wam życzę, chociaż z drugiej strony nic przyjemnego, podobno. 29 minut po godzinie 16, Tayo Cruz, Florida Hangover. 29 minut, to znaczy, że minuta i 16:30 wiadomości. Policzone w głowie.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Reklama.
5: Na zegarach 16.30, a w studiu witamy Małgorzatę Łukowską.
6: Dzień dobry.
5: Która zaprasza na środowe popołudniowe wydanie wiadomości Vox FM. Najświeższe już teraz.
6: Ciężko chora Polka wylądowała już w kraju. Dobiegł końca jej medyczny transport z Pekinu. Przypomnijmy, u Klaudii z Wałbrzycha zdiagnozowano mocno rozwiniętego guza jajnika. Liczne powikłania doprowadziły do tego, że znalazła się w stanie krytycznym, a ostatni miesiąc spędziła w śpiączce w chińskim szpitalu. Rodzina zbierała pieniądze, by pomóc przewieźć ją do Polski i tu kontynuować jej leczenie. Trwają poszukiwania zaginionej kobiety na krakowskim Zakrzówku. W akcji są drony, psy tropiące i sonar. Wczoraj wieczorem spacerowicze mieli usłyszeć krzyk kobiety wzywającej pomocy i zauważyć mężczyznę oddalającego się z rejonu kąpieliska, mówi Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji.
7: Na miejsce zostali zadysponowani policjanci, którzy opatrolowali teren i ujawnili pozostawiony strój kąpielowy. Policjanci nie ujawnili kobiety ani mężczyzny ze zgłoszenia. Na miejsce przyjechały dodatkowe służby, w tym straż pożarna. Teren został sprawdzony dronami z termowizją i wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, m.in. sonaru.
6: Służby sprawdzają zarówno teren wokół kąpieliska, jak i sam akwen. Na razie nie wiadomo, czy doszło do wypadku, ani kim jest poszukiwana kobieta. Przemyt dwóch kłów morsa arktycznego udaremnili strażnicy graniczni na przejściu w Medyce. Chronione okazy bez wymaganych pozwoleń przewoziła obywatelka Ukrainy. W jej bagażu znaleziono dwa blisko półmetrowe kły. Za handel nielegalnymi okazami grozi jej do 5 lat więzienia.
5: Dwa kły. Brzmi poważnie, gdyby to było pod Grunwaldem. Aleksandra Stalmeister, Saxo Beat Boys, ostatni dzień, ostatnia noc, 28 minut i mamy 17.

No ostatni dzień w pracy pod warunkiem, że ktoś wziął piątek wolny i długi weekend, proszę Państwa. Dzień mam na nie. Miałem jechać na długi weekend, wczoraj się rozchorowałem, siedzę na antybiotyku. Ojej, niewiele damy radę zrobić w temacie. Ale żeby Cię pocieszyć, proponuję muzykę. Zrób głośniej, może tańczyć na antybiotyku, to nie. A musisz brać Thomas Gray Rumors, Paris Encore, Hungry Eyes za chwilę.

0: Przeszedł i zepsuł mi humor.
1: Kto taki?
0: Ty.
1: Ja? Mhm. Ale że co, że musisz iść do domu?
0: Bo powiedziałeś ty, że a propos meczu, że ja cię oglądałem i nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy. No.
1: A, no słuchaj, to jest jeszcze szansa.
0: Jaka?
1: Bo dzisiaj gra polska reprezentacja z Nigerią, ten też możesz obstawić.
0: Gra, to nie wiem, czy to jest dobre słowo. Będzie Michał próbować. Trawka będzie was bawił dokładnie takimi żartami po godzinie 17. Program na pełny już przedweekendowy. Do usłyszenia.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
12: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Reklama.
15: Tłok na krajówkach rusza długi weekend, a my sprawdzamy, gdzie tworzą się największe korki. Kara za przyjęcie syna senatora poza kolejką zostaje. Grzywnę zapłaci placówka w Aleksandrowie Kujawskim. Tort i niespodzianki na lotnisku w Olsztynie to dla milionowego pasażera portu.
1: 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Ołkowska.
15: Polacy ruszyli na długi weekend. W miastach na drogach wyjazdowych spory ruch. Tak jest m.in. w Warszawie. W stolicy sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Dzień dobry. Warszawa jest aktualnie zakorkowana przez wyjazdy, ale też popołudniowy szczyt komunikacyjny. Zapchana jest m.in. Wisłostrada w kierunku Żoliborza i dalej siódemka w kierunku Trójmiasta. Stoi warszawski odcinek trasy S8. Do tego utrudnienia po tragicznym wypadku niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Zwolnić trzeba też na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na dojeździe do S17, czyli trasy na Lublin.
15: Relacjonował prosto z Warszawy Michał Skolimowski. Dziękuję. My przenosimy się teraz na południe kraju. Kierowcy w Małopolsce poza komunikacyjnym szczytem muszą mierzyć się też z utrudnieniami związanymi z protestem przeciwników trasy S7. Sytuację śledzi nasza reporterka Urszula Bielenia-Niesyczyńska.
3: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
17: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatkowicach oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilane.
3: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie, na mapach jest wręcz czerwono. Do zderzenia pojazdów doszło też w małopolskim Zatorze. Na drodze krajowej 44 w tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
15: Zarówno protesty, jak i utrudnienia w Zatorze mogą potrwać do godziny 18. Powalone drzewa, zalane ulice i lokalne podtopienia. To krajobraz na Śląsku. Przez region przechodzą nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali do ponad 40 interwencji. Relacjonuje Dawid Strączek ze Straży Pożarnej.
18: Są to różnego rodzaju zdarzenia, między innymi również wiatrołomy, powalone drzewa. Kokota mamy na wysokości sportowców w zalaną jezdnię. Natomiast dalej na wysokości ulicy Szkolnej przewrócone drzewo. Tutaj ruch jest zupełnie wstrzymany.
15: W regionie obowiązuje dzisiaj drugi stopień ostrzeżenie przed burzami, alerty IMGW obowiązują do godziny 21. Umorzenia ani znaczącego zmniejszenia kary nie będzie. Narodowy Fundusz Zdrowia podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam zabieg poza kolejką miał przejście syn senatora Tomasza Lenca. Według medialnych doniesień chodziło o wyrastający paznokieć. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
19: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej.
15: Kwota ta być może zostanie rozbita na raty, o co wnioskował również dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek ma rozpatrzyć Narodowy Fundusz Zdrowia. I jeszcze milionowy pasażer na lotnisku Olsztyn-Mazury. Po 10 latach funkcjonowania obiektu została nim pani Barbara z Lidzbarka-Warmińskiego, która przyleciała do Szyman z Dortmundu.
20: Nie spodziewałam się czegoś takiego. Absolutnie, jak pan powiedział na pokładzie, że mają tutaj właśnie spośród nas, powiedział, milionowego pasażera. No i pierwsza moja myśl, ciekawe kto to, ale nie pomyślałam, że to ja.
15: Dla pani Barbary przygotowano liczne niespodzianki, a wszyscy pasażerowie zostali poczęstowani tortem. Kolejny rekord pasażerów, jak słyszymy, ma zostać pobity zdecydowanie szybciej.
1: To czekamy, czekamy oczywiście na kolejne rekordy. Sprawdzamy teraz, co w pogodzie i z tego, co widzę, najcieplej jest w tym momencie, uwaga, to ci niespodzianka, nad polskim morzem, dokładnie w Ustce. Tam okolice 26 stopni, nawet może delikatnie ponad 26, a najchłodniej w Kłodzku tam 14 stopni. Poza tym przelotne opady deszczu mogą się w Polsce pojawić na zachodzie, centralnej Polsce i na południu naszego kraju. Jeżeli ktoś zapyta, jaki będzie ten długi weekend, to ja bym chciał odpowiedzieć, że bardzo ładny, słoneczny, udany.
2: Na pełnej Vox FM.
1: No ale niestety nie bardzo mogę tak powiedzieć, bo ten deszcz może się pojawiać w wielu miejscach. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry.

0: O, jak miło. Miło jest wszystkim tym, którzy już ruszyli na długi weekend, no chyba, że w tym momencie stoją w korkach. To tutaj sprawa faktycznie może się nieco komplikować. Też jestem ciekawy, gdzie faktycznie teraz jesteście, a jeżeli w tych korkach stoicie, no to gdzie? I jak długie te korki mogą być? Może wychylcie głowę, zerknijcie tam delikatnie tak przez szybę i sprawdźcie, czy na horyzoncie no widać fakt przerzadzania się samochodów, czy niekoniecznie. 600 986 9869, pod ten numer możecie po prostu wysyłać swoje wszystkie zażalenia, ale też wiadomości takie bardziej pozytywne, te, które mogą napawać optymizmem. Na, przypominam, nadchodzący długi weekend. 11 minut po godzinie 17 już na naszych radiowych zegarach, a żeby wszystkim było przyjemniej, to teraz topic Breaking Me można zrobić głośniej.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Cyril Mario, Still Into You w Vox FM. 16 minut po 17 na zegarach, a na 609-8698-69 dajecie znać, jak tam u was ten czas już powiedzmy około długo weekendowego momentu, tak to nazwę, bo część z was już teraz gdzieś jest w drodze, w trasie, część do tego się jeszcze przygotowuje, a część po prostu już dawno ruszyła, ale napisał do mnie między innymi chociażby Krzysiek, który stwierdził, że dzisiaj sensu nie widzi w tym, żeby gdziekolwiek jechać, pojedzie jutro, żeby nie stać w korkach. I to jest, jakby nie patrzeć, dobry tok rozumowania, dobry tok myślenia, natomiast obawiam się, Krzysiu, że mogą się na drodze pojawić takie osoby, które myślą podobnie do ciebie.
1: Na pełnej.
0: Vox FM. Ale to nic, nie bierzemy tego pod uwagę, prawda? Zakładamy mimo wszystko, że jutro po prostu będzie troszeczkę na drogach luźniej.

0: Jak się słyszy takie rytmy, to aż chce się działać, po prostu brać wszystko garściami pełnymi i iść przed siebie. 28 minut po 17 na naszych radiowych zegarach, to oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, te płynące z kraju, te płynące ze świata, więc zakładając, że chcecie być na bieżąco, to proponuję, żebyście zostali z nami.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: A jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: Do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Lokalne podtopienia i utrudnienia na drogach przez Śląsk przechodzą gwałtowne nawałnice. Strażacy mają ręce pełne roboty. Zgłoszenia dotyczą zalanych piwnic i dróg. Relacjonuje Dawid Strączek ze Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
11: No i te zdarzenia cały czas spływają. Największe utrudnienia w ruchu drogowym występują na ulicy Dworcowej, Halemskiej, no i właściwie na całej ulicy Kokota. Czy to na wysokości ulicy Sportowców, czy dalej kierując się w stronę Zabrza.
10: IMGW wydało drugi stopień ostrzeżenia przed burzami. Ciało w Jeziorze Solińskim. To może być poszukiwany od wczoraj mężczyzna. Służby ratunkowe przeszukały akwen po tym, jak wczoraj wieczorem mężczyzna skoczył ze zapory do jeziora. Dziś w akcję poszukiwawczą zaangażowano podwodnego drona, relacjonuje Natalia Brzozowska z Leskiej Policji.
12: Około godziny 12 służby ratunkowe, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, najprawdopodobniej zlokalizowały na dnie zbiornika wodnego ciało poszukiwanej osoby na głębokości ponad 50 metrów. Obecnie na miejscu trwają dalsze czynności związane z jego wydobyciem.
10: Służby podkreślają jednak, że ze względu na dużą głębokość i muł na dnie zbiornika może być problem z wyciągnięciem ciała. Znamy ceny paliw na najbliższe dwa dni. Jutro i w piątek litr 95 nie może kosztować więcej niż 5,94 zł. To 1 grosz taniej niż dziś. Z kolei cena oleju napędowego nie zmieni się. No i litr tego paliwa będzie kosztować 6,40 zł.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Maja Chwalińska melduje się w półfinale French Open. O finał Roland Garrosa zawalczy z Rosjanką, z rosyjską tenisistką Dianą Schneider. To spotkanie zacznie się jutro o 17. Po porażce z Ukrainą czas na rehabilitację z Nigerią. Na Stadionie Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
15: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
10: Na początek meczu Polska-Nigeria o 20:45. Nagroda księżniczki Asturii w kategorii sportu trafiła do Lionela Messiego. To 50 tysięcy euro, które co roku trafia w ręce wyróżniającej się gwiazdy konkretnej dziedziny, w tym ze świata sportu. W ubiegłym roku wyróżnienie trafiło do tenisistki Sereny Williams, a w 2018 do polskiego himalaisty Krzysztofa Bielickiego.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Gordo i Loco Loco, utwór dla wszystkich zakręconych i też myślę z dedykacją dla wszystkich tych, którzy w tym momencie stoją gdzieś w korku, bo udali się już na długi weekend. Pozdrawiamy i ściskamy, mocno trzymam za was kciuki, a jeżeli macie chwilę i chęci, to warto wejść na voxfm.pl i zagłosować na ten utwór. Aktualnie jest to numer jeden naszej bestlisty, a najświeższe notowanie już w piątek, więc warto wchodzić, warto głosować. Tam jest mnóstwo ciekawych utworów, są też propozycje do bestlisty, plusy, minusy. To wszystko, rzecz jasna, do waszej dyspozycji.
1: Na pełnej z VoxFM.

0: Numer, który każdy chyba zna i każdy kojarzy. Robert Miles w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans do godziny 18. 18 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, ale też przypominam, że dzisiaj, jeżeli ktoś nie ma na przykład pomysłu na wieczór, to o 20.45 mecz. Mecz Polska-Nigeria. Z ciekawych informacji to warto przypomnieć, polska reprezentacja nie zakwalifikowała się na tegoroczny mundial, Nigeria również, więc o tyle ten mecz może być ciekawy. No, już pomijam fakt, że ostatni towarzyski mecz z reprezentacją Ukrainy przegraliśmy 2-0, więc liczę, że tutaj no, finalnie uda nam się odbić od dna, chociaż zdania wśród kibiców są mocno, mocno podzielone. Jakie wy macie zdanie na ten temat, to dajcie znać. 609-8-6-9-8-6-9. Jaki będzie wynik dzisiejszego meczu? Wygramy czy przegramy? A może będzie remis? Kto wie?
1: Na pełnej!

0: Ależ to był hicior. W sumie to dalej jest Ricky Martin, Living La Vida Loca. Utwór idealny do tego, żeby zakręcić swoim bioderkiem. Dlaczego nie? Przecież za chwilę długi weekend, tak naprawdę to on już się powoli rozpoczyna. Za chwilę też godzina 18 i to czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Koniecznie bądźcie z nami. Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
16: Polska chce stałej bazy wojsk amerykańskich, o tym już za chwilę. Małoletni rowerzyści bez kasku, mandat dla rodzica, w życie weszły już nowe przepisy. Historyczny sukces Mai Chwalińskiej. Polska awansowała do półfinału Roland Garrosa.
17: 18 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
16: Na początek jednak apel do kierowców ze Śląska. Ściągnijcie nogę z gazu. Warunki na drogach przez warunki pogodowe są fatalne. Na A1 na wysokości Żor doszło przez to do kilku kolizji drogowych. Obecnie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu, mówi szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
16: Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskiej wojsk w naszym kraju, Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
19: Obecny poziom stóp jest dobry,
8: jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmian.
16: Mówi szef Banku Centralnego i dodaje, że w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych kluczowe będą m.in. ceny ropy na światowych rynkach.
8: Gdyby te ceny się utrzymywały znacząco powyżej $100 i jeszcze miały tendencję, że mogą nagle wzrosnąć, proszę pamiętać o ogromnych stratach w infrastrukturze, które tam w zatoce są trudne do usunięcia szybciej niż w ciągu roku, półtora, na przykład w Katarze, no to wszystko by skłaniało do tego, żeby ceny były wyższe.
16: Główna referencja na stopę NBP nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu. Nowe przepisy drogowe już weszły w życie. Od dziś osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć na rowerze albo hulajnodze w kasku ochronnym. Wprowadzenie tego przepisu to pokłosie stale rosnącej liczby wypadków z udziałem najmłodszych, szczególnie na hulajnogach elektrycznych. Połowa poszkodowanych to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat, mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
19: Jeśli idzie o hulajnogi elektryczne, to ten wiek najbardziej zagrożony to jest wiek do 13 roku życia i 14 do 17. lat. Przy hulajnogach w większości przypadków, wypadków śmiertelnych, sprawcami są sami użytkownicy hulajnóg.
16: Tymczasem minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że resort zapewni kaski dla wszystkich uczniów czwartych klas.
20: Zamówiliśmy 65 tysięcy kasków, które trafią do wszystkich szkół w Polsce, trafią do uczniów klas czwartych, które będą w tym roku zdawać egzamin na kartę rowerową.
16: Za brak kasku rodzice mogą zapłacić 100 zł mandatu. Nowe zasady obejmują też najmłodszych. Dziecko do 7 roku życia może być przewożone na rowerze wyłącznie w kasku i w specjalnym foteliku bezpieczeństwa. Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosjanka niespodziewanie pokonała w ćwierćfinale pierwszą rakietę świata Arynę Sabalenkę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dla Polki to lepsze rozstrzygnięcie?
21: Tak, ale tylko teoretycznie. Chwalińska to rewelacja turnieju, ale Schneider wyrzuciła z French Open numer 1 światowego rankingu. To robi wrażenie. Zdaniem dziennikarza sportowego Super Expressu Michała Chojeckiego możemy najpewniej spodziewać się wyrównanego meczu.
22: Schneider to nie jest aż taka siła ognia. To jest co prawda taka zawodniczka bardzo dynamiczna, dobrze poruszająca się po korcie, też grająca taki agresywny tenis.
21: Polce na miejscu będą kibicować jej koledzy z Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage, między innymi Mikołaj Wrzoł.
23: Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać.
21: Maja Chwalińska powalczy o finał z Dianą Schneider. W drugim półfinale zagrają Marta Kostiuk i Mira Andrzejewa.
16: A mecz Polki już jutro koło 17.
17: W takim razie wszyscy trzymamy kciuki, no i liczymy na to, że uda się awansować dalej, a być może nawet wygrać turniej. Sprawdzamy, co w pogodzie. Najcieplej w tym momencie jest w Toruniu, tam okolice 26 stopni, tak mówią moje mapy pogodowe, aczkolwiek może być inaczej, może być cieplej. W Kłodzku z kolei jest najchłodniej, tam zaledwie 15 stopni. Jeżeli ktoś zapyta, czy będzie padać, tak będzie na południu i zachodzie kraju, możliwe przelotne opady też w centrum. No i generalnie ten długi weekend, jeżeli chodzi o pogodę, jakoś taki super fajny nie będzie. Aczkolwiek, no pamiętajmy, że z cukru nie jesteśmy. Więc jeżeli ktoś na przykład będzie miał ochotę na romantyczny taniec w deszczu, kto wie, no to można. Myślę, ta piosenka może się do tego nadawać. 5 minut po 18, Michał Trawka. Dzień dobry.

Zakaria, Andy Dust i DJ Harris w Vox FM w rytmie hitów. 14 minut po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach, a ja czytam wasze wiadomości, które napływają do mnie na 609-869-869 odnośnie tego, jaka u was jest droga, jak się jedzie. I jedzie się całkiem nie najgorzej. Pozdrowienia dla mojej Martusi za kółkiem, spokojnej drogi i zero złości w korkach. Uśmiechnij się, twój Pancio. No to my też oczywiście do tych pozdrowień się dołączamy, ale też dajecie znać odnośnie dzisiejszego meczu. No i tutaj ojojoj, są gorzkie żale wylewane na naszych polskich narodowych orłów, na naszych chłopaków, że ta Nigeria to może ich dzisiaj też pyknąć i z tego co widzę, to takie 1-0 to najskromniej, a najbardziej korzystnym wynikiem byłby remis, chociaż umówmy się, ten też może być faktycznie trudny. Przypominam, dzisiaj mecz Polska-Nigeria, warto trzymać kciuki za naszych, no miejmy nadzieję, że finalnie uda się wygrać. Chociaż ja wiem, że no tam nie gramy o jakieś złote puchary i medale. Chociaż my kiedyś graliśmy o złote puchary i medale. Na pełnej

0: I właśnie takie hity powodują, że uśmiech pojawia się na twarzy, że człowiek może się zrelaksować, zamknąć oczy, no pod warunkiem jeszcze, że nie jedziecie samochodem, bo jak jedziecie samochodem, to owszem, też można się zrelaksować przy rytmach dobrej muzyki, natomiast nie zamykałbym oczu, przynajmniej na dłuższą chwilę, bo może być przykra niespodzianka. 24 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Ja tak sobie przeglądam internety i natrafiłem na ciekawy artykuł, mianowicie... Pytanie mam, czy lubicie lody? Takie, wiecie, no zwykłe takie lody. Śmietankowe, czekoladowe, waniliowe, truskawkowe. Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo jest ranking. Ranking ulubionych smaków owocowych Polaków, znaczy generalnie smaków lodów. I truskawkowy, no tutaj miejsce trzecie, bo to jakby nie patrzeć, taki must have, jeżeli chodzi o lody. On często musi się znaleźć w jakichś deserach lodowych. Na drugim miejscu ex aequo mamy czekoladę i wanilię. No to taki klasyk. I jestem ciekawy, czy wiecie, jaki smak znalazł się na pierwszym miejscu. No, jak myślicie? Ktoś może strzelać zaraz, że, no nie wiem, na przykład jakaś pistacja. No nie, pistacja jest faktycznie w tym rankingu, ale tam troszeczkę niżej. Na pierwszym miejscu lody śmietankowe, po prostu. To jest taki, no, absolutny faworyt. Najbardziej uniwersalna baza do wszystkich deserów. I chyba nie ma osoby, która nie lubi śmietankowych lodów, prawda? No ale jestem ciekawy, jaki smak wy lubicie. Dajcie znać. 609-869-869. Może na przykład, nie wiem, lody o smaku kaszanki?
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Jeżeli w tym momencie słucha nas być może jakiś ale Andrzej, to serdecznie pozdrawiamy. Lady Gaga w Vox FM. Wracamy do tematu lodów i ulubionych smaków Polaków. Jak dobrze wiecie z Vox FM, na trzecim miejscu jest truskawka, drugie miejsce wanilia i czekolada ex aequo, a pierwsze miejsce to lody śmietankowe. No i zapytałem was, jakie wy lubicie smaki. I tak, na przykład pisze Marcin, tylko czekoladowe. Okej, dobra, zapisuję. Mój ulubiony smak lodów to lody wiśniowe. No dobra, moim ulubionym smakiem lodów jest słone karmel, a moja mama nie lubi śmietankowych, woli jagodowe lub winogronowe. Proszę bardzo. No to ja chyba nawet nigdy nawet nie jadłem winogronowych lodów, więc muszę to nadrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale mam też taką głosówkę, proszę bardzo.
1: Panko, wiecie jakie moja żona lubi lody? Sam się dziwiłem. Powiedziała takie, po których później gardło boli. Zgadnijcie, jakie to lody? Pozdrawiam.
0: No wiesz, generalnie każde zimne lody powodują, że później boli gardło.
2: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.

0: Warszawie.
1: Ale czy to koniecznie musi być Warszawa? Absolutnie nie, tak naprawdę to może być każde inne miasto. Naprawdę. Wiem, co mówię. Weekend i Halo to Londyn w Vox FM w rytmie hitów, rzecz jasna. 16 minut do godziny 19 na naszych radiowych zegarach. Dajecie cały czas znać w temacie lodów, tych waszych ulubionych smaków. I sytuacja zaczyna nam się powoli klarować i tak naprawdę mam wrażenie, że już o podium, o miejsce pierwsze, tak już doprecyzowując, biją się tylko dwa smaki, czyli śmietankowe i czekoladowe. Te dwa smaki jakoś tak najbardziej ze sobą konkurują. I ciężko jest mi aktualnie stwierdzić, który ze smaków ma więcej głosów. Oczywiście za chwilę będę to liczył. Natomiast no, z tego co widzę, ta rywalizacja jest naprawdę, naprawdę no, bardzo zacięta. Dajcie znać, jakie lody, jakie smaki są waszymi ulubionymi. 609 869 869.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: Jak oni się zbiorą i coś zrobią, to dajcie spokój, aż tego chce się słuchać. Purple Disco Machine i Kungs w Vox FM. Za kilka chwil 19 wybije na naszych radiowych zegarach. To nie wieczorynka, a czas najświeższych wiadomości. Zróbcie głośniej, bądźcie na bieżąco.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Reklama.
5: Klaudia jest już w Polsce. Ciężko chorą dziewczynę udało się przetransportować ze szpitala w Pekinie. Podpalacz w rękach policji, 66-latek, miał wywołać pożar w hali w Płocku. Kolejne kłopoty adwokata od trumny na kółkach. Tym razem chodzi o narkotyki.
0: 19 na zegarach to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: To 66-letni mężczyzna ma odpowiadać za pożar hali magazynowej w Płocku. Policja ustaliła tożsamość podejrzanego, a ten przyznał się już do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Ze względu na dobro śledztwa służby nie upubliczniły jednak ich treści. Przypomnijmy, pożar przy Rębielińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. W hali znajdowało się kilkanaście punktów usługowych. Część obiektu doszczętnie spłonęła. W akcji gaśniczej, która trwała do wtorku, brał udział 52 zastępy straży pożarnej. Jest już pod opieką lekarza ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Ciężko chora Klaudia wróciła do kraju. Po południu specjalny samolot rządowy z 24-latką na pokładzie wylądował w stolicy Dolnego Śląska. Młoda kobieta przez miesiąc przebywała w ciężkim stanie w jednym ze szpitali w Pekinie. Jej transport do Polski zorganizował resort obrony. Na pokładzie była też mama Klaudii, Joanna Ciechowska.
6: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie jest to strasznie trudne. Ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych i to, że ja mogę przy niej być.
5: Rodzina i polscy lekarze wciąż czekają na pełną dokumentację medyczną z Chin. Ta jest przekazywana etapami i wymaga tłumaczenia. Jak długo Klaudia pozostanie w szpitalu we Wrocławiu, to już decyzja lekarzy, dodaje mama 24-latki.
6: Oni podejmą decyzję, jak ma wyglądać leczenie, jaki będzie jego przebieg i jak długo będzie trwało. A Klaudia już musi tylko walczyć. Myśmy zrobili wszystko, żeby była w domu. Teraz ona musi walczyć. Jest młoda, wierzę w to, że z tego wyjdzie. Nawet jeżeli będzie to trwało długo, bo na pewno będzie trwało długo.
5: 24-latka skończyła w Polsce licencjat z sinologii. Do Chin pojechała kontynuować studia. Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie. Polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. Łódzka mecenas podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o żonę adwokata od trumny na kółkach. Paulina K.K. usłyszała zarzuty w krakowskiej prokuraturze w ramach dużego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy handlującej narkotykami, mówi Janusz Kowalski z prokuratury.
7: Została przesłuchana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano w stosunku do niej wolnościowe środki zaopiekawcze.
5: Prokurator nie potwierdza jednak, że chodzi o żonę adwokata od trumny na kółkach.
7: Na temat ewentualnego związku osoby podejrzanej, czyli tej pani adwokat z Łodzi, a tym drugim panem adwokatem, na dzień dzisiejszy prokuratura nie wypowiada się i nie komentuje tej zależności ewentualnej.
5: W sprawie adwokata od trumny na kółkach toczy się też postępowanie dotyczące narkotyków. Mężczyzna, przypomnijmy, jest w więzieniu. Skazano go na 1,5 roku odsiadki za wypadek, w którym zginęły dwie kobiety. O mężczyźnie zrobiło się głośno, gdy po tej tragedii opublikował w sieci nagranie, w którym oświadczył, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, a diesel bez zmian. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w czwartek i w piątek. A z kierowcami rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
8: Poszły w górę, tak?
9: Nie.
8: Obniżyły się? No to miła niespodzianka.
9: Obniżyła się cena za benzynę, diesel jest bez zmian.
8: To akurat dla mnie okej. Dlatego, że mam benzynowca. Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
2: Bo aktualnie są niskie.
8: Niskie. Akceptowalne, o może tak.
4: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny, ponieważ tak samo jak na jakieś wyjazdy rodzinne, większe trasy, to naprawdę bardzo na korzyść wychodzi.
5: W czwartek i w piątek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a oleju napędowego 6 zł 40 grosze. A pojechać można na przykład na Podlasie i tam skosztować potraw w najlepszych restauracjach w Polsce. Aż 6 z nich znalazło się w tegorocznym przewodniku Michelin. To wyjątkowe wyróżnienie, które, jak mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, można porównać do filmowych Oscarów.
9: To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jak popatrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań.
5: Przewodnik Michelin ukazuje się od 1900 roku. To najbardziej prestiżowy ranking restauracji na świecie.
0: Pogoda. Ta dopisuje, przynajmniej tam, gdzie jesteście, mam nadzieję, dopisuje. Jak patrzę na mapy pogodowe, to najcieplej w tym momencie w Łebie, w Nowym Sączu i w Toruniu, tam okolice 25 stopni. Najchłodniej w Kłodzku zaledwie 14, chociaż podejrzewam, że te wartości mogą się nieco różnić. Noc też ciepła, 14-13 stopni, ale w większości kraju niestety deszczowa. W tej godzinie rozwiążemy temat lodów, ich smaków, tych ulubionych, najbardziej cenionych, jeżeli chodzi o nasze podniebienia. Bo jak dobrze wiecie z Vox FM, no taki święta trójca, a w zasadzie czwórka ulubionych smaków, to na miejscu trzecim truskawka, później mamy egzekwo, czekoladę i wanilię, a na pierwszym miejscu śmietanka. Ale tutaj z tego, co widzę, z waszych wiadomości, które napływają na 609-869-869, to tak naprawdę biją się tutaj dwa smaki, czyli śmietanka i czekolada. No i za kilka chwil rozwiążemy ten problem raz na zawsze, który smak jest najlepszy. 6 minut po 19, Michał Trawka. Dzień dobry. Ace of Base i Beautiful Life już teraz.

O, mam wrażenie, jakbyśmy chociaż na moment przenieśli się do lat 80., może nawet 90. Chociaż co ja tam mogę wiedzieć? O, jak były lata 80., to mnie nie było na świecie. A w latach 90. na chleb mówiłem pep. Kwadrans po 19 na zegarach. Wracamy do tematu wałkowanego dzisiaj i męczonego bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo. Tematu lodów i ich smaków tak naprawdę. Bo cały czas trwa batalia o miano tego najlepszego smaku. A biją się tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie dwa smaki, czyli śmietankowe i czekoladowe. I z tych waszych wiadomości, które napływają cały czas na 609-869-869, oczywiście można wyróżnić inne, bardzo oryginalne smaki lodów, natomiast te dwa, no, są takimi chyba must have'ami, takimi najczęstszymi, które wymieniacie. I po przeliczeniu takim wstępnym muszę stwierdzić, bo ciężko jest to naprawdę przeliczyć, to jest tyle tych wiadomości, no, stwierdzam, że jednak ten śmietankowy jest uzasadniony jako ulubiony smak Polaków, bo chyba tych wiadomości o tym smaku dostaje najwięcej, ale tutaj to jest naprawdę bardzo drobna różnica, więc jeżeli ktoś się poczuł teraz urażony, że no jak, no hello, ja lubię czekoladowe, to czekoladowe powinny być pierwsze, to mam super rozwiązanie, zróbmy to w ten sposób, że dzisiaj wygrywa każdy smak, okej? Po prostu dzisiaj wygrywa wasz ulubiony smak lodów. Na pełnej zwolnie.

Oj, zdziera papę z dachu. Neptunik, Elizabel, Keep on Running, Vox FM w rytmie hitów. 24 minuty jeszcze po godzinie 19 na zegarach. Warto wchodzić i głosować na ten numer w naszej bestliście. Aktualnie to szósteczka, ale być może w kolejnym notowaniu ten utwór wskoczy, chociażby, ja wiem, na podium. Być może nawet na miejsce numer 1. Kto wie? Za chwilę też propozycja do bestlisty Masters. Jak się nie ma, co się lubi, no to się lubi, co się ma. Na ten utwór też można głosować. Vox FM.pl. Zakładka bestlista. Tam odsyłam. No!

0: Bibi Rexa, New Religion w Vox FM. Patrzę na zegar, 27 minut do godziny 20. Przypominam, że dzisiaj przed 21, dokładnie to 20:45 mecz towarzyski Polska-Nigeria. No, będzie co oglądać, coś tak czuję. Jeżeli chodzi o wynik, to nie wiem, naprawdę. Chciałbym, żebyśmy wygrali, ale no...
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
4: Reklama.

Dajcie spokój. Jaki mecz? Po co oni w ogóle będą wychodzić na boisko? I tak przegramy. 2-0 dla Nigerii. Dajcie sobie siada, lepiej pojechać i rozpalić grilla. Takie wiadomości dostaje na 6986986, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz. Serio? Naprawdę? Serio? Aż tak? Aż tak boli serduszko po ostatniej przegranej z Ukrainą? No ja też jestem kibicem polskiej kadry. Ciężko jest kibicem być polskiej kadry, ale no wydaje mi się, że trzeba wierzyć do samego końca, że może finalnie uda się chociaż zremisować. Chociaż jest wiadomość, którą przeczytam, prawo cytatu. Czarno widzę ten mecz. No i coś w tym jest.

0: Czy to są jakieś inicjały? Być może. SNM, Rihanna, Vox FM w rytmie hitów. 2 minuty do godziny 20 i do najświeższych wiadomości, również tych płynących ze świata sportu. A w wiadomościach ze świata sportu zapewne o dzisiejszym meczu przypominamy i przypominać będziemy. Przed 21 jeszcze pierwszy gwizdek na PGE Narodowym. Polska zmierzy się z Nigerią.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Andrzej Rico terroryzował mieszkańców kilku państw, brutalnie mordując śpiące kobiety. Posłuchajcie historii skarpetkowego zabójcy.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
6: Polska kontra Nigeria. Towarzyski mecz zacznie się już za niespełna godzinę. Kilkadziesiąt milionów złotych długu szpitalowi w Mławie grozi zamknięcie. Więcej patroli policji i wzmożony ruch na ulicach to efekt długiego weekendu.
0: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
6: Lewandowski i Zieliński od pierwszych minut w bramce zamiast Bułki, Grabara. Znamy skład polskiej reprezentacji na towarzyski mecze z Nigerią. W podstawowej jedenastce zobaczymy też m.in. Kacpra Potulskiego, który zadebiutował w spotkaniu z Ukrainą. Początek meczu już o 20.45 na Stadionie Narodowym. A przed stadionem jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy czuć atmosferę piłkarskiego święta?
7: Dzień dobry. Okolice stadionu są coraz bardziej biało-czerwone. Tu co chwilę przechodzą obok mnie kolejne grupy kibiców, które zmierzają w kierunku obiektu, który jest przecież nazywany domem reprezentacji. Na trybunach zasiądzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Polscy piłkarze, mimo ostatnio nie najlepszej dyspozycji, cały czas mogą liczyć na wsparcie kibiców.
8: My liczymy, że wygra Polska. Jesteśmy pierwszy raz na Stadionie Narodowym.
9: Myślimy, że będzie wynik do przodu, nie? Z Ukrainą im nie poszło.
8: Teraz się zrewanżują.
7: Z Ukrainą we Wrocławiu było 0-2. Miejmy nadzieję, że biało-czerwoni tu w Warszawie zagrają zdecydowanie lepiej i mimo, że nie jadą na rozpoczynający się za nieco ponad tydzień mundial, to pozostawią po sobie dobre wrażenie.
6: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A pierwszy gwizdek przypomnijmy już za niespełna 45 minut. Na drogach wzmożony ruch ze względu na długi weekend, a drogówka rusza ze swoją coroczną akcją. Kontrole prędkości będą prowadzone z ziemi i powietrza, ale mundurowi będą badać też trzeźwość kierowców, mówi Adam Dębiński z policji.
10: Sprawdzą również stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, prawidłowe zamocowanie przeważonego ładunku czy bagaży. W miejscach, gdzie będzie to wymagało sytuacji na drodze, funkcjonariusze będą kierowali ruchem.
6: I jeszcze dzisiaj i jutro obowiązują też ograniczenia w ruchu dla pojazdów ciężarowych.
10: Przypominamy o zakazie ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.
6: Zakaz obowiązuje do jutra do godziny 22. Oszczędzają nawet na papierze toaletowym, a wezwań do zapłaty wciąż przybywa. Szpital w Mławie ma już 24 miliony złotych długu. W placówce zatrudnionych jest ponad 560 osób. Trzeba zapłacić im pensje, a to jest ponad nasze siły, przyznaje dyrektor szpitala Piotr Paryszewski.
11: Oni wszyscy mają zobowiązania i proszę mi wierzyć, że ja dostaję kilkanaście wiadomości codziennie o tym, w jak trudnej oni sytuacji znaleźli się przez działania, które podejmuje organ tworzący.
6: Jeżeli placówka przestanie funkcjonować, w fatalnej sytuacji znajdą się pacjenci. Większe szpitale są w większych miastach, a to dla pacjentów może oznaczać konieczność dalekich podróży.
11: My mamy tutaj kilka szpitali takich większych. Mamy Warszawę, mamy Ciechanów, mamy Olsztyn, natomiast to są szpitale, które Warszawa i Olsztyn, które są oddalone ponad 100 kilometrów.
6: Lokalny powiat przekazał placówce 2,5 miliona złotych pożyczki. Tymczasem aktualne przeterminowane zobowiązania to już już blisko 8 milionów złotych. I jeszcze podróżnik z podpoznańskiego Puszczykowa, który pojedzie do peruwiańskiej Amazonki, gdzie 90 lat temu wybrał się jego dziadek, który napisał książkę z tej podróży, mówi podróżnik Arkady Piotr Fidler.
12: Zobaczyć, co się zmieniło, jak żyją dzisiaj ludzie nad rzeką i przede wszystkim zobaczyć te miejsca, które dziadek opisywał w swojej książce.
6: Razem z nim pojedzie operator kamery Kamil Piechowiak. Planem jest nakręcenie filmu dokumentalnego z podróży i pobytu nad rzeką.
12: Chciałbym pokazać tam z jednej strony i tą przyrodę, która oczywiście mocno jeszcze kwitnie nad samą rzeką, ale chciałbym też porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się, jak się żyje nad tą rzeką.
6: No to nie pierwsza wyprawa Arkadego Piotra Fidlera. Podróżnik przejechał już m.in. Azję, Afrykę i Amerykę Południową i to maluchem. Start jego ekspedycji do Peru 15 lipca.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Wracamy jeszcze do sportu. W wiadomościach Vox FM Maja Chwalińska z historycznym awansem do półfinału w Roland Garrosa. W dzisiejszych ćwierćfinałach pokonała Rosjankę Annę Kalińską, a jutro w walce o finał zmierzy się z kolejną Rosjanką, tym razem Dianą Schneider, która niespodziewanie wyeliminowała dziś pierwszą rakietę świata Arynę Sabalenkę. Większościowy właściciel Widzewa Łódź, Robert Dobrzycki, przejął obowiązki prezesa klubu. Funkcję ma pełnić tymczasowo, aż do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko. A przypomnijmy, Widzew poinformował dziś o odwołaniu dotychczasowego prezesa Michała Rydza, który z klubem był związany od 2021 roku, a od 3 lat nim zarządza. I jeszcze Legia Warszawa, która wzmacnia atak. Wojskowi podpisali kontrakt z Łukaszem Zjawińskim. Napastnik ostatnie 2 sezony spędził w barwach lokalnego rywala, czyli w Polonii, w której błyszczał w pierwszej lidze. 24-latek wraca na Łazienkowską, bo karierę zaczynał w Akademii Legii.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Szybko zerkamy na mapy pogodowe. No aktualnie nie jest źle, nie ma tragedii, jest ciepło. Coś mi się wydaje, że bliżej godziny 22 będzie gorąco po dzisiejszym meczu. Jeżeli chodzi o noc, okolice 15-14 stopni. Takie wartości zobaczymy na termometrach. Najchłodniej na wschodzie kraju, tam miejscami zaledwie nawet 9. I tak naprawdę w całej Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze. 6 minut po godzinie 20 na zegarach. Dzień dobry, wieczór. Kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.

0: Czerwone Jagody, DJ Zbir w Vox FM, kwadrans po 20 na naszych radiowych zegarach, a za chwilę propozycja do bestlisty, na którą warto głosować, tak mi się przynajmniej wydaje, ale za chwilę sami to ocenicie. Natomiast jeżeli już wejdziecie na voxfm.pl i klikniecie w zakładkę bestlista, to warto tam zostać na chwilę dłużej, bo tam jest naprawdę mnóstwo ciekawych utworów, na które po prostu trzeba zagłosować. Tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. A już teraz Bob Sinclair, Keisha, I Can't Wait.
1: Na pełnej z Vox FM.

Jeśli tak brzmi lato, to chciałbym, żeby ono już przyszło. Gromi Lucas Meyer, Light Me Up w Vox FM, ale umówmy się, lato już jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Ona zaraz do nas przyjdzie i wszyscy będziemy mogli się cieszyć właśnie słoneczkiem. Chociaż słoneczko już teraz jest, prawda? No właśnie. No ale nie ma lata, ja wiem. No jeszcze chwila, jeszcze moment.

0: hymn wszystkich singli i singielek. Sing like this w Vox FM w rytmie hitów. Remedy, Manuel i Jason. Tak też wam właśnie gramy. Powoli, powoli na horyzoncie pokazuje nam się 21, ale do 21 jeszcze 25 minut. A muzycznie mogę zdradzić, że w tej godzinie jeszcze między innymi Kate Ryan, Crew 7, będzie też Illenium i Ellie Goulding. Także nie odchodźcie zbyt daleko, koniecznie zostańcie z nami i ba, zróbcie głośniej, bo warto.
1: Promocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej

0: Autopromocja. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

hymny odśpiewane. Pierwszy gwizdek już za chwilę. Polska, Nigeria, PGE Narodowy. Co prawda jest to mecz towarzyski.

0: Avicii i Hey Brother, 28 minut, co ja mówię, dwie minuty, dosłownie dwie minuty, dzielą nas od godziny 21 i rzecz jasna najświeższych wiadomości. Przepraszam, ale zapatrzyłem się na mecz Polska-Nigeria, póki co 8 minuta spotkania, a na tablicy wyników 0-0. No i tak by mogło zostać, ewentualnie nasi by mogli strzelić bramkę. Ja mówię do usłyszenia, Michał Trawka, miłego. Tyle ode mnie na dziś.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: Polska kontra Nigeria. Trwa mecz towarzyski na Stadionie Narodowym. Intensywne burze i podtopienia na Śląsku. Jest alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chcą powrotu Miszalskiego na stanowisko prezydenta. W Krakowie ma być protest referendalny. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trwa towarzyskie spotkanie między Polską a Nigerią na i w okolicach Stadionu Narodowego, tłumy kibiców, a jest tam też nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Polska wygra na pewno.
12: Myślisz, że wygrają?
11: Ja wygra. No, na pewno.
13: Mi tu nie będzie łatwiej na pewno.
12: Myśli pan?
13: No, z Nigerią obawiam się jeszcze gorszej przegranej, ale trzymam kciuki za wygraną oczywiście.
11: Myślę, że wygramy.
12: Jesteśmy optymistycznie nastawieni. Syn pierwszy raz na Stadionie Narodowym. Trzymamy kciuki i liczymy na to, że nasi wygrają.
14: Musi być dobrze. Oby nie było tak jak z Ukrainą.
10: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Michał Skolimowski. Mamy teraz 11 minutę spotkania, a wynik to wciąż 0-0. Podtopienia, powalone drzewa i setki interwencji. Strażacy na Śląsku mają ręce pełne roboty, a to z powodu burz i nawalnych opadów deszczu, które przechodzą przez region. Do tej pory interweniowali już ponad 300 razy. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Rybniku, Powiecie Rybnickim, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju. W tym ostatnim mieście odnotowano już ponad 50 interwencji, a cały czas pojawiają się kolejne. Mówi nam Łukasz Cepiel ze Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.
15: Są to przede wszystkim lokalne podtopienia domostw i terenów. W chwili obecnej działania również prowadzone są na ulicy Pszczyńskiej, to jest skrzyżowanie z ulicą Zdrojową Rondo Dolne oraz na ulicy Gagarina. Te drogi są na ten moment nieprzejezdne.
10: Na Śląsku obowiązują wydane przez IMGW alerty przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Wydano też alert RCB. Chcą przywrócenia Aleksandra Miszalskiego na stanowisko prezydenta Krakowa. Do sądu wpłynął protest referendalny. Jego autor, działacz Solidarności Edward Nowak, twierdzi, że podczas głosowania doszło do kilkakrotnego złamania ciszy wyborczej.
16: Bezpośrednie wezwania do udziału w referendum. To jest łamanie ciszy wyborczej. Wpisy przypominające o głosowaniu w godzinach otwarcia lokali. Publikacje oferujące transport do komisji. Posty z kartami do głosowania i zaznaczoną odpowiedzią tak. Materiały mobilizujące przeciwko prezydentowi, najczęściej mające charakter szkalujący oszczerczy.
10: Na złożenie protestu nie zdecydowała się ani Koalicja Obywatelska, ani członkowie Komitetu Referendalnego. Jego pełnomocnik, mecenas Rafał Zątek, podkreśla, że oczekiwałby powtórzenia głosowania, ale po analizie szansa na to byłaby niewielka.
8: To, co bym chciał robić, no to by była kwestia rozmowy o tym, jak wpłynęło zamknięcie Alei Trzechwieszczy i ruchu tramwajowego i autobusowego w Krakowie w związku z przemarszem kibiców na rynek. To nie jest przeciwko kibicom, by oni mieli to dawno zaplanowane, tylko sam sposób organizacji przez służby. Każdy by mi powiedział, wydaliśmy na darmo te więcej niż 3 miliony złotych.
10: Na rozstrzygnięcie protestu Edwarda Nowaka krakowski sąd ma 2 tygodnie. Pływanie, rower i bieg. Triatloniści już po raz 5 będą startować w Gorzowie. W niedzielę odbędzie się tam Samsung City Triathlon. Organizatorzy spodziewają się około 200 uczestników, którzy będą rywalizować na dystansjach 1/8 i 1/4 Ironmana. Są też nowości dla dzieci, mówi organizator imprezy Bartosz Roszak.
17: Biegi dla najmłodszych na 3 dystansach. Bieg malucha, bieg średniaka i bieg dużego dzieciaka. 100, 400, 800 metrów. Biegi bezpłatne.
10: W związku z imprezą kierowców czekają utrudnienia. Pomiędzy 10 a 13 zamknięty będzie most staromiejski i okolice. Gorąco, ale to oczywiście ze względu na emocje sportowe, cały czas 0 do 0. A jeśli chodzi o pogodę, no to na Śląsku ostrzeżenia 2 stopnia, o czym słyszeliście już w wiadomościach Vox FM, będzie grzmieć i będzie też padać w Małopolsce, Podkarpaciu i na części Lubelszczyzny. Poza tym burze też mogą pojawić się w województwie łódzkim, ale tam już bez ostrzeżeń od synoptyków. 9 stopni tej nocy na Podlasiu, 13 w przeważającej części kraju, do 15 nawet na Pomorzu, a jutro nawet 26 stopni na zachodzie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
2: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Do przerwy 1-1. Polska remisuje z Nigerią w meczu towarzyskim na Stadionie Narodowym. To spotkanie obserwuje nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dobry wieczór.
2: Powiedz coś o pierwszych minutach tego spotkania. Początek był obiecujący.
3: Polacy dobrze rozpoczęli mecz, grali odważnie, ofensywnie i już w pierwszych minutach mogli wyjść na prowadzenie, ale Kamiński spudłował głową z kilku metrów. W 23 minucie to Nigeryjczycy wpakowali piłkę do bramki Grabary. Sędzia początkowo odgwizdał spalonego, do akcji wkroczył jednak VAR i ostatecznie gola uznano. Polacy próbowali na to odpowiedzieć. Długo brakowało dokładności, ale udało się w doliczonym czasie gry. Szymański wrzucił z rożnego, po drugiej stronie piłkę w pole bramkowe wstrzelił jeszcze Zalewski i z bliska do siatki wpakował ją obrońca. Kacper Potulski dla 18-latka to dopiero drugi występ w narodowych barwach.
2: W 49 minucie spotkania wynik to cały czas 1-1. Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu, mówi szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
2: A przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Ciężko chora Klaudia wróciła do kraju i jest już pod opieką lekarzy ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Po południu specjalny rządowy samolot z 24-latką na pokładzie wylądował w stolicy Dolnego Śląska. Młoda kobieta przez miesiąc przebywała w ciężkim stanie w jednym ze szpitali w Pekinie. Jej transport do Polski zorganizował resort obrony. Na pokładzie była też mama 24-latki Joanna Uciechowska.
5: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych i to, że ja mogę przy niej być.
2: Rodzina i polscy lekarze wciąż czekają na pełną dokumentację medyczną z Chin. Ta jest przekazywana etapami, wymaga tłumaczenia. Jak długo Klaudia pozostanie w szpitalu we Wrocławiu, to już decyzja lekarza, mówi mama Joanna Uciechowska.
5: Oni podejmą decyzję, jak ma wyglądać leczenie, jaki będzie jego przebieg i jak długo będzie trwało. A Klaudia już musi tylko walczyć. Myśmy zrobili wszystko, żeby była w domu. Teraz ona musi walczyć. Jest młoda, wierzę w to, że z tego wyjdzie. Nawet jeżeli będzie to trwało długo, bo na pewno będzie trwało długo.
2: A o stanie zdrowia 24-latki podczas konferencji prasowej mówił rzecznik szpitala Jan Kutny.
6: Pani Klaudia wylądowała szczęśliwie we Wrocławiu. Przebywa na oddziale klinicznym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Jest w tej chwili już przełączona na aparaturę, będzie poddawana pierwszym badaniom.
2: 24-latka skończyła w Polsce licencjat z sinologii. Do Chin pojechała kontynuować studia. Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie. Polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. 66-latek może spędzić za kratami nawet 5 lat. To po poniedziałkowym pożarze hali usługowo-magazynowej w Płocku, gdzie z żywiołem walczyło kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Mężczyzna usłyszał już zarzut jego nieumyślnego sprowadzenia. Ze szczegółami nasz reporter Kacper Klonowski.
7: Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Płocku, mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W dużej mierze pokrywały się one z tym, co do tej pory udało się ustalić na podstawie zebranego materiału dowodowego. Przypomnijmy, że w śledztwie korzysta się z najnowocześniejszych technik, jak specjalistyczne drony czy skanery 3D. Do materiału włączono także zapis nagrania z monitoringu miejskiego. Po przesłuchaniu 66-latek został zwolniony, zastosowano wobec niego jednak dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu.
2: A ze względu na dobre śledztwa służby nie ujawniają treści wyjaśnień złożonych przez mężczyznę. To będzie ostatni krok do meczu o tytuł. Maja Chwalińska w czwartek powalczy w półfinale wielkoszlemowego French Open. Polka to rewelacja turnieju. I rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider, mówi dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
8: To jest taka zawodniczka bardzo waleczna, bardzo wybiegana, grająca świetnie z kontry, taka podobnie jak Maja, bardzo dobrze poruszająca się i świetnie pracująca w defensywie, więc ja myślę, że to będzie taki mecz dwóch zawodniczek, które bardzo mało psują.
2: Michał Chojecki. Jacki pytany o to, gdzie jest sufit Mai Chwalińskiej, odpowiada.
8: Sky is the limit, jak to się mówi. Znaczy no, przede wszystkim największą zagadką jest to, jak Maja Chwalińska zniesie trudy tego turnieju fizycznie. Będzie miała teraz bardzo mało czasu na odpoczynek, praktycznie tylko lekko ponad dobę. No i pytanie, czy ten ogromny wysiłek fizyczny się nie skumuluje. Wiadomo, że Maja ma w nogach już teraz 8 spotkań.
2: Tymczasem koledzy Mai z beskidzkiego klubu tenisowego Avantage, m.in. Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
9: Emocje są niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać, ponieważ z Polski jest bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że dzisiaj za 2-3 godziny ruszymy do Pragi, a z Pragi właśnie polecimy do Paryża.
2: Mecz Chwalińska-Schneider już w czwartek około godziny 17. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
10: Obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmiany.
2: Mówi szef Banku Centralnego i dodaje, że w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych kluczowe będą m.in. ceny ropy na światowych rynkach.
10: Gdyby te ceny się utrzymywały znacząco powyżej $100 i jeszcze miały tendencję, że mogą nagle wzrosnąć. Proszę pamiętać o ogromnych stratach w infrastrukturze, które tam w Zatoce są trudne do usunięcia szybciej niż w ciągu roku, półtora, na przykład w Katarze. No to wszystko by skłaniało do tego, żeby ceny były wyższe.
2: Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu. Umorzenia ani znaczącego zmniejszenia kary nie będzie. Narodowy Fundusz Zdrowia podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam zabieg poza kolejką miał przejść syn senatora Tomasza Lenca. Według medialnych doniesień chodziło o wrastający paznokieć. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiej NFZ-u.
11: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej.
2: Ta kwota być może zostanie rozbita na raty, o co wnioskował również dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek ma rozpatrzyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowe przepisy drogowe już weszły w życie. Osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć na rowerze albo hulajnodze w kasku ochronnym. Wprowadzenie tego przepisu to pokłosie stale rosnącej liczby wypadków z udziałem najmłodszych, szczególnie na hulajnogach elektrycznych. Połowa poszkodowanych to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat, mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
12: Jeśli idzie o hulajnogi elektryczne, to ten wiek najbardziej zagrożony to jest wiek do 13 roku życia i 14 do 17 lat. Przy hulajnogach w większości przypadków, wypadków i wypadków śmiertelnych, sprawcami są sami użytkownicy hulajnóg.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że resort zapewni kaski dla wszystkich uczniów czwartych klas.
13: Zamówiliśmy 65 tysięcy kasków, które trafią do wszystkich szkół w Polsce, trafią do uczniów klas czwartych, które będą w tym roku zdawać egzamin na kartę rowerową.
2: Za brak kasku rodzice mogą zapłacić 100 zł mandatu. Nowe zasady obejmują również najmłodszych. Dziecko do 7 roku życia może być przewożone na rowerze wyłącznie w kasku i w specjalnym foteliku bezpieczeństwa. Oszczędzają nawet na papierze toaletowym, a wezwań do zapłaty wciąż przybywa. Szpital w Mławie ma już 24 miliony złotych długu. W placówce zatrudnionych jest ponad 560 osób. Trzeba zapłacić im pensję, a to jest ponad nasze siły, przyznaje dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski.
14: Oni wszyscy mają zobowiązania i proszę mi wierzyć, że ja dostaję kilkanaście wiadomości codziennie o tym, w jak trudnej oni sytuacji znaleźli się przez działania, które podejmuje organ tworzący.
2: A jeśli placówka przestanie funkcjonować, to w fatalnej sytuacji znajdą się pacjenci. Większe szpitale są w większych miastach, a to dla pacjentów może oznaczać konieczność dalekich podróży.
14: My mamy tutaj kilka szpitali takich większych. Mamy Warszawę, mamy Ciechanów, mamy Olsztyn, natomiast to są szpitale, które Warszawa i Olsztyn, które są oddalone ponad 100 kilometrów.
2: Lokalny powiat przekazał placówce 2,5 miliona złotych pożyczki. Tymczasem aktualne przeterminowane już zobowiązania to blisko 8 milionów złotych. Łódzka mecenas podejrzana o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o żonę adwokata od trumny na kółkach. Paulina K.K. usłyszała zarzuty w krakowskiej prokuraturze w ramach dużego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy handlującej narkotykami, mówi Janusz Kowalski z prokuratury.
15: Została przesłuchana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano w stosunku do niej wolnościowe środki zaopiekawcze.
2: Prokurator nie potwierdza jednak, że chodzi o żona adwokata od trumny na kółkach.
15: Na temat ewentualnego związku osoby podejrzanej, czyli tej pani adwokat z Łodzi, a tym drugim panem adwokatem, na dzień dzisiejszy prokuratura nie wypowiada się i nie komentuje tej zależności ewentualnej.
2: W sprawie adwokata od trumny na kółkach toczy się też postępowanie dotyczące narkotyków. Mężczyzna, przypomnijmy, jest w więzieniu. Skazano go na 1,5 roku odsiadki za wypadek, w którym zginęły dwie kobiety. O mężczyźnie zrobiło się głośno, gdy po tej tragedii opublikował w sieci nagranie, w którym oświadczył, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, a diesel bez zmian. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w czwartek i w piątek. A z kierowcami rozmawiał nasz reporter Rafał Różecki.
16: Poszły w górę, tak?
17: Nie.
16: Obniżyły się? No to miła niespodzianka.
17: Obniżyła się cena za benzynę, diesel jest bez zmian.
16: To akurat dla mnie okej. Dlatego, że mam benzynowca. Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
17: Bo aktualnie są niskie.
16: Niskie. Akceptowalne, o może tak.
18: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny, ponieważ tak samo jak na jakieś wyjazdy rodzinne, większe trasy, to naprawdę bardzo na korzyść wychodzi.
2: W czwartek i w piątek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 40 grosze. Na koniec w wiadomościach jeszcze podróżnik spod poznańskiego Puszczykowa, który pojedzie do peruwiańskiej Amazonki, gdzie 90 lat temu wybrał się jego dziadek, który napisał książkę z tej podróży. Mówi podróżnik Arkady Piotr Fidler.
19: Zobaczyć, co się zmieniło, jak żyją dzisiaj ludzie nad rzeką i przede wszystkim zobaczyć te miejsca, które dziadek opisywał w swojej książce.
2: Razem z nim pojedzie operator kamery Kamil Piechowiak. Planem jest nakręcenie filmu dokumentalnego z podróży i pobytu nad rzeką.
19: Chciałbym pokazać tam z jednej strony i tą przyrodę, która oczywiście mocno jeszcze kwitnie nad samą rzeką, ale chciałbym też porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się, jak się żyje nad tą rzeką.
2: To nie pierwsza wyprawa Arkadego Piotra Fidlera. Podróżnik przyjechał już m.in. Azję, Afrykę i Amerykę Południową i to maluchem. Start jego ekspedycji do Peru 15 lipca.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: FM.
1: Autopromocja.
0: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Andrzej Rigo terroryzował mieszkańców kilku państw, brutalnie mordując śpiące kobiety. Posłuchajcie historii skarpetkowego zabójcy.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Helena S. miała 40 lat. Mieszkała w Monachium, w lokalu na parterze, w jednym z budynków. Noc z 7 na 8 czerwca 1990 roku nie wyróżniała się niczym szczególnym. Helena szykowała się do snu, zostawiając uchylone okno. To nie był upalny czerwiec, ale powiew ciepłego, prawie już letniego powietrza pozwalał na przyjemniejszy sen. W pewnym momencie kobieta usłyszała hałas. Z przerażeniem odkryła, że w ciemnościach jej mieszkania ktoś się krył. W jej sypialni stał mężczyzna, który sprawiał wrażenie równie mocno zaskoczonego co Helena. Był przekonany, że w mieszkaniu nikogo nie było. Chciał ukraść trochę biżuterii i pieniędzy, ale zamiast tego spotkał lokatorkę. Nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, włamywacz chwycił metalową rurkę, którą miał ze sobą, i z całej siły uderzył kobietę w głowę. Leżąca w łóżku Helena nie miała żadnych szans na obronę. Narzędzie, które trzymał mężczyzna, natychmiast roztrzaskało jej czaszkę. Cała ta sytuacja niezwykle mocno podnieciła napastnika. Wiedział, że miał duży popęd seksualny, ale pierwszy raz poczuł coś takiego na widok umierającej kobiety. Częściowo owinął ofiarę w koc, a następnie wykorzystał ją seksualnie. Po wszystkim zaczął plądrować mieszkanie ofiary, ale ostatecznie niczego nie wyniósł. Następnie wyszedł z lokalu tą samą drogą, którą dostał się do środka. Metalową rurkę porzucił pod oknem Heleny. Wydarzenia minionej nocy były dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. Dokonał bowiem swojego pierwszego zabójstwa. Niemieccy policjanci, którzy zostali wezwani do mieszkania Heleny, zaczęli intensywne przeszukiwanie miejsca zbrodni. Ku swojemu zaskoczeniu odkryli jednak, że choć w sypialni kobiety panował duży bałagan, to sprawca nie zostawił zbyt wiele śladów. Nigdzie nie było odcisków palców. Jedyne, na co się natknięto, to na niedopałki papierosów. Funkcjonariusze założyli, że napastnik już po zabójstwie zaczął palić, a później szukać wszystkiego, co mógłby spieniężyć. Poza niedopałkami zabezpieczono też ślady nasienia. Dzięki temu ustalono później, że morderca miał grupę krwi A. Tygodnie mijały, a funkcjonariusze nadal nie ustalili, kto stał za tym brutalnym zabójstwem. Tymczasem sprawca już rozglądał się za kolejnym mieszkaniem, do którego mógłby się niepostrzeżenie wślizgnąć i z którego mógłby wynieść kosztowności. Okazja trafiła się w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia tego samego roku. Przechadzając się ulicami Monachium, mężczyzna zauważył otwarte drzwi balkonowe w mieszkaniu na parterze. W lokalu przebywała 27-letnia Ilke Z. Według jednej z wersji napastnik wiedział, że kobieta była w środku, bo obserwował ją z odpowiedniej odległości. Ilka miała rozmawiać przez telefon, a gdy odłożyła słuchawkę i wyłączyła światło, morderca błyskawicznie wspiął się na balkon i wszedł do mieszkania. Znów miał ze sobą metalową rurkę, która wydawała mu się doskonałym narzędziem zbrodni. Zanim Ilka zdążyła zareagować, mężczyzna zamachnął się i uderzył ofiarę w głowę. 27-latka upadła na podłogę. Nie jest jasne, czy zginęła od razu. Wiadomo jednak, że psychopata postanowił również tym razem spełnić się seksualnie. Zgwałcił leżącą bez ruchu kobietę, a w trakcie seksu wbił jej również śrubokręt w szyję. Gdy osiągnął satysfakcję, zarzucił koc na skąpane w krwi zwłoki i podobnie jak w przypadku pierwszego zabójstwa, znów zaczął przeszukiwać mieszkanie ofiary. Znalazł złoty naszyjnik, a także nieco gotówki. Tym razem popełnił jednak błąd. Policjanci w trakcie przeszukania odnaleźli narzędzie zbrodni, ale też męską skarpetkę. Założyli, że należała właśnie do mordercy. Tylko co ona tam robiła? Myśl o tym, że sprawca zdjął ją ze stopy, wydawała się absurdalna, bo właściwie dlaczego miałby to robić? Zaczęto więc podejrzewać, że nie mając rękawiczek, włamywacz zakładał na dłonie właśnie skarpety. To by wyjaśniało, dlaczego zarówno w mieszkaniu Ilke, jak i Heleny nie znaleziono żadnych odcisków palców. Po tych dwóch zbrodniach dalsza aktywność psychopaty w Monachium niespodziewanie zniknęła. Dopiero później na jaw wyszło, że 20 września 1990 roku mężczyzna próbował obrabować jeden z kiosków. Został jednak zatrzymany przez policjantów i przewieziony na komisariat. Nakazano mu zgłoszenie się do urzędu, gdzie miałby ubiegać się o azyl, ale nie skorzystał z takiej możliwości. Skontaktował się za to ze swoim bratem, który pomógł mu wyjechać z Niemiec. Zostawiając za sobą ten kraj, morderca ruszył do Holandii, by spotkać się ze swoją siostrą, która mieszkała na obrzeżach Amsterdamu. Kobieta nie mogła nawet przypuszczać, że w ten sposób ściągnęła zło do kolejnego państwa. W nocy 27 września mężczyzna ruszył ulicami holenderskiej stolicy. Znów zauważył otwarte okno balkonowe i znów postanowił wykorzystać sytuację. Bezszelestnie wszedł do mieszkania na parterze. Szybko rozejrzał się po skromnym lokum, z którego niewiele mógł wynieść. Ale była tam śpiąca 58-letnia Maria van der Vau. Stanął nad jej łóżkiem, trzymając w dłoniach spory i ciężki przedmiot. Według jednej z wersji był to kamień, a według innej kostka brukowa ważąca około 5,5 kg. Maria obudziła się i zobaczyła napastnika. Wtedy mężczyzna z całej siły uderzył ją w głowę, zabijając jednym ciosem. Następnie rozebrał martwą Marię i wykorzystał seksualnie jej ciało. Gdy skończył, przeszukał mieszkanie i zabrał ze sobą aparat fotograficzny, damski zegarek na rękę i dwie kasetki z monetami. Przeszedł do kuchni, którą również starannie splądrował. Znalazł tam butelkę śliwkowego wina, które od razu wypił, paląc przy tym sporą liczbę papierosów. Choć wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, w czasie zarówno zabójstwa, jak i późniejszego przeszukiwania mieszkania, w innych pokojach byli również mąż i córka ofiary. Jak później jednak zeznali, pogrążeni w głębokim śnie nie słyszeli żadnych hałasów. Po zabójstwie Marii mężczyzna wyjechał z Holandii. Dotarł do Bratysławy na dzisiejszej Słowacji. Wrócił do swojej ojczyzny. Tam czuł się wyjątkowo bezpiecznie. Wreszcie znów był u siebie wśród swoich rodaków. Ale potrzeba zabijania znów dała o sobie znać i zdominowała jego myśli oraz pragnienia. Dlatego w nocy z 6 na 7 października poszedł w okolice domu spokojnej starości w Ruzinowie. Sposób jego działania był zawsze ten sam. Dokładne wybadanie terenu, a potem ciche wejście do budynku. W tym przypadku morderca najpierw musiał pokonać żelazne ogrodzenie. Później ukrył się między drzewami, gdzie spędził kilka godzin. Palił jednego papierosa za drugim, obserwując pensjonat. Gdy wreszcie wszystkie światła zostały wyłączone, a codzienny gwar ucichł, postanowił zaatakować. Zauważył otwarte drzwi balkonowe w pokoju na parterze. Mieszkała tam 88-letnia Teresa Rewesowa. Kobieta była osłabiona i mocno schorowana. Była więc idealnym celem dla psychopaty. Ale tu znów pojawiają się pewne rozbieżności związane z detalami. Według autorów jednego z artykułów, morderca miał przy sobie tępy przedmiot, którym uderzył śpiącą kobietę. Z kolei w innych źródłach czytamy, że uderzył ją własną pięścią. Nie jest też jasne, czy w tym przypadku morderca dopuścił się aktu nekrofilii. A to dlatego, że policjanci zwyczajnie tego nie zbadali. Ciało Teresy odkryli pracownicy DPS-u. Służbom, które przyjechały na miejsce, przekazano, że z pokoju ofiary zniknęło kilka modlitewników, różaniec, a także 4000 koron czechosłowackich. Funkcjonariusze dokładnie przeszukali teren i zauważyli kilka ciekawych śladów. Przede wszystkim pod balkonem znaleziono odciski butów. Natychmiast ustalono, że sprawca nosił obuwie, które z pewnością nie zostało kupione w Czechosłowacji. Niedaleko leżały też holenderskie monety, a także kilka niedopałków papierosów. Wszystko to zabezpieczono, a śledcze zaczęli podejrzewać, że sprawca nie pochodził z Czechosłowacji, tylko przyjechał tu z zagranicy. Nie mieli jednak pojęcia o zabójstwach dokonanych w Niemczech i Holandii, dlatego jakakolwiek współpraca z tamtymi jednostkami policji nie wchodziła na tym etapie w grę. Tygodnie mijały, a brutalny morderca wciąż pozostawał na wolności. Policjanci nie przybliżyli się nawet odrobinę do rozwiązania tej tajemniczej zbrodni. Tymczasem w styczniu 1991 roku musieli zmierzyć się z kolejnym brutalnym zabójstwem. Był wczesny poranek 3 stycznia. Mieszkańcy Bratysławy wciąż dochodzili do siebie po noworocznych zabawach, nie mając świadomości, że wśród nich krążył prawdziwy potwór. Morderca znów spacerował ulicami miasta, które wciąż głęboko spało. Dotarł przed hostel, który należał do państwowego przedsiębiorstwa Zdroi. Tradycyjnie interesowały go tylko lokale na parterze. Jego uwagę zwróciło małe mieszkanie, w którym przebywała 40-letnia Anna Palenikowa i jej kilkunastoletni syn. Na co dzień mieszkali w Szwajcarii, dokąd kobieta wyemigrowała z mężem w 1982 roku. Ale do Bratysławy Anna przyjeżdżała właśnie przy okazji świąt. Niestety ta styczniowa noc była dla kobiety i jej syna ostatnią nocą życia. Morderca po wejściu do mieszkania zauważył śpiących Annę oraz jej syna. Uzbrojony w drewniany kij, zaczął bić chłopca w głowę. Przerażona kobieta, wyrwana ze snu, rzuciła się na pomoc Jurijowi. Ale wtedy morderca zaczął uderzać również ją. Obojgu zmiażdżył głowy, a następnie wykorzystał seksualnie ciało Anny. Z pomieszczenia zabrał pieniądze i biżuterię, a później uciekł.
0: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Zabójstwo 40-latki i jej syna wstrząsnęło Bratysławą. W mieście wybuchła panika, a media rozpisywały się o szaleńcu, który grasuje po ulicach. Policjanci próbowali uspokoić nastroje i skierowali większą liczbę patroli, która miała pilnować bezpieczeństwa. Śledczy zaczęli podejrzewać, że za zabójstwem Anny i Jurija stał ten sam sprawca, który jesienią ubiegłego roku brutalnie zamordował mieszkankę DPS-u. To jednak oznaczało, że w Bratysławie rzeczywiście pojawił się psychopata, który swoich zbrodni nie zamierza zatrzymywać. Potwierdziło się to już tydzień później. W nocy z 9 na 10 stycznia mężczyzna znów postanowił znaleźć ofiarę. Trafił do mieszkania na parterze, które zajmowała 31-letnia artystka Jana B. Kobieta wróciła do domu około północy i natychmiast poszła spać. Zabójca wszedł do środka po godzinie 2. Znalazł w pobliżu trzonek motyki, który zabrał ze sobą. Miał mu posłużyć do zadania śmiertelnych ciosów. Ale tym razem mocno się przeliczył, bo jak się okazało, Jana miała nie tylko ogromne szczęście, ale i niezwykłą determinację, by odeprzeć atak. Kobieta w późniejszej rozmowie z policjantami mówiła:
2: obudziło mnie uderzenie w głowę. Zobaczyłam mężczyznę przy łóżku. Myślałam, że śnię. Mieszkałam sama i zamknęłam drzwi. Półprzytomna przewróciłam się na drugi bok. Kiedy uderzył mnie w głowę po raz drugi, obudziłam się. Miałam szczęście. Trzonek motyki był spróchniały i złamał się.
1: To sprawiło, że Jana natychmiast oprzytomniała. Przez lata trenowała karate, chwyciła więc złamany trzonek i zaczęła walczyć z włamywaczem.
2: Nie miałam czasu myśleć. Musiałam go uderzyć natychmiast. Facet pobiegł do drzwi, które otworzył od środka. Rzuciłam w niego krzesłem. Stęknął i powalił mnie w kuchni na kuchenkę gazową. Skóra na nogach i brzuchu zaczęła mnie piec. Oboje upadliśmy na ziemię w bezgłośnej walce. Wstał i uderzył mnie w głowę. Jedyne, co mogłam zrobić, to chwycić go za genitalia. W tym momencie próbował wydłubać mi oko. Nie pamiętam, czy krzyczał, czy nie. Uciekł. Nie pobiegłam za nim. Byłam szczęśliwa, że odszedł.
1: Niepokojące odgłosy z mieszkania Jany usłyszał jeden z jej sąsiadów. Natychmiast poszedł sprawdzić, co się dzieje u kobiety. Znalazł tam poturbowaną 31-latkę, która właśnie wymknęła się śmierci. Policjantom, którzy przyjechali na miejsce, Jana przekazała wszystkie szczegóły, które zdołała zapamiętać. Jak mówiła, mężczyzna, który ją zaatakował, miał od 30 do 40 lat. Miał na sobie jasno-niebieskie spodnie, które, co ważne, były niedbale zszyte w kroku. Dla policjantów był to istotny szczegół, który zresztą później będzie kolejnym obciążającym mordercy dowodem. Śledczy dzięki zeznaniom Jany zaczęli tworzyć profil psychologiczny mordercy. Stwierdzili, że był tchórzem, który potrzebował kobiet do zaspokojenia swoich pragnień. Ale co ważne, musiały to być martwe lub nieprzytomne kobiety, które nie mogły już stawić oporu. Żywa, a więc silna i broniąca się ofiara była dla niego zbyt dużym wyzwaniem. Dlatego skupiał się na śpiących osobach, które natychmiast ogłuszał i zabijał. Dopiero wtedy mógł przystąpić do aktów seksualnych. Według śledczych nieudane zabójstwo Jany sprawi, że psychopata znów skupi się na starszych kobietach, obawiając się, że dużo młodsza będzie w stanie nie tylko odeprzeć jego atak, ale również wyrządzić mu krzywdę. Zabójca był rozgoryczony i wściekły wydarzeniami w mieszkaniu 31-latki. Od tamtej pory starał się być jeszcze bardziej ostrożny. Zrobił sobie nawet dłuższą przerwę w poszukiwaniu kolejnej ofiary. Obawiał się, że nieudany atak mógł dostarczyć śledczym informacji, które pomogłyby w jego zdemaskowaniu. Do następnego zabójstwa doszło 3 miesiące później. 79-letnia Helena Nowakowska mieszkała tuż obok hostelu, w którym w styczniu zginęła Anna i jej syn. Psychopata wrócił w to samo miejsce, by wybrać kolejną ofiarę. I padło właśnie na Helenę. Lokal również znajdował się na parterze, dlatego morderca bez problemu wszedł do środka, wcześniej usuwając z okna kobiety moskitierę. Miał ze sobą kawałek betonu, którym zaraz po dostaniu się do lokalu zmiażdżył głowę seniorce. Później wykorzystał seksualnie jej ciało i obrabował mieszkanie. Po tym zabójstwie mężczyzna znów zrobił sobie 3-miesięczną przerwę. Uderzył dopiero w połowie lipca, gdy zauważył kolejną, idealną ofiarę. Była nią 22-letnia Henrietta Odlerowa. Choć po nieudanym ataku na Janę wolał skupiać się na seniorkach, w przypadku Henriety skusiło go otwarte okno w mieszkaniu na parterze. Chwilę wcześniej słyszał, jak młoda kobieta grała na gitarze. Cierpliwie czekał, aż zgaśnie światło, a ofiara pójdzie spać. Gdy uznał, że nadszedł odpowiedni moment, wszedł do mieszkania, trzymając fragment rury od rusztowania. Z całej siły uderzył 22-latkę w głowę, trafiając w prawą skroń. Śmierć nastąpiła bardzo szybko. Podobnie jak w przypadku poprzednich zabójstw, również tym razem dopuścił się najpierw gwałtu, a następnie kradzieży przedmiotów, które uznał za cenne. Po wszystkim wybiegł z mieszkania, zostawiając na miejscu narzędzie zbrodni. 22-latka początkowo przeżyła atak, ale zmarła w szpitalu 18 dni później. Wcześniej zapadła w śpiączkę. Choć policjanci dysponowali dowodami i profilem sprawcy, nadal nie potrafili go powstrzymać. Wiedzieli już, że głównym czynnikiem, który go napędzał, był motyw seksualny. Kradzieże następowały dopiero po zaspokojeniu tych potrzeb. Były dopełnieniem zbrodni, a nie jej głównym motorem. Co więcej, śledczy szybko zrozumieli, że do zabójstw dochodziło na jednym obszarze. I choć wcześniej zakładali, że za śmiercią seniorki z DPS-u stał obcokrajowiec, to teraz doszli do wniosku, że mordercą musiała być osoba, która dobrze znała Bratysławę, nawyki mieszkańców i wiedziała, gdzie należy szukać potencjalnych ofiar. W policyjnych pudłach zgromadzono też liczne dowody rzeczowe. Niedopałki papierosów, ślady butów czy narzędzia zbrodni. Na wielu z nich zabezpieczono materiał genetyczny zabójcy. Żeby go jednak porównać, najpierw trzeba było zatrzymać zbrodniarza. Zanim jednak do tego doszło, policja na podstawie zebranych dowodów wytypowała kilku podejrzanych. Wśród nich był między innymi Andrzej Rigo, który został zatrzymany. Zgłosiło go starsze małżeństwo. Para przyznała, że mężczyzna odpowiadał rysopisowi, który opublikowano w mediach, a co więcej, był widziany, jak zaglądał do okien innych ludzi. Rigo był też recydywistą. Karano go za kradzieże, a także fałszowanie dokumentów. Nigdy jednak nie udowodniono mu jakichkolwiek aktów przemocy. Poza dziwacznym zachowaniem, mężczyzna prowadził na pozór całkiem uporządkowany tryb życia. Miał pracę, do której jeździł każdego dnia, miał też córkę. Nie stwierdzono u niego chorób psychicznych ani seksualnych dewiacji, a przecież poszukiwany morderca był nekrofilem. I choć początkowo śledczy sądzili, że wreszcie mają właściwego człowieka, rozczarowanie pojawiło się wraz z nadejściem wyników badań DNA. Zebrany materiał biologiczny nie zgadzał się z materiałem Andrzeja. Mężczyzna został więc wypuszczony na wolność. Do ostatniego zabójstwa doszło w marcu 1992 roku. W wcześniej morderca wybrał się do kina, by obejrzeć film Milczenie owiec.
3: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. You fly back to school now, little starling.
1: Mężczyzna nie był sam. W kinie towarzyszyła mu dziewczyna, z którą wówczas się spotykał. Dzieło z Anthonym Hopkinsem wywarło na nim ogromne wrażenie. Do tego stopnia, że po wyjściu z seansu prawie w ogóle się nie odzywał. Wracając trolejbusem, oznajmił partnerce, że musi coś pilnie załatwić. Zostawił zaskoczoną kobietę, a sam ruszył ulicami Bratysławy. Dotarł przed budynek, w którym mieszkała 67-letnia Matilda Urbanowa. Wszedł do domu, skatował kobietę, a następnie wykorzystał seksualnie jej ciało. Po zabójstwie zostawił na miejscu swoje skarpetki. Mężczyzna wrócił do domu dopiero na drugi dzień. Jak gdyby nigdy nic, poszedł do pracy, do hotelu Carlton, gdzie był szatniarzem. Nie miał pojęcia, że wcześniej jego dziewczyna skontaktowała się z policjantami. Była zaniepokojona długą nieobecnością partnera, który zniknął na całą noc. Podała jego imię i nazwisko. Andrej Rigo. Ten sam, który kilka miesięcy wcześniej został zatrzymany przez policjantów. Mundurowi postanowili jeszcze raz go sprawdzić i pojechali do hotelu, w którym pracował. Gdy spotkali go, natychmiast w oczy rzucił im się nietypowy wygląd mężczyzny. Wciąż miał bowiem na sobie ubrania pokryte krwią Matildy Urbanowej. Został natychmiast zatrzymany. Były śledczy Józef Wachalek, wspominając aresztowanie Rigo, mówił:
4: wciąż był w transie, niczym wąż, który właśnie połknął swoją ofiarę. Na jego butach i spodniach widniały ślady krwi, a w szafce znajdowała się biżuteria należąca do ofiary.
1: Gdy policjanci zapytali Andreja o krew na ubraniach, stwierdził, że to syrop klonowy. Śledczym rzuciło się w oczy jeszcze jedno. Mężczyzna nie miał na sobie skarpetek. Andrej został przewieziony na komisariat. Poproszono Janę B., jedyną ofiarę, która przeżyła spotkanie z psychopatą, by powiedziała, czy to właśnie Rigo zaatakował ją tamtej nocy. Kobieta mówiła:
2: na komisariacie, nawet rok po ataku, od razu rozpoznałem tego mężczyznę spośród sześciu podobnych. Podczas konfrontacji ani razu nie zdobył się na odwagę, by spojrzeć mi w oczy.
1: Policjanci byli w doskonałych nastrojach. Choć mieli żal do siebie, że za pierwszym razem wypuścili Andreja na wolność, teraz wszystko wskazywało na to, że mężczyzna już się nie wywinie.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
5: Turn the night into a glory day.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Za pierwszym razem badania DNA okazały się niedokładne i to sprawiło, że Rigo uniknął wówczas zdemaskowania. Tym razem miało być inaczej. Kolejne badania potwierdziły zgodność materiału genetycznego zabezpieczonego na miejscach zbrodni z tym pobranym od Andreja. W ten sposób udało się go powiązać ze wszystkimi zabójstwami. Mimo to Rigo nie przyznawał się do winy. Twierdził, że nasienie, które zabezpieczono na ofiarach, zostało podrzucone przez prostytutkę, która miała brać udział w jakimś większym spisku. A z kolei biżuteria, którą znaleziono w jego szafce, miała pochodzić od kobiet, które obdarowywały go różnymi przedmiotami. Oczywiście w to tłumaczenie nikt nie uwierzył. Jego DNA znaleziono również na niedopałkach papierosów, które znajdowały się przy ofiarach. Tego wyjaśnić już nie potrafił. Stwierdził za to, że krew, którą miał na ubraniach, znalazła się tam przypadkowo. Zapewniał, że po tym jak wyszedł z kina, ruszył na spacer i nagle zobaczył mężczyznę włamującego się do jednego z mieszkań. Później ten sam mężczyzna wyskoczył z okna, zostawiając je otwarte. Rigo, prowadzony ciekawością, również wszedł do środka i znalazł kobietę w kałuży krwi. Próbował udzielić jej pierwszej pomocy, ale bezskutecznie. Karetki jednak nie wezwał, a jedynie wyszedł z mieszkania, brudząc się wcześniej krwią ofiary. Ale policja dysponowała mocnymi dowodami i wszelkie tłumaczenie Andreja na nic się zdało. Co więcej, w jego szafie znaleziono charakterystyczne niebieskie spodnie, o których mówiła wcześniej Jana. Z kolei część skradzionych ofiarą przedmiotów znaleziono u córki mężczyzny. Dostała je właśnie od ojca. Śledczy Wachalek mówił:
2: kiedy przesłuchiwałem matkę Rigo po jego aresztowaniu, jego córka również wróciła ze szkoły. Zapytałem, czy jej ojciec przywiózł coś z zagranicy. Od razu pochwaliła się, że to aparat fotograficzny.
1: Policjanci zaczęli dokładnie sprawdzać przeszłość Rigo, by spróbować dotrzeć do momentu, w którym po raz pierwszy zdecydował się na dokonanie zbrodni. Andrej Rigo urodził się 17 grudnia 1955 roku w Modrze w Czechosłowacji w romskiej rodzinie. Był najstarszy z sześciorga rodzeństwa. Jak twierdził sam morderca, miał dobre relacje ze swoimi rodzicami. Nigdy nie stosowali wobec niego przemocy. Prowadzili jednak dość luźny tryb życia. Ojciec nie pracował. Natomiast matka była sprzątaczką w hotelu, a w wolnych chwilach często znikała, imprezując w okolicy. Czasami zabierała Andreja ze sobą. W szkole Rigo radził sobie przeciętnie. Miał problemy z nauką, zwłaszcza z matematyką. Do tego często opuszczał lekcje, na których i tak nie mógł się skupić. W dzieciństwie miał też doznać licznych urazów głowy, a w nocy często się moczył. W wieku 14 lat trafił do poprawczaka, a później on i jego rodzeństwo zostali tymczasowo umieszczeni w domu dziecka. To po tym, jak ojciec Rigo został aresztowany, a matka nie była w stanie poradzić sobie z opieką nad dziećmi. W wieku 17 lat Andrej po raz pierwszy uprawiał seks. To wtedy odkrył, jak silny jest jego popęd. Nie łączył tego jednak z brutalnymi zbrodniami. Te pragnienia pojawiły się później. Wcześniej Rigo wstąpił do wojska, w którym spędził 2 lata. W trakcie odbywania służby poznał swoją pierwszą żonę. Miał wówczas 22 lata. Związek nie należał jednak do udanych i równie szybko jak się zaczął, tak równie szybko się zakończył. Według Andreja kobieta była bardzo zazdrosna i ostatecznie małżeństwo się rozpadło. Rigo lubił towarzystwo kobiet i często je podrywał, gdy odwiedzał bary i kluby nocne. Jak twierdził, nawiązanie kontaktu z płcią przeciwną było dla niego wyjątkowo łatwe. przekonywał później, że przez swój popęd potrzebował nieustannych kontaktów fizycznych z kobietami. I w sumie w całym swoim życiu miał około 100 kochanek. Po rozstaniu z żoną Andrzej znalazł nową partnerkę, z którą miał również dziecko. Ożenił się również po raz drugi, choć o samym małżeństwie nie wiemy dzisiaj właściwie nic. Ojciec Rigo był złodziejem, a Andrzej bardzo szybko podążył tą samą ścieżką. Zaczął skupiać się na kradzieżach, za co został skazany łącznie 11 razy. Z czasem zaczął się włamywać do mieszkań, które znajdowały się na parterze. Tak najłatwiej można było dostać się do środka. Po tym, jak upadł komunizm, mieszkańcy Czechosłowacji zaczęli częściej wyjeżdżać do innych krajów europejskich. Podobnie zrobiło rodzeństwo Andrzeja, na co on patrzył z nieukrywaną zazdrością. Dlatego tuż po tym, jak wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał kolejny wyrok za kradzieże, wyjechał do Wiednia, choć nie miał ważnego paszportu ani pieniędzy. Zdobył za to fałszywy dokument jugosłowiański na nazwisko Nedo Ikić. Z Wiednia przedostał się do Niemiec, gdzie mieszkał jeden z jego braci. Posługując się fałszywym paszportem, wystąpił o azyl. Ale zamiast tego został zatrzymany i trafił na 2 miesiące do niemieckiego więzienia za fałszowanie dokumentów. Po wyjściu na wolność 6 lutego 1990 roku przeniósł się do obozu dla uchodźców. Dzięki temu miał zezwolenie na czasowy pobyt. Z obozu wyruszył do Monachium. Tam rozpoczęła się krwawa seria, która objęła łącznie Niemcy, Holandię i Czechosłowację. Przed aresztowaniem Andrzej pracował m.in. w szpitalu, gdzie zajmował się pracami technicznymi, a także we wspomnianym hotelu, w którym został później zatrzymany. W żadnym z tych miejsc nie pracował zbyt długo. Często zmieniał zatrudnienie, ale też miasto, w którym przebywał. Po zatrzymaniu i ustaleniu, jak wyglądało życie mordercy przed schwytaniem, policja zaczęła sprawdzać, czy Rigo nie miał przypadkiem na sumieniu ofiar również poza granicami Czechosłowacji. Te obawy potwierdziły się, gdy spłynęły informacje o brutalnych zabójstwach w Monachium i Amsterdamie. Był to pierwszy raz, gdy policja na tych trzech obszarach zaczęła ze sobą współpracować i wymieniać się informacjami. Nikt nie miał już wątpliwości, że Rigo odpowiadał łącznie za 9 zabójstw i 1 usiłowanie. Gdy policjanci pracowali nad ustaleniem skali działalności mordercy, on czekał na dalsze czynności w areszcie śledczym. Jego współosadzony mówił później:
3: zaczęliśmy rozmawiać, grać w karty i całkiem dobrze się bawić. Starałem się żyć z nim normalnie. Czasami miewał takie dziwne zachowania, patrzył w lustro i powtarzał jedno słowo. Innym razem poprosił strażników, żeby przenieśli go do innej celi. Powiedział im, że boi się, że zrobi mi krzywdę.
1: Andrzej nigdy nie mówił współosadzonemu o zabójstwach. Nawet wtedy, gdy relacje między nimi były bardzo bliskie. Proces mordercy ruszył 27 listopada 1994 roku. Jego akta liczyły 5,5 tysiąca stron. Materiał był niezwykle mocny, a wzbogacono go dodatkowo profilem psychologicznym sprawcy. Przygotował go biegły Antony Heretyk, psycholog kliniczny. Tak pisał o Rigo.
3: Nie akceptuje żadnych norm społecznych, brakuje mu empatii i zachowuje się bardzo impulsywnie. Jednocześnie jest osobą schizoidalną, niezdolną do budowania relacji z innymi. Ma dziwne myśli i zainteresowania, jest samotnikiem. Łączy w sobie cechy psychopaty schizoidalnego i antyspołecznego, co czyni go bardzo niebezpiecznym przestępcą. Ma niskie IQ i rzadko mówił.
1: Inni biegli stwierdzili, że Rigo nie był sadystą, choć zadawał swoim ofiarom liczne obrażenia. Według ekspertów, podczas pobytu za granicą, Andrzej czuł się wyobcowany. Nie mógł znaleźć dla siebie miejsca, miał też blokadę językową. To wszystko mogło nasilać jego wynaturzone skłonności. Uznano też, że w jego przypadku nie było żadnych szans na resocjalizację. Nie stwierdzono też choroby psychicznej. Podczas procesu przesłuchano 194 świadków, zarówno z byłej już Czechosłowacji, jak i Niemiec oraz Holandii. W jego mieszkaniu znaleziono sporo przedmiotów należących do ofiar, co obciążało Andreja. Ślady butów, które znaleziono na niektórych miejscach zbrodni, idealnie pasowały do obuwia Rygo, które otrzymał w ośrodku dla uchodźców w Niemczech. Potwierdziły się też przypuszczenia co do skarpetek. Andrzej zakładał je na dłonie, by nie zostawić odcisków palców. Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że mordercę nawet w tamtym czasie można było zdemaskować na podstawie badań DNA. Na tym nie koniec dowodów. Morderca, który atakował kobiety, był leworęczny. Zupełnie tak jak Rygo. Biorąc więc pod uwagę wszystkie te informacje, sędzia nie miał żadnych wątpliwości. Andrzej Rygo był poszukiwanym mordercą, który odebrał życie 9 kobietom. Jego proces trwał zaledwie 10 dni, a 7 grudnia 1994 roku sąd w Bratysławie skazał go na dożywocie i umieszczenie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Podczas odczytywania wyroku Andrzej siedział nieruchomo. Podobnie jak podczas całego procesu, również wtedy na jego twarzy nie pojawiały się żadne emocje. Wciąż się nie przyznawał i przekonywał, że nie miał nic wspólnego z serią zabójstw. Sędzia, tłumacząc wysokość kary, zaznaczył, że prokuratura udowodniła 9 brutalnych zabójstw, a szanse na udaną resocjalizację Rygo były nikłe. Dlatego też nie wahał się, skazując mordercę na dożywocie. Od tej decyzji Andrzej wkrótce po tym się odwołał, przekonując, że jest niewinny. Nie przedstawił jednak na to żadnych nowych dowodów. Proces apelacyjny w Sądzie Najwyższym Słowacji ruszył pod koniec lutego 1996 roku. Wyrok dożywocia został podtrzymany. Rygo trafił do zakładu karnego w Ilawie, później przeniesiono go do jeszcze 2 innych ośrodków. Według relacji strażników zachowywał się spokojnie i nie sprawiał większych problemów, choć zdarzały się sytuacje, gdy wybuchał i reagował agresją. Rozmowa z Andrzejem była trudna. Niewiele mówił, a gdy już się odzywał, jego zdania były niespójne. Wciąż jednak podkreślał, że był niewinny i liczył na to, że pewnego dnia wyjdzie na wolność. W 2000 roku zmarła matka Andrzeja. Kobieta została potrącona przez samochód. Jeśli wierzyć słowom samego mordercy, był to pierwszy raz, gdy uronił łzę. Jego ojciec również już nie żył, zginął podczas kradzieży. W 2018 roku Andrzej złożył wniosek o zwolnienie warunkowe. Sąd nie zdążył się jednak zająć tym pismem, bo morderca je wycofał. Był niezadowolony z opinii, którą na jego temat przygotowali biegli. Cały czas uważał, że był kozłem ofiarnym, a państwo skrzywdziło go, robiąc z niego zabójcę. W zakładzie karnym stan zdrowia Andrzeja zaczął się pogarszać. Jednemu z pisarzy udało się nawiązać z nim kontakt. Jak później relacjonował, Rygo czuł się coraz gorzej, przestał rysować, choć wcześniej bardzo to lubił. Stracił też sporo zębów i przyjmował leki na nadciśnienie. Na pytanie, czy odczuwa depresję, wyrzuty sumienia lub lęki, odpowiedział jednak krótko – nie. Choć pisarz rozmawiał z mordercą 5 lat, ten nigdy nawet jemu nie przyznał się do winy. Dawid Kicin powiedział, że przy każdym spotkaniu Andrzej był zimny emocjonalnie i zawsze o swoim udziale w zbrodniach opowiadał wymijająco.
4: W pewnym momencie sam zaczął do mnie mówić, a ja po prostu słuchałem. Powiedział mi: Dawid, moi przyjaciele, kiedy to się stało, nie wierzyli, że to zrobiłem, że jestem zdolny do czegoś takiego. Wiesz, człowiek nie wie, do czego jest zdolny. Dopiero kiedy coś zrobi, widzi, co tak naprawdę uczynił.
1: Andrzej Rygo zmarł 14 czerwca 2022 roku w szpitalu więziennym w Trenczynie. Jedyną osobą, która odwiedzała go w zakładzie karnym, była jego córka.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tym gościem jest profesor Rafał Wnuch, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Panu dzień dobry państwu.
1: Ja tylko dodam, że ostatnio wydał pan bardzo dużą książkę o podziemiu niepodległościowym i ją w ramach kryptoreklamy wszystkim państwu polecam, mimo grubości, a może właśnie dzięki niej. Ale przechodząc do sprawy, która jest poniekąd związana z działalnością podziemia antysowieckiego, do pewnego momentu ludzie tacy jak pan, czy ja, czy wielu z nas mówiło, z Ukrainą jest tak, że mają trudną historię, nie przepracowano ze względu na okupację sowiecką, trzeba wykazywać ogromną cierpliwość. Wydaje mi się, że ten etap mamy już za sobą dzięki, a może na skutek decyzji prezydenta Zełenskiego.
2: Poszedł pan bardzo na skrót, panie redaktorze. Ja mam wrażenie, że tą historię przepracowywaliśmy my i Ukraińcy w tym samym czasie. Ja pamiętam spotkania dotyczące głównie właśnie problemu rzezi wołyńskiej oraz tego, co teraz się nazywa również zbrodnią galicyjską, już z roku 90-91. I już wtedy było jasne, że nasze sposoby myślenia o roli Ukraińskiej Powstańczej Armii, o organizacji ukraińskich nacjonalistów się rozjeżdżają całkowicie. I o ile wśród naukowców możemy dojść do pewnych wspólnych wniosków, ewentualnie zbudować coś w rodzaju listy rozbieżności, no to jeśli będziemy myśleli szerzej jeśli będziemy mówili
1: tak,
2: o czymś, co się
1: ale mamy 35 lat później, Ukraina toczy wojnę z Rosją, my Ukrainie pomagamy, Ukraina mówi, że jest nam bardzo wdzięczna, a na koniec się okazuje, że ma zupełnie w nosie ten polski protokół rozbieżności i polską wrażliwość. Moim zdaniem takie są fakty, chociaż wypowiedziałem je emocjonalnie.
2: Mam wrażenie, że jesteśmy całkowicie nieprzygotowani na to, czym Ukraina się w ostatnich latach dzieje. I od razu powiem, że nie będzie inaczej, będzie wyłącznie Ukraina. Im dłużej broni się przed Rosją, tym bardziej będzie skłonna heroizować Ukraińską Powstańczą Armię, bo z ich perspektywy Ukraińska Powstańcza Armia jest siłą, która walczyła o niepodległość i była przede wszystkim siłą antysowiecką i antyrosyjską.
1: A ustosunkuje się pan do części mojej tezy, że po prostu obojętność panuje w środowiskach, przynajmniej polityków ukraińskich, wobec polskiej wrażliwości. Wiem, zawsze znajdą się wyjątki szlachetne, ale mówię o tym mainstreamie.
2: No pytanie, o jakim mainstreamie pan mówi? Jeżeli mówi pan o otoczeniu prezydenta Zełenskiego, to ja myślę, że tam jest raczej niewiedza połączona z cynizmem. A jeśli mówimy o politykach prawej strony, no to tam będziemy mieli do czynienia z takim nacjonalizmem przełomu XIX i XX wieku.
1: Czyli takim twardszym, prawda? Ale no naprawdę nie mógł, bo pan mówił o niewiedzy prezydenta Zełenskiego, to powiemy zaraz o nim więcej. Wprost powiem, bo właśnie uważam, że w ważnych sprawach nie ma co ściemniać. Ja byłem wśród tych, którzy wielokrotnie starali się jako publicysta nieco ten gasić pożar, tłumacząc, że ukraińskie sprawy są po prostu rzeczywiście bardzo trudne dla samych Ukraińców. Ta historia jest inna niż Polska, mimo wielu punktów stycznych. Tylko no jest takie powiedzonko, prawda? Mówił dziad do obrazu, a obraz doń ani razu. To, co zrobił teraz prezydent Zełenski, mieści się w takiej formule, no nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Rzeczywiście Polska nic nie może zrobić, może tylko symbolicznie się na tę Ukrainę, cudzysłów, obrazić. I to nie budzi wśród tych polityków ukraińskich, o których pan powiedział przed chwilą, takiej refleksji, że to jest po prostu nieopłacalne?
2: To jest nieopłacalne z naszej perspektywy i z naszego punktu widzenia. Ten Zełenski ma tyle problemów wewnątrz, problemów wynikających z oskarżeń o niejasności finansowe przy budowie domu obok pod Kijowem, oskarżenia o nieudolność w imieniu korupcji i cały szereg innych problemów, że moim zdaniem to była zagrywka odwracająca uwagę od tego, co jest dzisiaj problemem rzeczywistym dla niego. I jak widać, ta zagrywka się udała. z tego powodu, że zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie OUN i UPA teraz zaczynamy mówić dużo. A jednocześnie Ukrainy to nic nie kosztuje, jak pan sam powiedział, z tego powodu, że to ta dyskusja wokół OUN-UPA nie interesuje i nie jest rozumiana przez Wielką Brytanię, przez Francję, przez większość państw Zachodu. I w związku z tym tam nie będzie jakiegokolwiek wstrząsu czy próby nacisku na stronę ukraińską. My zaś jesteśmy w sytuacji dla nas państwem buforowym i nam niezwykle zależy na tym, żeby Ukraina nie przegrała. Więc tak, Zełenski i jego otoczenie zagrało na zimno, nieco cynicznie, ale my z tym będziemy musieli po prostu żyć.
1: Właśnie obawiam się, czy taka postawa, którą pan reprezentuje, która wydaje mi się bardzo zdroworozsądkowa, ale ona nie prowadzi do w przyszłości odwrotnego wniosku. To znaczy ta strona polska, która, a mamy licznych Polaków ukraino-sceptycznych, ta strona polska, która chciałaby, żeby między Polską a Ukrainą panowała pełna wzajemność, będzie się czuła taka kneblowana. Oto strona ukraińska robi nam przykrości, a my mówimy, no słuchajcie, no nie ma rady, wojna. A to niech Ukraińcy mówią, wojna. Musimy odstąpić od części naszego tożsamościowego poglądu w sprawie chociażby UPA, bo jest wojna, musimy mieć sojusznika w Polsce. No czemu oni tak, oni sobie nie biorą tego na głowę, tylko zawsze my.
2: Ależ tutaj jakby moja perspektywa jest dosyć odmienna, tak to ujmę. Ta informacja dotarła o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Natychmiast zabrałem głos i uważam, że tak powinna robić klasa polityczna i wielu historyków. Krótko mówiąc, to, że Ukraińcy coś robią, nie znaczy, że my mamy milczeć. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że nasze wystąpienia w obecnej sytuacji nie wpłyną zasadniczo na zmianę polityki ukraińskiej.
1: Jest taka cała grupa komentatorów i przyznam się, że ostatnio do niej się przyłączyłem, która mówi tak, słuchajcie, poprawiają się znacząco relacje niemiecko-ukraińskie. To czego się spodziewaliście? Że będą się Polską w Kijowie przejmować? Polska to poprzedni etap, teraz jest etap Berlin.
2: Tego nie wiem, czy jest dzisiaj etap Berlin. Rzeczywiście Niemcy się błyskawicznie zbroją się pomagać Ukrainie. Natomiast problem jest dla Ukrainy taki, że jednak najdłuższa granica z Unią Europejską z punktu widzenia Ukrainy przechodzi przez Polskę. Znakomita większość Ukraińców, którzy chcą wyjechać na zachód, jednak ląduje w Polsce, a nie w Belgii, Holandii czy Niemczech. My jesteśmy niezwykle istotnym graczem w bardzo ważnym punkcie i to daje nam pewien lewar na stronę ukraińską, na Ukraińców. Powinniśmy z niego korzystać. Natomiast akurat jeśli chodzi o politykę tożsamościową i kwestie ukraińskiej powstańczej armii, no to ja tutaj takiego bezpośredniego lewaru historycznego nie widzę. Może pan, panie redaktorze, wymyśli, co powinniśmy zrobić, aby nasz głos był lepiej słyszany.
1: No, mamy pewną inicjatywę kapituły Orła Białego, którą wywołał Karol Nawrocki do głosu. I wprowadzę w ten temat za pomocą cytatu z Marka Sawickiego, czyli naszej takiej małej rubryczki Słowo się rzekło. Mówi Marek Sawicki w Super Ekspresie: obawiam się, że sprawa odebrania orderu Zełenskiemu będzie przedmiotem wewnętrznej wojny, w domyśle w Polsce. Jeśli kapituła zdecyduje o odebraniu odznaczenia, to na 99% Donald Tusk nie udzieli kontrasygnaty. No i wie pan, może stary lis Marek Sawicki tutaj słusznie przewiduje, że również ta kwestia Orła Białego stanie się po prostu takim elementem przepychanki, kto jest mądrzejszy i kto bardziej kocha Polskę.
2: już się stała, bo przypomnijmy, że to prezydent Andrzej Duda nadał ten order, a odebrać chce prezydent Nawrocki, więc widać od razu, że to będzie podział zarówno jakby na tym, w tym obozie, który nazywamy obozem polskiej prawicy. Nowa polska prawica wkłada w szprychy kija starej polskiej prawicy, a jednocześnie będzie do tego wciągany obóz lewicowo-liberalny. Tylko pytanie, cóż to da Polsce, że odbierzemy lub nie odbierzemy orderu Orła Białego? No, wiem, że wiele orderów i odznaczeń już zdobył Zełenski i to, czy mu się jeden odbierze lub doda, dla niego nie będzie żadną istotną zmienną.
1: Chociaż pytanie, czy to...
2: Będzie to tylko i wyłącznie coś, co będzie grzało w Polsce w środku.
1: No, tylko widzi pan, jak już tak się stało, to ja wolę, żeby grzało akurat w tej sprawie Polskę wobec świata, a nie Polskę wobec Polski. To znaczy, jak już by doszło...
2: Tu się zgadzamy.
1: A to nie pan powie. Czy gdyby kapituła podjęła tę decyzję, moim zdaniem jakby do obrony intelektualnej jest i decyzja na tak, i decyzja na nie w sprawie odebrania Orła Białego. Ale gdyby podjęła taką decyzję, to doradzałby pan, nie ma co ukrywać, jest pan znanym ekspertem i dyrektorem muzeum, które Donald Tusk bardzo lubi, uważa, że był jego pomysłodawcą. Doradzałby pan Donaldowi Tuskowi kontrasygnatę, czy właśnie powiedzieć nie, tego nie podpiszę, nie będzie odebrania Orła Białego?
2: To jest pytanie, na które nie potrafię tak odpowiedzieć. Ja uważam, krótko mówiąc, że sama inicjatywa była błędem. Natomiast jak na zasadzie, jak kto daje i odbiera, no to najczęściej popełniałby jednak błąd. Ja bym odradzał chyba odbieranie, ale nie robiłbym tego na zasadzie zero-jedynkowej koniecznie. Trzeba by zobaczyć, jakie są jeszcze za i przeciw. Krótko mówiąc, z punktu widzenia stosunków międzynarodowych odbieranie jest gorsze niż pozostawienie sytuacji takiej, jaka ona jest obecnie. Ale to nie jest sąd zero-jedynkowy w tym momencie.
1: Bo może, panie profesorze, historia jest ważniejsza niż nam się czasem wydaje. Bo historycy często mają takie fazy w życiu, myślą, no historia, ona tłumaczy człowiekowi tak wiele. Potem widzą, że no jednemu nie tłumaczy, a drugiemu, mówiąc oględnie, nie tłumaczy i że nic z tego nie ma. Ale widzi pan, może po prostu jest faktycznie tak, że strona ukraińska, przynajmniej niektórzy politycy ukraińscy zrozumieli, że a nuż w Polsce są ludzie gotowi zagrać taką kartą. Słuchajcie, jak u was Bandera, to Unię Europejską będziecie oglądać przez szybkę, bo my się na to nie zgodzimy. Z Banderą nie wejdziecie do Unii Europejskiej. I w takim razie dobrze jest zawczasu no, rzeczywiście podnosić bardzo, co się da teraz zrobić, a potem mieć z czego ustępować. A tym lewarem do Unii Europejskiej jednak będzie Berlin, a nie Warszawa. I stąd ta cała historia. To jest taki cynizm, ale wie pan, jakby z wysokiej półki.
2: Wszystko zgoda, natomiast Ukraina będzie wchodziła, jeśli będzie wchodziła do Unii Europejskiej, to nie za rok, dwa, tylko za 5 czy 10. Jednak będzie potrzebowała również poparcia takich państw jak Polska, czy Słowacja, czy Czechy, gdzie no, ukraińska powstańcza armia też nie ma najlepszej karty, więc ja bym tak od razu się nie wycofywał na pozycję Niemcy mogą wszystko. Do tego wszystkiego akurat sytuacja, w której polityka historyczna Ukrainę próbuje się podłączyć pod jakiś niemiecki, jakby pod niemiecką tradycję historyczną, dla samych Ukraińców jest niezwykle niebezpieczna i dla samych Niemców jest niezwykle niebezpieczna, bo czy to SS Hałyczyna, czy to duża część jakby ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego wpisała się w tradycję totalitarną, faszystowską, bliską nazizmowi, która to tradycja przynajmniej w mainstreamie niemieckim, nie jest uznawana za swoją i nie jest uznawana za taką, z którą można wchodzić do Unii Europejskiej.
1: Czyli tak, wie pan, na zdrowy rozum, jak to sobie siadają intelektualiści w kawiarni i mówią, jak należy Polskę zbawić, to powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że to nie Warszawa, ale Berlin jest takim głównodowodzącym w oporze przeciwko nadawaniu jednostkom armii ukraińskiej imienia bohaterów UPA, prawda? Berlin powinien powiedzieć, słuchajcie, tą drogą daleko nie zajedziemy, zgrabnie się z tego wycofujcie, a my tam sobie pogadamy z Polakami, żeby za dużo nie hałasowali. Ja wiem, że obcefijnie o tym Berlinie mówię, ale to ważne.
2: W świecie idealnym tak powinno być, natomiast na drugą nogę ukraińska powstańcza armia jest postrzegana w naszej części Europy przez takie państwa jak Litwa, Łotwa czy Estonia jako część antysowieckiej tradycji proniepodległościowej z lat 45, nazwijmy to 53. Oni znowu, te państwa będą bardzo mocno popierały ukraińską politykę historyczną, tożsamościową. Ukraińcy w ogóle mają wielki problem z tym XX wiekiem z tego powodu, że jedynym naprawdę rozpoznawalnym, silnym, proniepodległościowym i zachodnim, bo nacjonalizm jest jednak wytworem kultury zachodnioeuropejskiej, ruchem, reprezentantem tego ruchu jest właśnie ukraińska powstańcza armia oraz organizacja ukraińskich nacjonalistów. Więc oni nie bardzo mają gdzie i jak do innej tradycji się podczepić, budując swoją tożsamość historyczną.
1: To rozumiem, a niech pan mi powie, myśli pan, nie chcę jakiejś herezji wypowiedzieć, ale myśli pan, że ta sprawa historyczna, łącznie z UPA działającą po II wojnie światowej, czyli bohatersko walczącą z KGB i tak dalej, że to jest sprawa rzeczywiście bardzo ważna dla ogółu Ukraińców? Nie jest tak, że to,
2: nie, to nie jest taką ważne dla ogółu.
1: Ważną, ale małą grupę.
2: Powiem tak. Ja obserwuję, co się dzieje na Ukrainie w kwestii samej postaci Bandery i organizacji ukraińskich nacjonalistów od jakichś 30 lat już, myślę. Na przełomie XX i XXI wieku sprawa była istotna wyłącznie w Galicji i do pewnego stopnia na Wołyniu. Dopiero w XXI wieku wraz z kolejnymi kolorowymi rewolucjami ten symbol czerwono-czarny i Bandera stały się istotne jako element ukraińskiej tożsamości antyrosyjskiej i proeuropejskiej. Coś, co dla nas jest zupełnie jakby niezrozumiałe. I bym rzekł w ten sposób. Bandera, OUN, im bardziej na wschód, tym bardziej jest jakimś mgławicowym wyobrażeniem, a nie wiedzą historyczną. Do tego wszystkiego to jest jakiś tam symbol, takie fajne, czerwono kolory, bardzo widoczne, które można sobie gdzieś przyczepić i powiedzieć, o, w ten sposób pokazuję, że jestem ortodoksyjnie antyrosyjski. To zupełnie nie działa w polskim kontekście. Natomiast tak, w ciągu ostatnich 30 lat czerwono-czarne kolory stały się jednym z symbolem niepodległości i z tym już nic nie zrobimy.
1: Czyli jednak trzeba powiedzieć, że w pewien sposób bohaterstwo żołnierzy Armii Krajowej i innych, z Ruchu Ludowego, prawda, w czasie okupacji, może ono nie przyniosło w polityce realnej wiele, o ile w ogóle coś przyniosło, ale zostawiło nam jednak piętą pamięć historyczną, że nie musimy się opierać tylko, a tak by było, na podziemiu powojennym, niepodległościowym, które zawsze takie podziemie ścigane, wie pan, i dogasające, no, zawsze ma karty rozmaitego koloru. Tak jest na całym świecie, było i w Polsce. A mamy na szczęście Armię Krajową i inne ugrupowania, prawda, wojenne.
2: A ja bym powiedział tak, Armia Krajowa była armią państwa, a nie zbieraniną ludzi zorganizowaną przez tak mniej czy bardziej narodowe podziemie polityczne. my mamy olbrzymie szczęście, że istniało państwo polskie przed wojną i że to, co zostało stworzone w czasie II wojny światowej, miało charakter państwa, a Armia Krajowa miała charakter wojska i była częścią Wojska Polskiego. Ukraińska Powstańcza Armia była bojówką partyjną radykalnej partii politycznej. Tutaj jesteśmy naprawdę w znakomicie lepszej sytuacji niż Ukraińcy są, czy kiedykolwiek będą, jeśli chodzi o II wojnę światową.
1: Zaskoczył mnie pewien sondaż i na tyle zaskoczył, że aż poświęcimy mu rubryczkę Kto by pomyślał? Otóż kilka dni temu się ukazał sondaż Instytutu Gallupa na Ukrainie. W tym sondażu mniej więcej niż połowa Ukraińców opowiadała się za taką polityką, żeby wspierać sojusznicze państwa w razie napaści Rosji. W wypadku Polski mieliśmy 58% wskazań na tak, udzielić Polsce pomocy, gdyby napadała ją Rosja, a 37% na nie. To było trochę moje poprzednie pytanie, czy te sprawy historyczne aż taką rolę odgrywają, bo gdyby odgrywała aż tak ogromną rolę, to nie można by się chyba spodziewać tego, że 58% Ukraińców odpowiedziało, że wysłać armię ukraińską do obrony Polski, gdyby Rosja przyszła.
2: Ja muszę powiedzieć, że obraz Polski na Ukrainie wciąż jest bardzo pozytywny. Tym bardziej martwią mnie takie właśnie chłodne i cyniczne posunięcia władz Ukrainy. Ukraińcy wciąż pamiętają, co się działo bezpośrednio po ataku na Polskę. Poza tym to jest troszkę tak, że Ukraińcy w jakimś stopniu, oczywiście nie jeden do jednego, patrzą na Polskę tak, jak my patrzymy na Niemcy. Czyli jest to państwo Niemcy, które przez wiele lat się świetnie rozwijało i jest punktem, do którego byśmy chcieli dojść. Ukraińcy bardzo by chcieli dojść do punktu gospodarczego, w którym my jesteśmy. Do tego wszystkiego mają tu wielu krewnych, wielu żołnierzy walczących ma w Polsce swoje dzieci i co do zasady jesteśmy bardzo pozytywnie odbierani. Mam wrażenie, że z państw europejskich społeczeństwo ukraińskie, nie mówię o elitach politycznych, jest najbardziej propolskie, bardziej niż prolitewskie, proniemieckie czy profrancuskie. I to jest kapitał, na którym trzeba budować przyszłość. Co do tego nie ma wątpliwości.
1: Ja wątpliwości nie mam co do pomysłu, ale co do zasady politycznej. Wydaje się, że polskie elity polityczne z kolei, znaczna ich część, większość, uważają, że konflikt napędza popularność. No bo nie wiem, czy którakolwiek partia w Polsce, może poza PSL-em, uważa inaczej. Każda już sobie policzyła dawno na palcach, konflikt napełnia popularność i konflikt polskich elit politycznych z elitami politycznymi Ukrainy mieści się w tej regule. A to, żeby społeczeństwa się lubiły, no wie pan, no trudno, prawda? Ale w zasadzie nam to do niczego nie jest potrzebne.
2: Zgoda, natomiast to też świadczy o olbrzymiej niedojrzałości polskich elit, bo ile w takie gry, choć nie są one ładne, można grać w kraju, to w momencie, w którym politykę zagraniczną uzależnia się od wewnętrznej polityki, no to jest podstawowy błąd i tego zwyczajnie robić nie można, bo to jest sprzeczne z polską racją stanu.
1: Już Aleksej de Tocqueville tak pisał, że demokracje mają skłonność do wyrzucania swojej polityki wewnętrznej na forum polityki zagranicznej. Bardzo nad tym biadał, tyle że mówi to w odniesieniu...
2: Dokładnie, on tego nie pochwalał.
1: No nikt tego nie pochwala publicznie, no ale wiadomo, jak jest prywatnie. Mam ostatnie pytanie dla pana, takie nie najłatwiejsze, ale radzimy sobie, ja zadając pytania, pan odpowiadając doskonale, to może udźwigniemy. Otóż w Polsce się bardzo często narzeka, myślę, że ja na pewno, że Polacy tak słabo znają swoją historię, że gadają o tej historii dużo, no ale w zasadzie zapytać kogoś o cokolwiek, to jak nie pomyli Kościuszki z Powstaniem Warszawskim, to już jest dobry, prawda? Może wie pan, może to jest dobrze, że my tę historię tak cenimy, ale nie znamy, bo ze znajomości historii wynika znajomość całej masy tych rzezi, mordów, zdrad, cynizmu w najlepszym razie. Może historia nam jednak taka prawdziwa, wie pan, szkodzi na umysł.
2: Krótko mówiąc, pytanie można sprowadzić do takiej tezy, że zapomnienie jest błogosławieństwem. No nie podzielę takiego podejścia, choć jednocześnie zgodzę się co do oceny. Mam wrażenie, że Polacy uwielbiają deklarować znajomość historii, a jednocześnie historii owej nie znają. Ale chyba problem jest jeszcze gdzieś. Historia traktowana jest jako swego rodzaju tożsamościowa glina, na której opieramy, jakby, na której budujemy rodzaj konstrukcji, która potwierdzi to, że fajnie jest być Polakiem, że Polak to jest super sprawa. A historycy klasyczni, historycy, którzy zajmują się historią, krytycznie w historiach powinni iść w kierunku, że historia jest nauką krytycznego myślenia o przeszłości. Ja myślę, że jak długo historia jest listą pomników do zbudowania w naszych głowach, aleją pełną pomników, tak długo ta historia niewiele nam da. Jeżeli będziemy myśleli o historii jako wydarzeniach, które trzeba krytycznie przemyśleć, wyciągnąć z niej wnioski, wtedy historia może być nauką, może być przedmiotem użytecznym w naszym codziennym życiu.
1: Wie pan, jak to teraz się mówi, kawa nie wyklucza herbaty. Ja staram się jako nauczyciel robić tak, żeby i krytycznie myśleć, i jeszcze być dumnym, żeby być Polakiem. Bo dumnym to nie oznacza głupim. No ale to jest może już temat na inną rozmowę. Na ile duma może prowokować głupotę, a na ile głupota może prowokować dumę. Może, ale nie musi. Może tak bym optymistycznie zakończył.
2: Umówmy się na ten temat na inną rozmowę, bo to jest olbrzymia przestrzeń. Chętnie podejmę tutaj rękawicę.
1: Tak jak była sławna powieść Jane Austen, Duma i uprzedzenie, to my zrobimy sobie taką powieść w internecie Duma i głupota. Naszym gościem był profesor Rafał Wnuk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Bardzo dziękuję za tę zajmującą rozmowę. Z nadzieją na więcej pana żegnam, a państwa żegnam niestety na długo, bo aż do poniedziałku. Do zobaczenia.

To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu.